listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu. I znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

kwaci Macieja kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w USA. Minister Sprawiedliwości zapowiada wniosek o ekstradycję. Karambol na autostradzie A2. 3 osoby zostały ranne. Aktywność bez barier. Przed nami 4 igrzyska wiosenne w Zakrzowie. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potwierdził, że przebywa w Stanach Zjednoczonych i wskazał, że ekstradycja z tego kraju jest wymagająca. Zbigniew Ziobro w rozmowie z telewizją Republika potwierdził medialne doniesienia o wyjeździe z Węgier do USA. Przypomnijmy, na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 prokuratorskich zarzutów. Prokurator generalny Waldemar Żurek zapowiedział, że dziś złoży wniosek o ekstradycję. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak to możliwe, że były minister sprawiedliwości w ogóle wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione w grudniu.
1: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
2: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
1: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
3: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
1: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia, teraz stoi puste.
0: O czym informował Jakub Krzyżak. Zderzenie 5 samochodów na autostradzie A2. 3 osoby zostały ranne. To między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Trasa w kierunku Warszawy przez kilka godzin była zablokowana. Teraz ruch przebiega już płynnie. Przyczyny wypadku ustalają służby. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł tam do szamba. Strażakom udało się go uratować.
4: Strażacy, zabezpieczając się ze względu na duże niebezpieczeństwo występowania gazów, wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
0: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Rośnie liczba zachorowań na boreliozę. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność.
5: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
0: Mówi Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, spodnie, zakryte buty i czapkę.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Rzuty do kosza czy przetaczanie opony. Między innymi takie konkurencje czekają na uczestników 4 igrzysk wiosennych w Zakrzowie. Weźmie w nich udział około 300 osób z niepełnosprawnościami. To przykład, jak sport pozwala cieszyć się aktywnością bez barier, mówi ksiądz Łukasz Ślusarczyk, dyrektor krakowskiej Caritas.
7: Chcemy przez to spotkanie pokazać im, że mimo swoich ograniczeń ciągle mogą bardzo dużo, mogą ze sobą rywalizować i mogą z tej rywalizacji też stworzyć piękną zabawę w duchu fair play.
0: 4 igrzyska wiosenne w Zakrzowie, 18 maja.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Weekend i po weekendzie rozpoczynamy nowy tydzień, to poniedziałek 11 maja.
9: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
9: Za chwilę kartka z kalendarza, zaczynamy od Modern Talking Sherry Sherry Lady.

0: Can't take my eyes off you, Boys Town Gang na antenie radia po 13 minut po godzinie 6 i mamy już poniedziałek, to jest 11 dzień maja.
1: I składamy życzenia Albert, Alojzy, Benedykt, Berta, Filip, Franciszek, Ignacy, Maksem, Miranda, Stella, Tadeusz i Zuzanna. To są te osoby, które dzisiaj świętują imieniny.
0: Napominamy, dzisiaj dzień bez śmiecenia w Polsce obchodzony.
1: Jak że... to? Nagle dzisiaj?
0: No tak
1: no to
0: wyszło,
1: ja świętuję od dawna.
0: I bardzo dobrze.
1: Staram
0: papierek
1: się.
0: Do kosza i jest dobrze. No to teraz kto ma urodziny?
1: Eric Burdon, brytyjski wokalista, członek zespołu The Animals.
0: A także Jan Englert, polski aktor i reżyser.
1: Wszystkiego najlepszego. 13 minut po 6. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku.

0: pamiętali, że ja wam o nich powiedziałem.
1: Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do tego, żebyśmy świadczyli o Jezusie, żebyśmy nie wstydzili się Go w naszych środowiskach pracy, w domu, w naszej codzienności. Jak to się może objawiać? Poprzez zwykły, prosty znak krzyża, poprzez miłość braterską, poprzez dobry uczynek. Mówmy o wierze w Jezusie. On będzie z nami, on daje nam też taką bliskość. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że wyłączą was z synagogi, ale jednak on będzie blisko, on jest blisko. Dawajmy świadectwo Jezusie wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Nie wstydźmy się Jego. Przecież On jest miłością, On nas kocha. I to świadectwo o Nim jest obecnie bardzo potrzebne. Bo ludzie szukają miłości, a nie potrafią jej znaleźć w Jezusie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
7: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: Przepraszam, nie zrobiłem jeszcze tego prywatnie, zapomniałem, więc może na antenie tak przy okazji zapytam Kasi, jak spędziła weekend?
1: Fantastycznie! Brzmi odpowiedź.
0: No,
1: chciałbyś więcej szczegółów?
0: No to może już poza anteną.
1: Trochę sportu, trochę książek, trochę odpoczynku.
0: Idealnie.
1: Dobre jedzonko i tak dalej.
0: A wyspanie było?
1: A nie było, oczywiście.
0: No to bardzo dobrze. Ja może do spania trochę mniej, ale też było bardzo aktywnie. Za 2 minuty w 6:30, no to pełni energii i wrażeń też tych weekendowych. Wracamy do pracy.
1: Tak jest, za chwilę wiadomości i prognoza pogody na dzień dzisiejszy. 11 maja w kalendarzu przypominamy i to jest poniedziałek.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że złoży dziś wniosek o ekstradycję. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę, który wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. W telewizji Republika oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Na byłym ministrze ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Chiny potwierdziły datę wizyty Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi Pekin w dniach 13-15 maja. Program wizyty przewiduje spotkanie z Xi Jinpingiem. Przywódcy mają rozmawiać m.in. o Iranie i wojnie na Bliskim Wschodzie. Powołane mają zostać też dwie wspólne instytucje – Chińsko-Amerykańska Rada Handlu i Chińsko-Amerykańska Rada Inwestycji. FC Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy 2-0 wygrali z Realem Madryt i na 3 kolejki przed końcem sezonu mają już nad królewskimi 14 punktów przewagi.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Tramwaje od dziś nie kursują ulicą Grochowską. Wszystko z powodu prac zaplanowanych przez tramwaje warszawskie. Wymieniane będą 4 zwrotnice na pętli Gocławek. Tramwajarze zaplanowali także wymianę 80 metrów szyn na przystanku Kwatery Głównej. Będą także usuwać nierówności na torowisku między rondem Wiatraczna a pętlą Gocławek. Tramwaje linii 3, 6 oraz 9 mają trasy skrócone do ronda Wiatraczna, a linii 22 kursują między pętlą Banacha a Aleją Zieleniecką. W dodatkowym przystanku w kierunku ronda Wiatraczna na ulicy Grochowskiej przed skrzyżowaniem z Czapelską zatrzymują się autobusy. Linia 521 będzie zatrzymywała się także na przystankach Kwatery Głównej i wspólna droga. Utrudnienia potrwają do niedzieli. Najnowocześniejsze skanery, które znacząco przyspieszą odprawę, staną na lotnisku Chopina. Nie będzie trzeba wyciągać z bagażu m.in. elektroniki. Dodatkowo zwiększą się limity przewożenia płynów, mówi rzecznik prasowy warszawskiego lotniska Piotr Rudzki.
3: W tym momencie sytuacja wygląda tak, że można przewieźć buteleczki do 100 ml i one wszystkie muszą zmieścić się w jednej torebce o pojemności litra. Po zniesieniu tego limitu będzie można spokojnie przewieźć do 2 litrów płynów. Chcielibyśmy, żeby te limity zostały zniesione jak najszybciej.
2: W czerwcu na lotnisku gotowe mają być 3 skanery. A dziś pochmurno z przejaśnieniami, po południu przelotne opady deszczu, teraz 8 stopni, maksymalnie będą 22.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Witamy, witamy i zapraszamy do godziny 9. A o czym myśli Tomek od samego rana? Trzymasz nas w napięciu i niepewności.
4: Ty, powiem dwa słowa o tym, jak były minister sprawiedliwości znalazł się w USA.
5: A teraz Roy Orbison i Pretty Woman.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Uwaga, jest szansa, że Zbigniew Ziobro pojawi się w Warszawie. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości ścigany listem gończym przebywa w USA, więc do wyboru masz 14 Warszaw. Wystarczy zameldować się w jednej z nich i powiedzieć obecnemu ministrowi Żurkowi: no to jestem. Pytanie, czy Ziobro stawia na spokój? Może wtedy wybrać Warsaw w Missouri, podobno przypominającą nasze Mazury. Czy raczej będzie się stawiał? Oczywiście stawiał się obecnym władzom, a nie w sądzie, rzecz jasna. W Illinois jest fort obronny, ale chyba najbardziej odpowiadać mu będzie któraś z Warszaw na zachodzie USA, mających kowbojski charakter. Dla naszego szeryfa jak znalazł. Ale to jakieś nowe Warszawy, a nasz staropolski Żurek będzie chciał ekstradycji do Polski. Już w Misiu była mowa, że jak nam porwą ministra, to nam muszą oddać żołnierzy z Niemiec. To taka tradycja stara, ekstradycja.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Po reklamie.

0: Show Me Heaven, Maria McKee na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie 7.
1: To takie luźne nawiązanie, ale a propos Show Me Heaven, to często Artur Moczarski opowiada o świętych rozmaitych. Oni nam właśnie niebo pokazują, będąc tu jeszcze na ziemi. Przynajmniej tak to wszystko w tą stronę prowadzi. Również dzisiaj pojawi się jeden z takich w kartce z kalendarza. Mamy 11 dzień maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 11 maja 1573 roku Henryk Walezy został pierwszym elekcyjnym królem Polski, a w roku 1944 rozpoczęło się pierwsze natarcie II Korpusu Polskiego na Monte Cassino. Tego dnia w roku 1781 w Cagliari zmarł święty Ignacy z Lakonii. Urodził się 80 lat wcześniej w domu na Sardynii jako jeden z 8 braci. Na chrzcie otrzymał imię Wincenty, ale wołano na niego Franciszek na cześć patrona Zasyżu, ale imię Ignacy z kolei przyjął, gdy po wyzdrowieniu z ciężkiej choroby wstąpił do kapucynów. Miał wówczas 20 lat. Wcześniej pasał bydło, a teraz przyszło mu tkać materiał na habity. Do dziś w Cagliari szczycą się tym świętym, który przez 40 lat służył w tym miejscu nie tylko przy krośnie, ale także na polu duszpasterskim i składając ofiarę zdrowia, bowiem ostatnie lata przed śmiercią cierpiał z powodu utraty wzroku. Papież Pius XII dostrzegł jednak jego wielkie dzieło pokornej służby i beatyfikował go w roku 1940, zaś kanonizował 11 lat później.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z

0: To OMG, Enola Gay na antenie Radia Plus. Za 3 minuty będzie godzina 7.
1: A na naszym profilu facebookowym, bo tam zawsze coś pojawi się do dyskusji, obrazek, kiedy faceci nudzą się w pracy. Jakieś rury sobie pozakładali w magazynie i udają potwory z filmów różnych grozy.
0: Rzeczywiście.
1: No jakby to szef zobaczył.
0: Zamiast rąk mają takie rury.
1: No, to zaraz pojawi się na naszym profilu facebookowym. Napiszcie, czy wy też czasem się w pracy nudzicie.
0: A lala, mam dwie rewerencje. Przypomniała mi się piosenka.
1: Nie mam ochoty wziąć się do roboty.
0: To taki
1: hymn poniedziałkowy, tak. Napiszcie, czy u was pracy też jest czasami nudno i czy w związku z tym wpadacie na głupie pomysły.
0: No właśnie, jesteśmy ciekawi. Piszcie śmiało, nikt się nie dowie.
1: Tak, my tylko opowiem na antenie, ale bez podawania nazwisk, a tym bardziej adresu firmy, w której to się dzieje.
0: No dobrze, za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości. Sprawdzimy też prognozę pogody na poniedziałek 11 maja.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Zbigniew Ziobro w USA. Teraz ruch po stronie polskiego rządu. Jest śledztwo po zderzeniu skuterów wodnych na Wiśle. Nie żyje 18-latek. Uwaga kierowcy, sprawdzimy, ile zapłacimy dziś na stacjach. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wiele miesięcy na Węgrzech, teraz przyszłość za oceanem. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę i korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. Co zrobią polskie władze, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Jest śledztwo w sprawie śmierci sternika. Do tragedii doszło podczas sobotnich Mistrzostw Polski skuterów wodnych w Płocku. Dwa pojazdy zderzyły się na rzece. 18-latek zginął na miejscu.
3: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
1: Mówi Monika Jakubowska, rzeczniczka płockiej policji. Służby zabezpieczyły skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. W wiadomościach informacje dla kierowców. Za litr 95 zapłacimy dziś maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Za 98 6,85, a litr diesla kosztuje 7 zł i 3 grosze. Jak zapowiadał minister energii, niewykluczone, że program ceny paliw niżej będzie przedłużony. Rządowy program to reakcja na bieżącą sytuację na świecie. Dopóki blokada cieśniny Ormus trwa, dopóty ceny paliw będą nieprzewidywalne, mówił minister energii i dodawał, że to na razie tylko plany, a nie obietnica.
4: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy decydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz. Nam zależało na tym, by ten mechanizm był maksymalnie elastyczny, żebyśmy mogli szybko wrócić do sytuacji rynkowej, która gwarantuje nam niskie ceny na stacjach bez interwencji państwa.
1: Program ceny paliw niżej, obniżający VAT i akcyzę na paliwa, został przedłużony na razie do 15 maja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Nasz reporter Rafał Różycki pytał uczniów o to, czego spodziewają się na części humanistycznej.
5: Takim pewniakiem będzie albo dziada, albo opowieść wigilijna, bo jeszcze tych lektur nie było.
6: A jeśli to będzie, to dobrze?
5: Tak, bo akurat lektury umiem i dobrze pamiętam.
7: Liczę na Małego Księcia najbardziej, albo Kamienie jakieś na szajes, na jakieś Quo Vadis albo Zemstę nie chciałbym trafić.
8: Najbardziej liczę na opowieść wigilijną, a najmniej raczej na Pana Tadeusza albo Quo Vadis.
9: Chciałbym Małego Księcia, ale myślę, że będą dziady.
5: Quo Vadis, Pan Tadeusz, to są takie dwie, których najbardziej się obawiam.
6: A na co chciałabyś trafić?
5: Zdecydowanie opowieść wigilijna. No, Mały Książę też by był super.
1: Egzamin startuje o 9:00, potrwa 150 minut.

0: pogodzie. Na razie sporo słońca, ale mogą pojawić się chmury. Po południu też niewykluczone przelotne opady deszczu. 8 stopni mamy aktualnie. Będą 22 w najcieplejszym momencie dnia w Warszawie. Ciśnienie umiarkowane 1008 hektopaskali wynosi. Wiatr na razie słaby do umiarkowanego z południowego wschodu, a biometr aktualnie jest korzystny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku, witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia i Tomek, 4,5 minuty po 7. Już mamy poniedziałek, 11 maja.

0: wiesz, po co żyjesz.
1: 11 pół minuty po 7 w Radiu Plus.
2: A we włoskich sądach to chyba sędziowie już nie mają co robić, skoro Sąd Najwyższy zajął się kwestią gry takimi paletkami drewnianymi na plaży.
1: A, czy beach tenis to się
2: beach nazywa, może tenis, ale we Włoszech, bo to we Włoszech się działo. Gra nazywa się racketoni.
1: Racketoni, piękne, tak. Jak normalnie jakaś fajna potrawa z makaronem.
2: Ale sprawa nie zakończyła się pięknie. Ja tylko żartuję, że nie mają co robić, bo sprawa się po 10 latach zakończyła. Tam też chyba im tak samo brakuje sędziów jak u nas. W każdym razie ojciec z córką grali w racketoni i trafili mężczyznę niestety gdzieś tam odpoczywającego sobie na plaży. No ale przez przypadek, no przecież nikt nie celował tego pana. No i tamten twierdził, że doszło do odwarstwienia siatkówki.
1: O, to bardzo niebezpieczne.
2: W oku i sprawa się ciągnęła wiele lat, dlatego że sąd pierwszy zasądził odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy euro. Wyobraź sobie, idziesz z córką na plażę, grasz sobie, a tu 10 tysięcy trzeba za to euro zapłacić. No i ten Sąd Najwyższy po latach, po 10 aż podtrzymał ten wyrok. Także uważajcie,
1: ale
2: co się dzieje na plaży.
1: Ale mam nadzieję, że odsetki urosły, no bo tam...
2: No to już niech to 10 chociaż zapłacą, no to i tak jest dużo dla rodziny przeciętnej. Uważajcie, co na plaży robicie,
1: tak,
2: bo nawet...
1: Tak, nie sypcie piaskiem w oczy.
2: Tak, no. Jak gracie w tą siatkówkę, a czy to akurat o inną siatkówkę chodziło w tym oku, ale jak gracie w siatkówkę, to też, żeby na nikogo piłka nie spadła, bo tam nie wiadomo, co się wydarzy.
1: No nigdy nic nie wiadomo, trzeba być zawsze ostrożnym i nawet człowiek się zrelaksować na plaży nie może, bo piłką w oko dostanie. Co to za przyjemność jest?
2: Przepraszam, nie możesz zrelaksować i pograć w te rakietoni, bo...
1: To niech sobie idą tam gdzieś...
2: A to
1: na wyżmy grać.
2: Aj, tam. Dobra, to trzeba razem z Ireną Santor dzikich plaż poszukać chyba, żeby tam nikomu nie przeszkadzać.
1: Zdecydowanie tak. No dobrze.
2: Tak ostrzegamy przed sezonem wakacyjnym.
1: Tak, bądźmy ostrożni, pamiętajmy o innych, nie jesteśmy sami na tych wakacjach i tak dalej, i tak
2: chyba,
1: dalej.
2: Chyba, że sobie rozstawimy parawan, to już będziemy sami.
1: A widzisz, i to wszystko przez ten tłum, bo rzeczywiście, gdyby plaże były dzikie, każdy by miał swój kawałek piasku. 13 minut po 7 w Radio Plus. Za chwilę Sandra Maria Magdalena, będzie też Alicze i Una Notę Specja.
3: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym

0: 69 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
1: Po reklamie.

0: To mówiliśmy o dzikich plażach, no to była taka dzika plaża, rajska plaża zresztą w filmie, Maya Bay, to Tajlandia.
1: Maya Bay.
0: No i tam po tym filmie to tam wszyscy chcieli zobaczyć tą Maya Bay i pojechali turyści i zajechali i tam się okazało, że i rafy koralowe ucierpiały i w ogóle ekosystem padł niemalże, trzeba było plażę na 4 lata zamknąć. Teraz powoli plaża się odradza, wróciły koralowce, znaczy odrodziły się koralowce, wróciły rekiny. No i wrócili też turyści. Okazuje się, że można wejść tylko na godzinkę, między 10 a 16. Naraz może wejść tam niecałe 4000 osób, to i tak dużo bardzo, moim zdaniem.
1: Może ale szeroka plaża.
0: Nogi tylko do kolan zanurzyć, bo te rekiny. I ogólnie rzecz biorąc, żeby tam jednak nie szkodzić. Tak natura się sama nie broni i człowiek musi czasem wkroczyć.
1: A ty nie sądzisz, że to jest przyszłość turystyki, że będą nas wpuszczać w limitowanych seriach, bo ludzie już za bardzo zadeptali
0: to
1: wszystko.
0: Trochę się tego boję.
1: Albo te miasta, które są w ogóle mieszkańcami, czują się osaczeni, otoczeni, no bo no nie tak, mogą wyjść do sklepu, tu wszędzie turyści są. No
0: i kolejki będą robią
1: bilety
0: w ogóle
1: sprzedawać się długo.
0: Strasznie,
1: będzie
0: no
1: trzeba na 7 lat do przodu kupić do Wenecji bilet na przykład.
0: Tak, byłam, widziałam, już mam ten problem z głowy.
1: Ale wiesz, co z tą plażą? Pamiętasz piosenkę? Te plaże, którą tu widzicie, zowią Mają. A jak Maję wszyscy znają i kochają, to no tam to jeżdżą. No.
0: No właśnie, i taka to historia. Chociaż trend jest ostatnio taki, żeby szukać rzeczywiście miejsc mniej zaludnionych i schodzonych, zadeptanych, że tak powiem. Breakout już teraz u nas, kiedy...
1: A wiesz, że kupiłem taką książkę o nieoczywistych podróżach po Mazowszu i pojechaliśmy w kilka miejsc i rzeczywiście było pusto, mimo że to w książce już są opisane.
0: Ja w te bagno pojechałem wtedy i bardzo dużo ludzi było.
1: Całuśne?
0: No.

0: Jak tam dalej szło?
1: Wicher wieje, hej.
0: Wicher wieje, tak, wicher wieje, hej. Te drzewa łamie tak. Słabe, a mocne się jakoś tam mają.
1: Dobrze mówisz.
0: Dobrze, na naszym profilu facebookowym dzisiaj o tym, jak się nudzimy w pracy.
1: Panowie też wyglądałem, jakby im wicher wiał w tych rękawkach.
0: Trochę tak. Izabela napisała, nuda? A co to takiego? Ani w pracy, ani obecnie na emeryturze zawsze mam co robić. No, to prawda.
1: Tak, Tomek napisał, u mnie nie ma nudy w pracy, jest dynamicznie.
0: No i bardzo dobrze, no. Podobno dzieci w czasie deszczu się nudzą.
1: Podobno.
0: Ale też... fachowcy mówią,
1: no to
0: naukowcy.
1: Jak im się komputer zabierze.
0: A to chyba. Nie, jak już mają ten komputer, no. To później jak im się zabierze, to jest straszna nuda. Nudzi mi się i nudzi mi się.
1: No właśnie.
0: No, a w każdym razie nuda potrafi być twórcza. O.
1: O. No to...
0: O, Anita się napisała, nuda to też praca. Jak się nudzę w pracy, to gram sama ze sobą w kółko i krzyżyk.
1: I tak w kółko. No dobrze,
0: a za chwilę. A na koniec krzyżyk, że było się w pracy i do domu.
1: A za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości, w skrócie i prognoza pogody. Zapraszamy, 7:30 się zbliża.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy na A4, są utrudnienia w kierunku Wrocławia. Między węzłami Opole Zachód i Brzeg ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej 1,5 godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Precyzja, kontrola prędkości i stalowe nerwy. To wszystko musieli posiadać startujący w 5. Mistrzostwach Kierowców warszawskich autobusów. Na bemowskim lotnisku uczestnicy sprawdzali swoje umiejętności w 6 konkurencjach. O tym, jak ciężko opanować autobus w ekstremalnych warunkach, opowiadali Piotrowi Gawrońskiemu sami kierowcy.
3: Ciężej na pewno niż osobówką.
4: Skoro pan tutaj jest, to musi być pan dobry.
3: Czy ja wiem, czy dobry?
5: 22 lata kręcę, więc myślę, że dobrze kręcę. Dużo łatwiej jest jeździć autobusem jak osobówką. Siedzi się wyżej, więcej się widzi.
6: Precyzja i nerwy to są dwa elementy, które stanowią o szybkim wykonaniu tej próby.
7: To jest płyta poślizgowa z awaryjnym zatrzymaniem.
4: Takich sytuacji, aż takich ekstremalnych, chyba na co dzień nie macie.
7: Jedynie jak są nieodśnieżone drogi.
8: To trzeba robić z pasji, to trzeba kochać. Moi rodzice są zawodowcami, dlatego.
4: Jeździli po warszawskich drogach?
8: Do tej pory pracują.
2: I takich pasji i samych bezpiecznych przejazdów życzymy kierowcom także podczas ich codziennej pracy na warszawskich ulicach.
0: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.
2: Dziś będzie pochmurno, na razie mamy więcej słońca, ale po południu już możliwe przelotne opady deszczu. 11 stopni teraz, maksymalnie 22, ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby do umiarkowanego, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Jeszcze o tej wodzie rozmawialiśmy i o plażach różnych, ale teraz będziemy się nawadniać czymś, co do picia. Jest przed godziną 8:00. Pytanie przed śniadaniem.
10: Mamy wspaniałe butelki z logo Radia Plus. Na pewno się przydadzą, no właściwie to przez cały sezon.
9: No tak, bo wiemy, że idzie załamanie pogody teraz jakieś małe, ale za chwilę znów będzie ciepło, a pić trzeba.
10: Ja miałem małe załamanie rano, kiedy jechałem do pracy na rowerze trochę.
9: Czym się załamałaś?
10: Zimno było w uszy.
9: Nie tam.
10: Ale tylko trochę. To, poza tym to krótki odcinek.
9: Ty grasz w tenisa, więc masz pewnie kolekcję takiego pasek na uszy.
10: Mam. Alfaville za chwilę, teraz Madonna, Material Girl na antenie Radia Plus.

0: A teraz informacja dla tych, którym brakuje słońca. Wyobraź sobie, Kasiu, taką scenkę. Pytasz znajomego, o której zachód słońca? O której? 2 sierpnia.
1: To nie wiem.
0: No, 2 sierpnia. Nie, że o której 2 sierpnia jest zachód słońca, tylko o której będzie najbliższy. A ktoś się odpowiada 2 sierpnia.
1: A co ty mówisz mi?
0: No, jest takie miasto w Alasce, na północnym wybrzeżu, które pożegnało, że tak powiem, noc. Mhm. Słońce wzeszło 10 maja
1: o
0: 2:57 w nocy, naszej nocy, znaczy ich nocy, nie wiem, no w nocy. No. I zajdzie dopiero 2 sierpnia. 83 dni ze słońcem.
1: Ale powiem ci, że mam takiego znajomego, który na motocyklu tam podróżował tu i tam, mhm, i tam i tu, i mówi, że to świrować można. To już po 3 dniu dostajesz świra, bo to w ogóle organizm nie jest przygotowany na takie spotkanie ze słońcem cały czas.
0: Ja się domyślam, że biznes roletowy to tam kwitnie, żeby ludzie mogli spać w nocy, to muszą dokładnie sobie zasłonić te okna. Ja nie wiem, bo ja kocham słońce, ciepło, ale gdybym miał tak cały czas, na przykład ja sobie analizowałem, czy mógłbym mieszkać gdzieś na południu Europy, no fantastycznie, tylko ja bym chciał kawałek zimy, chciałbym, żeby trochę popadało, trochę takie kolory trubie. Tak,
1: musi być równowaga.
0: Tak jest właśnie, więc całe 3 miesiące, ile? 83 dni, dokładnie 83 dni ze słońcem, to nie da się wytrzymać. Chociaż to nie jest tak, że tam jest ciepło, bo oni są bardzo na północy. Tam jest suchy i chłodny klimat.
1: Ale po oczach daje.
0: A to
1: No dobrze, za chwilę. Chris Rea, Road to Hell będzie
0: no
1: też...
0: No chyba, że chmury napłyną, to trochę taka namiastka będzie jakiejś nocy czy coś, nie wiem.
1: Namiastka może i będzie. Za 17 minut 8 poranny program Radio Plus, kto rano wstaje.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.

0: Czas na pytanie przed śniadaniem w Radiu Plus. My wiemy, że to jest wakacyjne pytanie. Do wakacji jeszcze zostało trochę, ale może sobie planujemy. Chociaż w dzisiejszych czasach to dużo osób gdzieś tam sobie na wakacje czy nad morze wyjeżdża również w takich miesiącach niewakacyjnych.
1: No tak.
0: A ponieważ o plażach już mówiliśmy, Kasia, o takiej, to tam trzeba bilet kupić. No. Nie wpuszczają, bo ludzie popsuli wszystko.
1: Do kolan nogę zanurzyć, to bez sensu jest zupełnie.
0: Ja z kolei o takiej, co jest tłoczna i tam ciężko ktoś tam odbijał sobie piłeczkę paletkami i uszkodził plażowicza.
1: Tak.
0: Więc na tej kanwie chcieliśmy zapytać, czy jak już idziecie na plażę, to czy leżycie plackiem, czy jednak aktywnie bardzo. Można popływać, można pograć w siatkówkę, można w inne rzeczy pograć.
1: Można się przejść w lewą 5, w prawą 5 kilometrów. No 5 to może przesadę, ale tak.
0: Kroków.
1: Ze 2-3 kilometry.
0: Można dołek jakiś wykopać, tak. I tatusia zakopać.
1: Albo tatusia wysłać po lody. No różne są możliwości.
0: Czy macie jakieś aktywności plażowe, czy jednak plaża to plaża, leżycie i koniec.
1: Dobrze, napiszcie nam o tym, tak się trochę rozmarzymy wakacyjnie.
0: 691-141-141 czekamy na SMS-y, ale też już taka trochę wakacyjna nagroda, bo mamy dla was butelki, wspaniałe butelki drogie z logo Radia Plus na wodę albo inne napoje na wakacje, jak znalazł.
1: Leżeniem plackiem to nie ja. Edyta Górniak już teraz na antenie Radia Plus.

0: Ale poziom, ale rejestr po to, aby się obudzić. Edyta Górniak w Radiu Plus. Za minutę będzie godzina 8.
1: A za chwilę najnowsze wiadomości, prognoza pogody. Po 8 wracamy do rozstrzygnięcia naszego pytania przed śniadaniem. Proszę być z nami.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Ekstradycja może trwać latami. Zbigniew Ziobro wyjechał do USA. Zostanie dokładnie zbadany dron, który spadł niedaleko granicy z Rosją. Pas startowy zamienił się w pole golfowe. Odwiedzimy też poznańskie lotnisko. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję. Ziobro, na którego w Polsce czekają zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w weekend opuścił Węgry i przeniósł się za ocean. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania, przekazała żandarmeria wojskowa. Chodzi o bezzałogowca znalezionego w sobotę na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją.
3: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
4: Co te badania będą ustalać?
3: Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
1: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi podpułkownik Dariusz Rozkosz z żandarmerii wojskowej, która bada sprawę. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Głośne nie przeciw nielegalnej budowie bazy paliw. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch wyszli na ulicę w proteście przeciwko budowie w pobliżu ich domów. Rozmawiał z nimi nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
5: Żyć w normalnym, czystym powietrzu. Gdzie tu są ekolodzy?
6: Po drugiej stronie jest Natura 2000, tak? To z jakiej racji mają budować zbiorniki paliwa?
7: Dom postawi człowiek, coś tam znajdą nie tak, trzeba rozebrać. A tu takie niebezpieczne, to jest bomba.
1: Protest odbył się mimo decyzji prezydenta Szczecina o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak, że inwestor będzie próbował zalegalizować budowę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
8: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami, lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
9: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
10: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnego wydarzenia?
11: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrzewkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
1: Z Marcinem Wesołkiem z poznańskiego lotniska, a także zwycięzcą Dawidem Szinto oraz jednym z zawodników Oskarem Zaborowskim rozmawiał nasz reporter Dominik Rutkowski. Najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów.

0: pogodzie na razie mamy słońce, mogą w ciągu dnia pojawić się chmury, a po południu niewykluczone są przelotne opady deszczu. 22 stopnie dziś w najcieplejszym momencie dnia, aktualnie mamy połowę tego, czyli 11. Ciśnienie umiarkowane w Warszawie 1008 hektopaskali, wiatr słaby do umiarkowanego z południowego wschodu, biometr na razie nam sprzyja.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, o poranku, 11 maja w kalendarzu, już po 8.
3: Witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waroszczyk.
3: Zapraszamy do 9. Za chwilę rozstrzygniecie pytanie przed śniadaniem.
2: A jaki jest nasz status? Status quo.
3: Tak.
2: Już teraz.
3: In the Army Now, a potem Pet Shop Boys i Suburbia.

0: Suburbia Pet Shop Boys na antenie Radia Plus, 13,5 minuty po 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A po drugiej stronie słuchawki jest Agnieszka. Dzień dobry, o poranku.
3: Dzień dobry, witam.
2: Będzie jakieś, są jakieś widoki czasowe w najbliższym czasie na plażę?
3: No jak co roku zawsze w planie jest wyjazd nad morze.
2: Ale to wakacyjny bardziej, czyli jeszcze trochę?
3: Wakacyjny bardziej, tak.
0: No dobrze, będzie leżenie, moczenie, bieganie, skakanie, jak to tam u ciebie na plaży wygląda?
3: Będzie wszystko, ale zawsze zabieramy z rodziną i ze znajomymi, zabieramy właśnie piłkę plażową, zabieramy badmintony, zabieramy planszówki. No staramy się, żeby ten czas tak płynął miło, aktywnie, wesoło, także nie tylko leżenie, to też, ale nie tylko.
2: Ale znajdujecie takie miejsce, żeby dało się w tę piłkę plażową albo badmintona?
3: Tak, i często też inni się przyłączają do gry, na przykład w piłkę, chętnie, także no, fajnie jest.
0: Super, czyli no. Wesoło i aktywnie.
2: Ale trochę tak tego jest. Leżenia też, tak?
3: Trochę też, no tak.
2: Może
3: no
2: barw nabrać
3: też, kolorów. Trochę spacerków, troszkę spacerków wzdłuż plaży też, no wszystko.
2: Cudownie. No to tęsknimy za tym czasem, żeby móc pojechać, a na razie wysyłamy butelkę na wodę albo inne napoje. To taka specjalna butelka z logo Radia Plus.
3: No bardzo dziękuję. Na pewno będzie woda bardzo smakowała.
0: Cieszymy się. Dziękujemy za to spotkanie i do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: To już kwadrans po 8, a za chwilę w Radio Plus Albano i Romina Power.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Miau.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus Warszawa.

0: Poranny program Radia Plus, rano wstaje. Tak, tak, tak. We Wrocławiu wpadli na pomysł, że naokoło osiedli zamiast drzew, takich krzaczorów, będą sadzić drzewa owocowe. Śliwka, no, gruszka. Ale jak... Usiądziesz sobie pod gruszką, śliwka ci na głowę
1: ale
0: spadnie.
1: Ale po co będą wszyscy zadowoleni?
2: Po co mi tam siadać pod? Ja na balkonie sobie usiądę, jak mi dorośnie, to sobie zerwę prosto z krzaka.
0: I o to w tym wszystkim chodzi. Rewelacja!

0: Oj, bo pytamy dzisiaj o nudę w pracy i co czasem wymyślamy, gdy nam się nudzi. Piotr napisał, w pewnej centrali firmy, w której pracowałem, pracownicy grali w mini golfa na korytarzu. No nie śmiej się, bo skończyło się tym, że nowy prezes podczas lustracji wszedł na pole golfowe i wyrzucił wszystkich graczy z tego piętra. Nie wiem, czy wyrzucił z piętra, czy w ogóle z pracy wyrzucił. No, chyba w ogóle już nie mogli wrócić.
1: No, jakieś nieczuły jest. W Google nie takie rzeczy robią na korytarzach i
0: co robią w Google?
1: No nie wiem, tam słyszałem różne legendy, że tam mają wszystko, co chcą.
0: No, ale to mają
1: ale
0: służbowo.
1: Ale to jest ta dolina, to tam,
0: to góra się zgodziła na to. Ja też góra. W jednej pracy kiedyś miałem...
1: W
0: jednej pracy miałem piłkarzyki i tam, jak się człowiek napracował przy biurku, to sobie chodźcie zagrać, i szliśmy sobie grać.
1: O, właśnie. No. I ten człowiek się oderwał na chwilę, pogada półprywatnie i potem od razu do roboty wraca z radością.
0: Uspokajamy wszystkich w imieniu Piotra, że on tam był tylko gościem, pracował w jednym z oddziałów, więc on z tym golfem nie miał nic wspólnego.
1: Absolutnie.
0: Dobrze. On przyszedł w tym golfie i w nim wychodzi.
1: Przepraszam bardzo. Ale mnie rozśmieszasz. Za chwilę wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
13: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koszmarny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Dwaj zawodnicy, Leon Szlegiel i Patryk Budniak, szczepili się motocyklami, przez co 19-letni Budniak dosłownie wyleciał w powietrze. Zawodnik odbił się od trybun i spadł na dach busa. Helikopterem przetransportowano go do szpitala. Jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Burze, silny wiatr, a lokalnie możliwy też grad. IMGW wydał ostrzeżenia dla 13 województw. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w pasie centralnym. Bez alertów jedynie w zachodniopomorskim, lubuskim i podlaskim. Ostrzeżenia będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
14: Pada w ucho. Coś nowego.
15: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
13: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17:37. Godzina nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
16: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Ciało kobiety wyłowiono z Wisły w okolicach Wybrzeża Helskiego. Na razie nie wiadomo, kim była, ani w jaki sposób znalazła się w rzece. Wiadomo natomiast, że zwłoki były w zaawansowanym procesie rozkładu. Akcję policji i straży pożarnej utrudniał wczoraj niski poziom wody w Wiśle. Nie tylko Wiedźmin i Cyberpunk. Historia polskich gier komputerowych sięga lat 80. A dziś w Polsce działa około 800 zespołów tworzących nowe produkcje. Wiele z nich jest dostępnych w Warszawie w nowo otwartej wystawie z okazji 40-lecia polskiej branży gier komputerowych. Jest to bardzo ważna sprawa dla całej kultury gamingowej, mówi twórca gier Paweł Miechowski.
17: Myślę, że to świadczy o tym, żeby pokazać, jak to jest duża i silna branża dla kogoś, kto jej nie zna, bo od środka czy gracze, to oni to tak naprawdę wiedzą, ale dla ludzi, którzy idą sobie spacerem, widzą wystawę, o, salon polskich gier, zajrzę, mogą zobaczyć ciekawostki, o których istnieniu nie mieli pojęcia.
16: A to wszystko w galerii Okno na Kulturę przy krakowskim Przedmieściu.
10: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. festiwalbalonów.pl.
16: Na razie słonecznie, po południu może być pochmurno i możliwe przelotne opady deszczu. 13 stopni teraz, będą 22 maksymalnie. Ciśnienie umiarkowane 1008 hektopaskali. Wiatr w Warszawie słaby do umiarkowanego z południowego wschodu.
10: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. festiwalbalonów.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Hej now, hej now.
1: Budzimy się. Dream it's over.
0: Nie, to nie to będzie nie, teraz. Za 26 minut będzie 9. Dzień dobry, budzimy się.
1: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Kasia Kozimor.
0: Tomek Waloszczyk.
1: To teraz Roxette, Listen to your heart.

0: ja już wiem, co się stało tydzień temu. Po majówce Kasi nie było, poniedziałek, nie było, wtorek. Mhm. Tak mówiła, jak znaczy, do rodziny jedzie gdzieś tam sobie
1: majówkę
0: ten.
1: Majówkę miałam, no.
0: Nie, przecież matury były. No, i teraz wszystko mi się zgadza. Dobrze, a dzisiaj, bo o tych maturach ja się nagadałem w poniedziałek i wtorek, mhm, ale oddajmy też honor tym, którzy dzisiaj idą na egzamin. Też maturalny, bo te egzaminy cały czas trwają, ale dzisiaj ósmoklasiści idą zdawać swój egzamin na zakończenie szkoły podstawowej. To bardzo ważne wydarzenie, więc trzymamy za nich kciuki. O 9:00 zaczynają się egzaminy. Dzisiaj z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego.
1: O, proszę. Czyli pewnie jakiś niemiecki, hiszpański, francuski.
0: Angielski przede wszystkim.
1: Przede wszystkim, no, angielski, tak.
0: 150 minut dzisiaj będą pisać, czyli 2,5 godziny, chyba że ktoś ma jakieś tam wydłużenie z przyczyn rozmaitych zdrowotnych, to jeszcze dłużej.
1: Albo ktoś szybciej potrafi się...
0: To, ale to lepiej spiąć, wykorzystać czas do końca, tam sprawdzić sobie dokładnie, żeby błędów nie było. Ważne, żeby przynieść dokument tożsamości, nie przynosić niczego innego, żadnych
1: typu
0: tam piórników, telefonów,
1: smartwatch
0: nawet,
1: i tam
0: nawet
1: dalej.
0: Podobno butelki są podejrzane, bo to mogą mieć jakieś napisy na sobie, to jakoś ściąga może być używana.
1: Butelki podejrzane?
0: No, jak jest z jakimiś napisami butelka.
1: No dobrze, mam nadzieję, że dzieciaki w ósmej klasie to jeszcze nie myślą o tym, żeby tam z butelek coś ściągać.
0: Ach, różnie się. To już cwaniaczki są małe, niektóre
1: mówisz,
0: przynajmniej.
1: Tak? No dobrze.
0: Można tylko przynieść linijkę, ale to na matematykę jutro.
1: I po łapkach, a nie,
0: nie,
1: przepraszam.
0: Nie, no, po łapkach.
1: Tego się już nie stosuje.
0: Nie będzie po łapkach, bo wszystko pójdzie dobrze.
1: Tak jest, trzymamy
0: i
1: za
0: po
1: was
0: łebkach
1: kciuki.
0: Proszę nie pisać.
1: Też nie. Za kwadrans 9:00 za chwilę w Radio Plus. Aha, Take On Me, będzie też Robert Gawliński i o sobie samym.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
18: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
19: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
20: Po reklamie.
21: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Robert Gawliński o sobie samym na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 9.
1: O nas samych opowiemy tyle, że jutro pojawimy się znów po godzinie 6. Będziemy we wtorek was budzić, a na razie jeszcze cały poniedziałek przed nami. Hura!
0: I też warto go spędzić z Radiem Plus. Za chwilę Agnieszka Morawska, wcześniej najnowsze wiadomości na naszej antenie. Coś mówiłeś o hura?
1: Hurray, it's a holiday.
0: Bo nie wiem już teraz w Radiu Plus. Na do widzenia.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.
8: Rząd ma niewiele możliwości, przyznaje ekspert. To w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. Wrócimy do dramatycznego wypadku żużlowca w Gnieźnie. Ósmoklasiści rozpoczynają egzaminy. Na początek język polski. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj to możliwe. Wczoraj wieczorem zapowiedział to minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości ma odbyć się specjalna narada w tej sprawie. Ale tak naprawdę rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
9: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę not dyplomatycznych, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
8: Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Mowa o Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie. Po wyborach na Węgrzech nie mógł jednak liczyć na dalszą przychylność władz. Żużlowiec Patryk Budniak nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas piątej kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
10: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie. Z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja. Mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
8: Okoliczności tego wypadku wyjaśnia policja. Rozpoczął się 3-dniowy egzamin ósmoklasisty. Uczniowie usiedli właśnie do egzaminu z języka polskiego. W sumie zmaga się z nim ponad 390 tysięcy osób, a w tym roku jest kilka zmian.
11: Wydłużono ten czas ze względu na wymagania. Lektury obowiązkowe mogą pojawić się z przełomu klas 4-8, a nie tak jak to wcześniej bywało 7-8. Najważniejszą zmianą to jest zmiana na matematyce. Większy nacisk na takie samodzielne rozwiązywanie i pokazywanie toku myślenia.
8: Mówi Maria Łazuga, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie. Jutro na uczniów czeka egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
0: Wiadomości Radia Plus.
8: W blasku lamp przebiegli ulicami miasta. 2000 biegaczy wzięło udział w 7. szczecińskim biegu nocnym.
12: Udało mi się zrobić rekord życiowy.
13: Fajna trasa.
14: Kolejna dawka pozytywnych emocji.
15: Jestem po chorobie i to takie moje wstępne bieganie, bo się szykuję do półmaratonu.
16: Bardzo fajnie, super.
17: Udało się pobić życiówkę, więc tym bardziej na pewno na długo w moim sercu.
8: A przed biegiem głównym najmłodsi wzięli udział w biegu świetlików.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
18: 3 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Celine Dion, Because You Loved Me w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii i znów poniedziałek, ale przynajmniej słoneczny i dość ciepły. 11 maja w kalendarzu, czyli jesteśmy w przededniu zimnych ogrodników i miejmy nadzieję, że jednak te przymrozki już za nami i sadownicy i winogrodnicy przecież jeszcze w kwietniu włożyli mnóstwo pracy, żeby uratować drzewa i krzewy. A to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, być może będzie także związane

0: z owocami, będzie o modzie, ale nie tej z wybiegów i to za chwilę. Wcześniej jednak między innymi Sunshine Reggae w Radio Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

Czerwone Gitary i historia jednej znajomości w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a teraz o historii nie jednej znajomości, a dokładnie o kulinarnych trendach, o tym, że jedzenie jest modne albo nie. Wiemy, że na przykład pistacje jakiś czas temu, jeszcze do niedawna wszystko było pistacjowe, cieszyło się ogromną popularnością. Potem pojawiły się jeszcze czekolada dubajska i wszystko, co było dubajskie, miało wzięcie. A teraz wszystko właściwie musi zawierać matcie, chociaż ta zielona sproszkowana herbata zaczyna być też wypierana przez ube, czyli pochrzyn skrzydlaty, popularny na Filipinach, nazywany też fioletowym ziemniakiem albo fioletowym batatem, który ma przepiękny fioletowy odcień. Do tego jest dla wielu osób smaczniejszy niż matcia, a taki słodki smak waniliowo-orzechowy i kremowa konsystencja. I ten przepiękny kolor właśnie teraz zamiast zielonej matcie latte coraz częściej wybierana jest fioletowa matcia ube. I pytanie do Was, czy mody kulinarne to jest coś, w co wchodzicie? Czy ulegliście którejś? Dajcie znać 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. A ja do oddania mam butelkę od Radia Plus. Przepiękna matcia latte też się tam zmieści, chociaż myślę, że nie ma sensu, bo butelka nie jest przeźroczysta, jest w przepięknym kolorze z naszym logo, ale jest stalowa taka, która trzyma też i chłód, i ciepło. Ottawa i Hands Up teraz w Radiu Plus.

0: Freddie Mercury i Great Pretender w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeśli chodzi o Freddiego, to znów można na ekranach kin zobaczyć Bohemian Rhapsody, czyli film, który no, zrobił ogromne wrażenie na wielu fanach, chociaż też i wiele osób twierdziło, że jednak to nie jest film na taki, jakiego się spodziewali. Ale też i w kinach można zobaczyć na dużym ekranie ponownie, ale i w streamingu również pojawia się co jakiś czas na platformach. Teraz znów się pojawił na jednej z platform streamingowych, więc można albo sobie odświeżyć, albo zobaczyć pierwszy raz, bo przecież są też tacy, którzy filmu jeszcze nie widzieli, mimo że Queenów lubią. Na zegarze 14 nawet do 10. I do 10 jeszcze między innymi Halina Frąckowiak i Mały Elf w Radiu Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
2: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Plus w przebojach z nutą nostalgii 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
9: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
8: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
13: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
14: Wiosna, wiosna,

0: Plus Warszawa.
1: Samochód najechał na sześciolatka. Tragiczny wypadek w Zakopanem. Dziś popłynie do Rotterdamu. Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, zostanie zdezynfekowany. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. Uroczyście otwarto tam bram miasta. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sześciolatek potrącony przez auto, tragiczny wypadek w Zakopanem. Wieczorem na jednym z parkingów na osiedlu Cyrchla kierowca samochodu najechał na siedzące przed maską dziecko.
2: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu sześcioletnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala.
1: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Życia dziecka nie udało się uratować. Okoliczności wypadku ustalają teraz służby. Wycieczkowiec, na którym wykryto hantawirusa, popłynie dziś do Rotterdamu, gdzie zostanie zdezynfekowany. Na razie statek nadal jest na Teneryfie, skąd pasażerowie zostali ewakuowani do swoich krajów, gdzie przejdą kwarantannę. W sumie na wycieczkowcu stwierdzono 8 zakażeń, 3 osoby zmarły.
3: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka. Ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna, sięga śmiertelność nawet 50%.
1: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Przypomnijmy, kapitanem wycieczkowca jest Polak Jan Dobrogowski. Ósmoklasiści piszą już egzamin z języka polskiego. Jedni wchodzili na salę zestresowani, inni nie bali się w ogóle. Z uczniami z Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch.
4: No stres jest bardzo, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie na tym egzaminie.
5: Na streszczeniach, z polskiego streszczenia. No i w sumie no 2 tygodnie, codziennie po godzinę, 2 arkusze jakieś i w sumie wszystko.
6: Umiałem lektury, środki stylistyczne, no i tyle.
7: Ja mecz oglądałem wczoraj.
8: Tak na luzie podchodzicie do tego?
7: Tak, bo umiemy wszystko. Będzie 70% luźno, no.
9: Masakra, ja się bardzo stresuję. Boję się, że będzie jakiś trudny temat wypracowania.
1: Dziś uczniowie mierzą się z zadaniami z języka polskiego, jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta. Tak będzie już codziennie. To wspólna inicjatywa Muzeum Krakowa, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej.

0: starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak? Ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejna Lista. Będzie to melodia XV-wieczna Krakowianes Civitas.
1: Codzienny ceremoniał będzie rozpoczynał się przemarszem ulicą Floriańską, a kulminacyjnym momentem będzie uroczyste otwarcie bramy kleparskiej.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: 3 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Irena Santor, już nie ma dzikich plaż w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a być może jeszcze takie dzikie plaże uda się znaleźć, tym bardziej przed sezonem. A jak może, to i oczywiście gofry, i akurat to już nie moda, a przecież tradycja. A pytam dziś, jakim kulinarnym trendom ulegliście i czy było warto? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.

0: 9. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Warszawa.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99.

Alan Paulson and Project idą Tancer Mi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 30 minut pozostało do 11, a tutaj moda nie przemija. Kuchnia włoska wciąż jedną z najpopularniejszych kuchni świata. W najnowszym rankingu Taste Atlas uznana nawet za najlepszą. Na drugim miejscu w tym rankingu uplasowała się kuchnia grecka, peruwiańska, podium zamyka. Natomiast polska w tym rankingu na 14 miejscu, czyli całkiem nieźle. Chociaż jeśli o taką modę na kuchnię świata chodzi, to mam wrażenie, że azjatycka, głównie tutaj koreańska, wietnamska czy tajska, japońska, powoli wypierają kuchnię włoską. Może jednak się mylę, nie wiem jak to u Was wygląda, ale zauważam, że coraz więcej osób właśnie wybiera koreańskie na przykład restauracje. A ja pytam, czy Wy ulegacie modom kulinarnym i którym konkretnie? 691 141 141, numer dla Was. Ricky Epoveri, teraz w Radiu Plus.

Englishman in New York i Sting w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 18 minut do 11. Mody kulinarne, o to dzisiaj pytam. Sporo wiadomości od Was dotyczących czekolady dubajskiej, że temu trendowi akurat ulegliście i do dzisiaj od czasu do czasu właśnie taka czekolada dubajska albo coś, co jest z czekoladą dubajską gości w Waszym menu. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Pytam o kulinarne trendy, które wsiąkliście być może. A na zegarze teraz, tak jak wspominałam, 17 prawie minut do 11 i do 11 Black and White i Kombi między innymi w Radiu Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj! Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Bee Gees w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 4 minuty pozostały do 11. Wiadomości od Was, zapytam o mody kulinarne. Niektórym modom ulegam z przymusu. Teraz już wszystko jest proteinowe. Nawet ostatnio widziałam taki napis na jajkach, napisała Ela. A to już jest chyba taki przykład też marketingu podążającego za modą, bo jajka z założenia właściwie od zawsze miały w sobie proteiny i tutaj nic nowego nie ma. Ale tak, pytam o te Wasze mody kulinarne, nie tylko Wasze, ale czy którymś modom kulinarnym ulegacie? 691-141-141, numer SMS-owy dla Was. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus Warszawa.

0: They're only to hide my guilt and shame. I forgive you, now I ask the same of you. While we were apart, I was human too.
1: Radio Plus Warszawa.
2: W miejscu nadal 200 strażaków trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. Dorożkarz znęcał się nad końmi. Władze Krakowa rozwiązują z nim umowę. Zbliża się Noc Muzeów. Tysiące miejsc otworzy się po zmroku. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Sytuacja jest opanowana, ale mimo ostatnich opadów deszczu, okoliczne lasy cały czas są suche. Na czym dziś będą koncentrować się strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
3: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
4: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków, podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
3: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro. Poza działaniami strażaków równolegle prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku pilota, który zginął pierwszego dnia akcji gaśniczej. Po ostatecznym dogaszeniu pożaru zacznie się liczenie strat.
2: W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej zaangażowanych było ponad 1000 osób. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Prezydent w przemówieniu zwrócił się do nowych sędziów z prośbą o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości.
5: Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
2: Karol Nawrocki podkreślał też, że tak właśnie, czyli przed prezydentem, powinno wyglądać powołanie sędziów. To w kontekście nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowali w parlamencie. A przypomnijmy, w listopadzie prezydent zablokował nominację dla 46 kandydatów na sędziów, argumentując, że osoby kwestionujące konstytucyjne uprawnienia głowy państwa nie mogą liczyć na nominację w czasie jego prezydentury. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem, który znęcał się nad końmi. Do incydentu doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w Łódzkiem. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Szokujący filmik z tego zdarzenia trafił do sieci. Widać na nim, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Jak mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
6: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu na rynku i różnych innych przechodzenia badań, ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
2: Za znęcanie się nad zwierzętami grozi 5 lat więzienia.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Tysiące miejsc w całym kraju otworzy się po zmroku. Zbliża się kolejna odsłona Nocy Muzeów. Drzwi otworzą się tam, gdzie zazwyczaj nie ma dostępu. Tak będzie m.in. w Bydgoszczy.
7: Będzie można zwiedzać Bibliotekę Bernardynów klimatycznym towarzystwem mnichów i muzyki chórów gregoriańskich.
2: Mówi Joanna Pawłowska z Biblioteki w Bydgoszczy. Noc Muzeów już 16 maja. Biorą w niej udział też inne duże miasta. Warszawa, Kraków, Gdańsk czy Wrocław, ale też setki mniejszych miejscowości.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Whitney Houston w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 11 teraz na zegarze. Ja pytam o trendy kulinarne, którym ulegacie i wiadomość taka. Chętnie próbuję wszelkich nowinek kulinarnych i przyznam, że niektóre trendy zostają ze mną na dłużej, jak na przykład trend na zdrowe odżywianie. Owszem, zdarzają się takie wyskoki jak dubajska czekolada przesłodzona do granic, albo właśnie koreańskie ostre jedzenie, na przykład kurczak w panierce z ostrym sosem, ale staram się jeść zdrowo i tak matcha latte bez cukru jak najbardziej się w ten zdrowy trend wpisuje, napisała Kasia. A przy okazji, bo pytacie też, czy matcha, czy matcha. Mój nauczyciel japońskiego, Japończyk Yoshi, mówi matcha, więc tak jest poprawnie, ale w Polsce większość z nas mówi matcha i też wszyscy wiedzą, o co chodzi. A wracam do pytania, jakim trendom kulinarnym ulegacie i czy któryś tak bardzo mocno zdobył wasz żołądek, że został z wami na dłużej, a który był taką chwilową modą. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Około 5 minut czekam jeszcze na wiadomości od was. A do oddania mam butelkę od Radia Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
5: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
6: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
9: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już? Na większą kwotę?

0: Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina.

Zdzisława Sośnicka i Aleja Gwiazd w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut tylko pozostało do 12. Kulinarne trendy, którym ulegacie, o to dziś pytam i napisała m.in. Iza. Mam ponad 70 lat, ale jestem całkiem na czasie dzięki wnuczkom. Przynoszą mi co chwilę serniczki i te zielone ciasteczka, przygotowują te herbaty i zabierają do restauracji. Ale one powtarzają, że mielony z buraczkami u babci i tak jest najlepsze. Izo, bo przecież klasyka jest zawsze w modzie. Butelka na wodę albo herbatę, cokolwiek trafi właśnie do Izy z Krakowa. Kończąc temat tych kulinarnych trendów, to przypomnę, że w tym roku jeszcze inna japońska herbata może się pojawić. Ona już gdzieś tam, już jest zasygnalizowana i to jest hodzidzia, czyli prażona zielona herbata z takim lekko dymnym aromatem. Natomiast w tych trendach, które na początku roku się pojawiły, to powinna być też kapusta i to myślę, że jest tutaj dla nas pole do popisu, jeśli chodzi o Polskę, bo o kapuście to my naprawdę dużo wiemy. Mike Oldfield, Maggie Rayleigh, Moonlight Shadow, teraz w Radio Plus.

0: Oh Darling i Beatlesi w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Beatlesi też nigdy z mody nie wychodzą, bo tak jak wspominałam, klasyka zawsze się broni. Na zegarze teraz 17 minut, 16 nawet przed 12. Jeśli o Beatlesów chodzi, to czekamy wszyscy na te 4 filmy o legendarnej grupie, które mają pojawić się w 2028 na ekranach kinowych, ale oprócz tego powstaje także serial. Serial produkowany przez BBC i ZDF, poświęcony członkom The Beatles. Produkcja o tytule Hamburg Days będzie wyreżyserowana przez Laurę Lachman i będzie opowiadała o tych pierwszych latach działalności Beatlesów, tych właśnie, które dzieją się w Hamburgu, gdy jeszcze jako nastolatkowie przyjechali do Hamburga grać koncerty. Jeszcze nie było tam Ringo Starra, był Pete Best i właśnie o tym będzie ten serial opowiadał. Na razie nie wiadomo, kiedy premiera, jest natomiast już obsada. Do 12 w Radiu Plus jeszcze m.in. Eurythmics i Sweet Dreams.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Przeszedł poważną operację. Policja bada okoliczności wypadku na torze żużlowym w Gnieźnie. Polska przeciw umowie z Mercosur. Jest oficjalna skarga do TSUE. Sprawdzimy też, z jakimi zadaniami mierzyli się ósmoklasiści. Dziś pisali egzamin z języka polskiego. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja bada przyczyny dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie. Wieczorem jeden z zawodników miejscowego startu, Patryk Budniak, szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-latek dosłownie wyleciał w powietrze, z impetem odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. Został przetransportowany do szpitala w Poznaniu. Policjanci zabezpieczyli już dokumentację dotyczącą zawodów, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
2: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
1: W nocy zawodnik przeszedł poważną operację kręgosłupa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów.
2: Jesteśmy w kontakcie z prokuraturą rejonową w Gnieźnie i po analizie wszystkich materiałów będą podjęte dalsze decyzje.
1: Stan zawodnika nadal jest ciężki, ale stabilny. Chłopak jest przytomny. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
1: To był Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z polskiego. Pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
4: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
5: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
6: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwo do napisania.
7: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo.
8: Łatwo. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
9: No, lekki stresik był. Bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny, ale zależy od wrażeń innych.
1: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro matematyka, a w środę język obcy. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A w nich świętokrzyskie. W gnieździe bocianów w Nietulisku Dużym pojawiły się już 4 młode. Życie ptasiej rodziny można obserwować dzięki transmisji online, która od lat cieszy się dużą popularnością.
10: Ludzie z sąsiednich województw podglądają bociany i są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
1: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej i dodaje, że dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, jednak niszczyły je wichury. Dlatego kilka lat temu mieszkańcy przygotowali dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie.
11: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. O wiele szybsza odprawa bez rozpakowywania bagażu i zwiększenie limitu przewożenia płynów na lotnisku Chopina w Warszawie. A to wszystko już wkrótce dzięki najnowocześniejszym skanerom 3D. Skanery będą znacznie większe, w czerwcu będą gotowe 3, mówi rzecznik prasowy lotniska Chopina Piotr Rudzki.
12: Nie musi pan swojego laptopa wyciągać, nie musi pan wyciągać swojego Kindla, nie musi pan wyciągać swojego telefonu. To wszystko przechodzi bez problemu.
13: A człowiek przechodzi normalnie tak jak zawsze?
12: Człowiek przechodzi normalnie tak jak zawsze. Oczywiście w przyszłości i to też niedalekiej będziemy wymieniać i będziemy dodawać body skanery.
11: Podwyższenie limitów obowiązywać będzie bez względu na przewoźnika, którym polecimy w naszą podróż. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Tramwaj z Poznania pojawił się na warszawskich torach. To tak zwany Helmut. Tramwaje warszawskie wypożyczyły na wakacje wagon dywak GT6. Ma kursować na linii 36. Na torach pojawi się po przeszkoleniu warszawskich motorniczych. Tramwaj przyjechał do Warszawy w ramach wakacyjnej wymiany. Chmurno z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu. Tak dziś będzie w stolicy. Maksymalnie 22 stopnie. Wiatr umiarkowany do silnego z południowego wschodu. Ciśnienie umiarkowane 1003 hektopaskale. Biometr mamy obojętny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Mówimy dzień dobry w poniedziałek. Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski, Michael Barrett, bardziej znany jako Shaking Stevens, to jedna z ikon dekady lat 80. ubiegłego wieku. Na dobry początek przebojowej poczty Cry Just a Little Bit.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Eric Victor Burdon urodził się 11 maja 1941 roku. Angielski wokalista, twórca piosenek, lider zespołu The Animals. To właśnie z tym zespołem wylansował tak wielkie hity jak House of the Rising Sun czy Please Don't Let Me Be Misunderstood. Był też członkiem amerykańskiej formacji funk-rockowej War. To znakomity zespół, który w latach 70. dostarczył wiele, wiele dobrej muzyki, ale my najbardziej znamy i cenimy Erica Burdona z czasów The Animals.
2: Wszystkiego najlepszego życzymy. No i przebój znany chyba pod każdą szerokością geograficzną. House of the Rising Sun to już teraz.

0: 1-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
1: Po reklamie.

0: wielki światowy hit Rickiego Martina, Living La Vida Loca. Najbliższe dni to ciężka praca Rickiego Martina, przygotowania do wielkiej trasy koncertowej, która rozpocznie się 19 czerwca koncertem w Chorwacji. Również Ricky Martin zaśpiewa we Włoszech, w Szwajcarii, w Niemczech, w Czechach, no a także w Polsce. 2 lipca wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie, no i zapowiada się niesamowity koncert. To kolejna wizyta tego artysty w naszym kraju i myślę, że wszyscy będą zachwyceni z występu Rickiego Martina. Teraz, Janku, drogi, proszę cię, abyś sięgnął po płytę z przebojami z lat 70. ubiegłego wieku i tam wyciągniemy utwór zatytułowany Emotion.
1: To ja już lecę pędzę, bo artystka, która się zaraz pojawi, nazywa się Samantha Sang.
0: To w zasadzie jest jej pseudonim artystyczny i tak właśnie znana jest na całym świecie, ale naprawdę nazywa się Cheryl Gray. Urodziła się 5 sierpnia 1953 roku w Melbourne, no ale popularność zdobyła już mając lat 15 piosenką You Made Me What I Am. Wyjechała również do Wielkiej Brytanii, tam występowała z takimi zespołami jak Herman's Henrik, The Hollies, Bee Gees, no i właśnie z muzykami, którzy co prawda urodzili się w Wielkiej Brytanii, ale wychowali w Australii, nawiązała taką specjalną nić sympatii. Barry Gibb pomagał jej w tworzeniu wielkich hitów i między innymi piosenka Emotion, którą Samantha Fox podbiła amerykańską listę przebojów tygodnika Billboard. Ta piosenka wtedy była niesamowitym przebojem. To był rok 1978, no, taki czas, kiedy utwory pisane przez Barry'ego Robina z grupy Bee Gees królowały na listach przebojów. Przypomnę, to był czas gorączki sobotniej nocy, niesamowita popularność takich piosenek jak Night Fever, Stayin' Alive czy How Deep Is Your Love. No i właśnie utwór Emotion doszedł do 3 miejsca listy przebojów amerykańskiego tygodnika Billboard. Niesamowicie popularna piosenka w tamtym czasie i teraz już gramy ten utwór. Samantha Sang, rok 1978, Emotion.

0: Tak naprawdę to gwiazda jednego przeboju, Chesney Hawkes, za nami właśnie ten utwór The One and Only. Chesney Hawkes to syn muzyka grupy The Tremolos, od najmłodszych lat wychowany w show biznesie, a piosenkę The One and Only specjalnie dla niego napisał Nick Kershaw, znany brytyjski wokalista, gitarzysta, no i przede wszystkim kompozytor. Mamy też polską wersję.
1: Mamy piosenkę znaną na całym świecie, właśnie również po polsku. Jacek Stachurski jest za to odpowiedzialny i możemy chyba zdradzić już tajemnicę.
0: Możemy.
1: Już teraz to nie.
0: Niedługo będzie gościem muzycznego alfabetu.
1: Jacek Stachurski. Tak, to tak dla uściślenia.
0: No a teraz rodzinna formacja Kelly Family w ich wykonaniu I Can't Help Myself.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
1: Po reklamie.

0: I zrobiło się wyjątkowo wakacyjnie, ten szum morza.
1: No bardzo, bardzo. Sam w Jamaica i Goombay Dance Band za nami. To rok 1980, wtedy ta piosenka cieszyła się niesamowitym powodzeniem. Również rok 1980 należał do artystki, która zakończy dzisiejsze wydanie Przebojowej Poczty, to Izabela Trojanowska. Muzykę wtedy dla niej komponował Romuald Lipko, słowa pisał Andrzej Mogielnicki. Na gitarach grał Janek Borysewicz, pozostali muzycy Budki Suflera. No i to były ogromne sukcesy, tyle samopraw, tyle kłamstw, no i przede wszystkim wszystko, czego dziś chcę, to kultowy hit.
0: No i to na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękujemy, Marek Sierocki.
1: I Jan Pasterski, który zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
7: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk oraz makaron durum spaghetti pastani 500 gramów w supercenie. 2,29 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Prokuratura chce wyjaśnień od USA w sprawie Zbigniewa Ziobry. Za chwilę szczegóły. Paliwo w dół. Poznaliśmy maksymalne ceny na jutro. Zbliża się zimna Zośka. Pytamy ogrodnika, jak zadbać o rośliny. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura jeszcze dziś zażąda wyjaśnień od Amerykanów w sprawie umożliwienia wjazdu Zbigniewowi Ziobrze do USA. Poinformował o tym rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Sam były minister sprawiedliwości nie ukrywa, że jest w Stanach Zjednoczonych. Przed zmianą władzy na Węgrzech mieszkał w Budapeszcie. O szczegółach teraz Mateusz Chłystun. Jakich informacji śledczy oczekują od Amerykanów?
2: Przede wszystkim zamierzają zapytać, czy Zbigniew Ziobro otrzymał amerykańską wizę.
3: Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granicę Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
2: Tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Kolejnym krokiem na podstawie umowy z USA ma być wniosek o ekstradycję.
3: Może być procedurą nie tylko wielomiesięczną, ale też wieloletnią. Takie mam doświadczenie.
2: Według śledczych sytuacja byłaby dziś zupełnie inna, gdyby sąd wydał europejski nakaz aresztowania byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS, choć ten prokuratura złożyła w listopadzie ubiegłego roku, nie został rozpatrzony do dziś. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
1: Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o ustawianie milionowych konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Paliwo potanieje. Ministerstwo Energii zdecydowało, że jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy, a diesla 6,93. To odpowiednio 5 i 10 groszy mniej niż dzisiaj. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach, po tym jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld zł miesięcznie. Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o prawie 9%. Ministerstwo Zdrowia chciałoby jednak ograniczyć zarobki medyków, tak by szpitale nie przeznaczały więcej niż 70% budżetu na wypłaty. W niektórych szpitalach to prawie 100%.
4: Że nie ma już dzisiaj na czym oszczędzać, jeśli chce się mieć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W lipcu przewidywane są kolejne podwyżki, z których Ministerstwo Zdrowia jasno i wyraźnie określa, że nie zapewni 100% kosztów wynikających z tej podwyżki, więc to jest dobijanie już leżącego na wpół przytomnego pacjenta.
5: No właśnie, panie prezydencie, bo największe te koszta to właśnie koszta związane z pensjami dla personelu medycznego.
4: Tak, dlatego że rokrocznie kontrakty wzrastają niewspółmiernie nisko do wzrostu płac.
1: Z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem rozmawiał Darek Brombosz, właścicielem szpitala w Bytomiu. Jest samorząd.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nami zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Połowa maja to zazwyczaj spore ochłodzenie. Możliwe są też przymrozki. O tym, jak powinniśmy zadbać o rośliny, mówi ogrodnik Piotr Barszcz.
6: Jeżeli chodzi szczególnie o jakieś rośliny zimozielone, typu rododendrony, azalie, pierisy, jeśli ktoś posadził i rzeczywiście będą to jakieś mrozy większe, to najlepiej położyć na nich jakąś włókninę. Natomiast ogólnie, żeby podnieść temperaturę w ogrodzie, to najlepiej podlać wszystkie rośliny bardzo dobrze przed mrozami. To podnosi temperaturę około 1-2 stopnie do góry, co pewnie w dużym stopniu zabezpieczy roślinę przed tymi przymrozkami.
1: Zimni ogrodnicy to zjawisko meteorologiczne występujące w całej Europie Środkowej. W połowie maja najczęściej napływa do nas zimne polarne powietrze.
7: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Nie chcą drogi przez Mazowiecki Park Krajobrazowy. Mowa o mieszkańcach Falenicy i Aleksandrowa. Protestują przeciwko budowie ulicy Bricknera na odcinku od Filmowej do Napoleona Bonaparte. Dzielnica wciąż nie podjęła decyzji o jej przebiegu. Autorzy petycji piszą, że planowana inwestycja ma przeciąć zwarty kompleks leśny, pełniący funkcję korytarza przyrodniczego i przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców całej aglomeracji. tym roku 40 lat obchodzi polska branża gier komputerowych. Za symboliczny początek uznaje się rok 1986, kiedy Marcin Borkowski stworzył grę przygodową Puszka Pandory. Z okazji okrągłej rocznicy otwarto wystawę w galerii Okno na Kulturę przy krakowskim Przedmieściu. To hołd dla twórców dawnych i obecnych. Natomiast to dopiero początek, mówi Wojciech Trusz z Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
8: 8 komputerów, tak, gier mamy kilkanaście, będziemy je rotacyjnie zmieniali, natomiast poza tym, że można przyjść, pograć, zobaczyć sobie te artefakty, to będzie można się co czwartek spotkać z twórcami gier i to będzie dosyć intensywne, jeżeli chodzi o te 2 miesiące tutaj.
7: Wystawa będzie otwarta do 30 czerwca, następnie ma być rozszerzona i otwarta w innym, większym miejscu. Pochmurno z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, maksymalnie 22 stopnie, biomet obojętny, ciśnienie umiarkowane 1003 hektopaskale, wiatr umiarkowany, ale do silnego z południowego wschodu.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I na początek tej godziny w Radio Plus już teraz Anita Tikaram, Twisting My Sobriety. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Teraz mi Archer i Sleeping Satellite to za nami. 22 minuty prawie po godzinie 13, pora taka obiadowa i temat też mamy obiadowy, to się ładnie składa, bo pojawił się świeżutki ranking najlepszych kuchni świata 2026. Chyba nie ma zaskoczenia, na miejscu pierwszym ponownie kuchnia włoska i włoskie specjały, takie między innymi jak pizza napoletana, biała trufla z Alby, parmigiano reggiano czy prosciutto. No, dobre rzeczy też w Polsce lubimy. Na drugiej pozycji mamy Grecję, później Peru, a Polska też wysoko, bo na 14 miejscu w tym rankingu i wcale się nie dziwię, że docenili ludzie na całym świecie takie wspaniałości jak pierogi, bigos albo żurek.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom. Po reklamie.

z dedykacją dla tych wszystkich, którzy życie biorą po prostu pełnymi garściami i chcą wszystkiego. Freddie Mercury, spółka Queen, I Want It All. Zaglądam do kalendarza, 11 dzień maja, poniedziałek, początek tygodnia i zaczyna się ładnie. To dzień bez śmiecenia, ale to ja proponuję takie święto wprowadzić sobie właściwie każdego dnia w roku. Nie śmiećmy. Nie róbmy takich rzeczy. Mamy piękny kraj, a im czyściej, tym oczywiście przyjemniej.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Po reklamie.

0: Seweryn Krajewski kończy nam tę godzinę w Radio Plus. Już za chwilę Mikołaj Gronet i najświeższe wydanie wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Wszystko wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. CBŚP rozbiło mafię śmieciową. Zatrzymano 14 osób. Powiemy też o Festiwalu Nauki i Sztuki w Białymstoku. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znajomy rodziny nie zauważył 6-latka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem na parkingu przed pensjonatem. Dziecko zmarło krótko po przewiezieniu do szpitala. Grupa znajomych szykowała się do powrotu z urlopu, mówi Roman Wieczorek ze zakopiańskiej policji.
2: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
1: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził auto, był trzeźwy. Podejrzana przesyłka i alarm. W Małopolsce służby sprawdzają proszek, który trafił do Urzędu Gminy w Ciężkowicach. Budynek ewakuowano.
3: Nie było tam zagrożenia chemicznego ani biologicznego. Została substancja zabezpieczona. Będziemy prowadzić czynności w celu zweryfikowania tej substancji i skąd ona pochodziła.
1: Mówił Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Urząd Gminy w Ciężkowicach pracuje już normalnie. CBŚP rozbiło mafię śmieciową, zatrzymano 14 osób. Odpady nielegalnie zakopywano na dawnym składowisku w gminie Nidzica pod Olsztynem.
4: W nielegalną działalność zaangażowanych było kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, w tym firmy odpowiedzialne za przekazywanie i transport odpadów. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentacji oraz przestępstw przeciwko środowisku. Wobec dwóch głównych podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.
1: Mówił Krzysztof Wrześniowski z Centralnego Biura Śledczego Policji. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie i roboty. Politechnika Białostocka zmieniła się dziś w poligon doświadczalny. Wszystko w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
5: Pokazywaliśmy prawdziwe pioruny. Pioruny są bardzo niebezpieczne i jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do nas. Można zobaczyć, czym jest prawdziwy piorun, bo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z skali potencjalnych zniszczeń, które ten piorun może zrobić.
1: Mówił doktor inżynier Jarosław Wiater z Wydziału Elektrycznego. Dużo emocji wzbudziły też sala symulująca oddział intensywnej terapii oraz bolidy wyścigowe.
6: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
7: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach, byłem podekscytowany.
1: Festiwal Nauki i Sztuki w Białymstoku potrwa jeszcze do 17 maja.
8: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Najnowocześniejsze skanery, które znacząco przyspieszą odprawę, staną na lotnisku Chopina. Nie będzie trzeba wyciągać z bagażu m.in. elektroniki. Dodatkowo zwiększą się limity przewożenia płynów, mówi rzecznik prasowy warszawskiego lotniska Piotr Rudzki.
9: W tym momencie sytuacja wygląda tak, że można przewieźć buteleczki do 100 ml i one wszystkie muszą zmieścić się w jednej torebce o pojemności litra. Po zniesieniu tego limitu będzie można spokojnie przewieźć do 2 litrów płynów. Chcielibyśmy, żeby te limity zostały zniesione jak najszybciej.
8: W czerwcu na lotnisku gotowe mają być 3 skanery. Do końca roku wymienione mają być wszystkie urządzenia. W stołecznym zoo urodziła się alpaka. Rośnie zdrowo i jest pod czujnym okiem swojej mamy. To Guanita, tatą zaś jest Tofik. Alpaka przyszła na świat 28 kwietnia. Aktualnie poznaje wybieg i została zaakceptowana przez resztę stada. W mediach społecznościowych ogród zoologiczny ogłosił plebiscyt na imię dla nowego zwierzaka. W tym roku propozycje powinny zaczynać się na literę S. Zoo liczy na kreatywność. Maksymalnie 22 stopnie dziś, będzie pochmurno, możliwe są przejaśnienia i przelotne opady deszczu również. Ciśnienie w Warszawie umiarkowane 1033 hektopaskale. Wiatr umiarkowany do silnego z południowego zachodu, biometr mamy obojętny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Przenosimy się teraz na gorącą, egzotyczną wyspę razem z Madoną, La Isla Bonita w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: gorące rytmy flamenco, Gypsy Kings i Bailame w Radiu Plus. A to jest dobra pora, żeby podarować komuś za chwilę butelkę na wodę od Radia Plus. Fajna sprawa, zwłaszcza na dłuższe piesze wycieczki, czy gdzieś do pracy, czy w ogóle, jak gdzieś na trochę wychodzimy, żeby mieć napój pod ręką. Dajcie znać pod 691-141-141. Zapraszam do wysyłania SMS-ów już w tym momencie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Pani Helena Pys, lekarz internista. Od 37 lat pomaga chorym ludziom w Indiach i jest moim gościem. Poniedziałek po 19. Zapraszam. Marek Jaromski.
8: Autopromocja.

0: Baltimora i Tarzan Boy, a ja właśnie dodzwoniłem się do Sylwii. Sylwio, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, co powiesz na butelkę od Radia Plus? Butelkę, to tak stwierdziłem, że na wodę, ale przecież można tam wlać każdy inny ulubiony napój.
1: Być może każdy inny ulubiony, ale ja nie zaczynam dnia bez szklanki ciepłej wody, więc będzie idealna.
0: Więc tutaj idealnie do tej wody coś jeszcze dorzucasz? Jakiś imbir, cytrynę być może?
1: Nie, tylko ciepła woda i to idealnie nawadnia. Jeszcze przed jedzeniem tylko woda.
0: Tylko woda. No właśnie, woda, ważna sprawa. Teraz będziesz mogła mieć pod ręką dzięki tej butelce. Bardzo ci dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: She's crazy like a fool.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
10: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
13: Masz już Modivo Club Gold?
14: Nie, a warto?
13: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
14: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
13: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
14: Brzmi super, no to jak dołączyć?
13: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Skoro za oknami wiosna, to w głośnikach też wiosennie Urszula, dmuchawce, latawce i wiatr majowo się zrobiło. Za chwilę było już o godzinie 15 w Radiu Plus pora wiadomości, na które zapraszamy w imieniu Mikołaja Graneta.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czy kida odpuści cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
9: Tak, i to lepiej niż ja.
10: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Autopromocja.
16: Pani Helena Pys, lekarz internista. Od 37 lat pomaga chorym ludziom w Indiach i jest moim gościem. Poniedziałek po 19:00. Zapraszam. Marek Jaromski.
15: Autopromocja.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Żużlowiec z Gniezna wciąż jest w ciężkim stanie. Najnowsze informacje na początek. Znęcanie się nad końmi w Pajęcznie jest zawiadomienie do prokuratury. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Żużlowiec z Gniezna walczy o życie po wczorajszym wypadku. Patryk Budniak jest w śpiączce farmakologicznej. Podczas wyścigu w Gnieźnie zawodnik miejscowego startu wyleciał w powietrze po zderzeniu z bandą i spadł na busa. 19-latek w nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
2: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
1: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie Włódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta jako organizatora oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło do prokuratury. O szczegółach teraz Grzegorz Mnich.
3: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
4: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
3: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
5: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
3: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
1: Na nagraniach z Pajęczna widać też mężczyznę, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało już z nim umowę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Branża odzieżowa zapowiada protest przeciwko nadmiernej biurokracji. W środę 13 maja przedsiębiorcy chcą zebrać się w Warszawie i sprzeciwić systemowi SENT. Zakłada obowiązek rejestracji przesyłek już od 20 par butów lub 10 kg odzieży, mówi inicjator protestu Tomasz Brymora.
6: Za każdym razem zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć. Wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
1: System SENT działa w Polsce od marca.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tej lektury się nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów. Rozpoczęły się 3-dniowe egzaminy podsumowujące naukę w szkołach podstawowych. O pierwszy sprawdzian z polskiego zapytaliśmy uczniów 17 w Gorzowie.
7: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
8: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
9: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
10: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
11: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
1: Jutro ósmoklasistów czeka matematyka, a w środę język obcy. Wyniki egzaminów poznają 3 lipca.
12: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Precyzja, kontrola prędkości i stalowe nerwy. To wszystko musieli posiadać startujący w 5. mistrzostwach kierowców warszawskich autobusów. Na bemowskim lotnisku uczestnicy sprawdzali swoje umiejętności w 6 konkurencjach. O tym, jak ciężko opanować autobus w ekstremalnych warunkach, mówią sami kierowcy.
13: Ciężej na pewno niż osobówką.
14: Skoro pan tutaj jest, to musi być pan dobry.
13: Czy ja wiem, czy dobry?
15: 22 lata kręcę, więc myślę, że dobrze kręcę. Dużo łatwiej jest jeździć autobusem jak osobówką. Siedzi się wyżej, więcej się widzi.
16: Precyzja i nerwy to są dwa elementy, które stanowią o szybkim wykonaniu tej próby.
17: To jest płyta poślizgowa z awaryjnym zatrzymaniem.
14: Takich sytuacji, aż takich ekstremalnych, chyba na co dzień nie macie.
17: Jedynie jak są nieodśnieżone drogi.
18: To trzeba robić z pasji, to trzeba kochać. Moi rodzice są zawodowcami, dlatego.
14: Jeździli po warszawskich drogach?
18: Do tej pory pracują.
12: Pasji i samych bezpiecznych przejazdów życzymy kierowcom także podczas codziennej pracy, a materiał przygotował Piotr Gawroński.
0: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.
12: 22 stopnie maksymalnie. Na niebie trochę chmur, trochę słońca, trochę może być też przelotnych opadów deszczu. Wiatr umiarkowany do silnego z południowego zachodu. Ciśnienie umiarkowane 1003 hektopaskale, a warunki biometeo są aktualnie obojętne.
0: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
19: I Tina Turner już teraz w głośnikach. Dzień dobry, Janek Pasterski. Mamy 6 minut po 15.

0: czas matur, czas egzaminów szóstoklasistów, też tych z języków obcych, czyli Hałdu, jak się masz, mam nadzieję, że wy dobrze, to Roxetti. Czytam przy okazji teraz o tym, że norwescy naukowcy doszli do takich wniosków, że starsze rodzeństwo wygrywa życie, bo lepiej się uczy, więcej zarabiają takie dzieci, które są pierworodne po prostu, tak? Czyli im jakoś to łatwiej przychodzi, a później ewentualnie mogą tę wiedzę młodszemu rodzeństwu przekazać, ale może nie mówmy o nauce, bo to jeszcze parę dni egzaminów, a później cóż, no, wymarzone wakacje.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam!
8: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Pani Helena Pys, lekarz internista. Od 37 lat pomaga chorym ludziom w Indiach i jest moim gościem. Poniedziałek po 19:00. Zapraszam. Marek Jaromski.
13: Autopromocja.

Byli panowie z Bad Boys Blue, no to teraz w ramach równouprawnienia powinny być panie i proszę bardzo, pojawiają się wspaniałe dziewczyny z Bakara. Yes sir, I can boogie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
7: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
11: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Was Pan Dubalej i True to na koniec naszego poniedziałkowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski w Radiu Plus za chwilę o 16:00 wiadomości, a my słyszymy się jutro w samo południe. Ja natomiast życzę dobrego popołudnia.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
12: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Pani Helena Pys, lekarz internista. Od 37 lat pomaga chorym ludziom w Indiach i jest moim gościem. Poniedziałek po 19:00. Zapraszam. Marek Jaromski.
14: Autopromocja.
1: Radio Plus Warszawa.
16: Śmiertelny wypadek na A4 i utrudnienia na Opolszczyźnie. Prokuratura zamierza zwrócić się do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Polski kapitan statku, na którym wykryto hantawirusa, podziękował załodze i pasażerom. Minęła 16:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poważne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Autolaweta najechała na tył ciężarówki, nie żyje jedna osoba, a jedna jest ranna. Droga w kierunku Wrocławia została zablokowana, trzeba jechać przez Opole i tak już zakorkowane z powodu porannej kolizji, również na autostradzie pod Brzegiem. Tam też jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana.
17: Dlatego apelujemy do wszystkich, zjeżdżajcie i korzystajcie z dróg alternatywnych. Zjeżdżajcie z autostrady najlepiej już przed węzłem Opole Południe, aby uniknąć ogromnych korków, które tworzą się właśnie na autostradzie A4.
16: Mówiła Ewelina Karpińska z opolskiej policji. Poważny wypadek też pod Lublinem. Ponad 20 osób zostało rannych w Konopnicy. Tam bus zderzył się z osobówką. 6 osób trafiło do szpitala.
1: Wiadomości Radia Plus.
16: Prokuratura zamierza zwrócić się do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Zjednoczonych. Jak jednak mówi obrońca Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski, wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania. Nasz reporter Mateusz Chłystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, kiedy może zapaść decyzja w tej sprawie?
18: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
19: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
18: Wyjaśniał rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
16: Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze ustawienie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości.
1: Wiadomości Radia Plus.
16: Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, wydał oświadczenie. Jan Dobrogowski podziękował załodze i pasażerom. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Nic, co powiem, nie załagodzi straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia, w sercach i w myślach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Ma zakończyć się jeszcze dzisiaj. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich, którzy byli na pokładzie. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem, przez morze. Teraz mam nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do domów. Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec.
1: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl. Pogoda.
20: Parę kropli spadło dziś na mnie, jak szedłem do radia popołudniową porą, ale na prawdziwy deszcz ciągle czekamy. Niebo co prawda zachmurzone, ale jest ciepło i powiem szczerze, deszczu na razie nie widać. 21 stopni, odczuwalna to 19, wiatr ze średnią siłą wieje z kierunku południowego. Ciśnienie niezbyt wysokie, teraz wynosi 1004 hektopaskale i spada. Noc z temperaturą w okolicach 10 stopni, natomiast jutro o wiele chłodniej, bo tylko 12 stopni i praktycznie 100% prawdopodobieństwo, że będzie padać. Więc jeśli nie dziś, no to czekamy na deszcz jutro.
1: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8 minut po godzinie 16. Jarek Budnik, dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek i jak zawsze o tej porze zapraszam na nasz magazyn reporterów. Tydzień temu, w poniedziałek, trzymaliśmy kciuki za maturzystów i ich egzaminy wciąż trwają, a dziś swoją wiedzę sprawdzili ósmoklasiści. Za nimi pierwszy egzamin, jutro kolejny, no i właśnie jakieś rady od nauczycieli?
2: Egzamin tak naprawdę to nie jest coś takiego ważnego, co decyduje o wszystkim, że oni mają wyjść od nas, obojętnie na jakim etapie nauki czy też funkcjonowania w naszej trzynastce są, z takimi umiejętnościami radzenia sobie w różnych sytuacjach stresowych, życiowych. Jeżeli będą posiadali takie umiejętności, to moim zdaniem są to najważniejsze umiejętności, które są im potrzebne do tego, żeby funkcjonować w obecnym świecie.
1: No to niezmiennie trzymamy kciuki i za ósmoklasistów, i za maturzystów. Rzecz jasna, w dalszej części dzisiejszego programu o tramwajowych utrudnieniach na Pradze Południe.
3: Rozpoczęliśmy prace utrzymaniowe na ulicy Grochowskiej. Na pętli Gocławek wymieniamy 4 zwrotnice. Oprócz tego wymienimy szyny na przystanku Kwatery Głównej oraz usuniemy tak zwane wychlapy, czyli uszkodzenia spowodowane obecnością wody w torowisku na długości około 500 metrów. W związku z tym do końca tygodnia tramwaje nie jeżdżą ulicą Grochowską od pętli Wiatraczna do pętli Gocławek.
1: A co to oznacza dla pasażerów i jak wpłynie na kursowanie komunikacji, o tym więcej już za kilka chwil. A na zakończenie tej odsłony naszego spotkania, jak zawsze, kilkuminutowa wyprawa do Watykanu, by posłuchać o ważnych i ciekawych wydarzeniach, jakie miały tam miejsce. Jarek Budnik, serdecznie zapraszam w to poniedziałkowe popołudnie na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radio Plus Warszawa 96,5 FM.

0: In the heat of the night to oczywiście Sandra. Sprawdziłem przed chwilą, bo nie byłem pewien, który to był rok 1985. Dacie Państwo wiarę, że już tyle czasu minęło od napisania tej piosenki, aż trudno uwierzyć. 15,5 minuty po godzinie 16. Maturzyści, najważniejsze egzaminy mają już za sobą. Teraz czas na ósmoklasistów. Dzisiaj, czyli w poniedziałek, ich pierwsze zmagania, no właśnie, rozpoczęły się o poranku, więc sprawdźmy, jak im poszło, czy po szkole podstawowej będą wybierać licea, czy postawią na szkoły branżowe.
1: Trzymam za nich kciuki, uwielbiam swoich uczniów. Agnieszka Łyszkiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 13, trzynastki, więc jestem całym sercem z nimi i przed egzaminem, jak z nimi rozmawiałam, mówiłam, że mają się nie przejmować, że są przygotowani rewelacyjnie, że to nie ostatni egzamin w ich życiu, a tak naprawdę tych egzaminów całe życie będą mieli full różnych. Powiedziałabym tak, mają 15 lat, 8 lat spędzili w szkole podstawowej, to jest połowa ich życia. No i to jest takie podsumowanie tych 8 lat, połowy ich życia. O.
2: Jakie rady dla uczniów przed kolejnymi dniami, jeżeli się zestresowali bardzo mocno tym pierwszym dniem, jakie rady na kolejne dni?
1: Swoim uczniom, w ogóle wszystkim trzynastkowiczom mówię zawsze, że egzamin tak naprawdę to nie jest coś takiego ważnego, co decyduje o wszystkim, że oni mają wyjść od nas, obojętnie na jakim etapie nauki czy też funkcjonowania w naszej trzynastce są, z takimi umiejętnościami radzenia sobie w różnych sytuacjach stresowych, życiowych. Jeżeli będą posiadali takie umiejętności, to moim zdaniem są to najważniejsze umiejętności, które są im potrzebne do tego, żeby funkcjonować w obecnym świecie.
2: Czy dzisiejszy egzamin był trudny, czy raczej nic nie zaskoczyło?
3: No znaczy zaskoczyła mnie bardzo ta lektura, bo nikt w ogóle z mojej klasy się nie spodziewał, że będzie taka no, lektura, bo tak jakby no...
2: A możesz może powiedzieć, co to była za lektura?
3: No zapomniałem tytułu, ale to było o takim robocie Automateuszu.
2: To jak można wybrnąć właśnie z takiego zadania, kiedy nie spodziewało się akurat takiego pytania?
3: No po prostu bardzo dobrze było, trzeba przeczytać fragment i po prostu tam były takie pytania tylko dotyczące tego fragmentu i nic złego w sumie nie było.
2: A jakie plany, jeżeli chodzi o dalszą naukę? Co po szkole podstawowej?
3: No do technikum raczej pójdę, na technika pojazdów samochodowych.
4: No w sumie był łatwo ogólnie, ale tak to większość lektury jakieś.
2: Czy było jakieś pytanie, zadanie, które szczególnie mogło zaskoczyć?
4: Nie.
2: A jak samopoczucie przed kolejnymi dniami? Po dzisiejszym dniu będzie już łatwiej jutro usiąść do ławki?
4: Będzie oczywiście, zero stresu i będziemy pisać kolejne egzaminy.
2: A jakie plany po szkole podstawowej? Co dalej?
4: No, uczyć się dalej, liceum albo technikum.
5: No emocje są dobre, był fajny. Zaskoczyło mnie przemówienie na tym egzaminie i była jakaś niefajna lektura. Ja nie pamiętam w ogóle, jaka to była lektura, ale spokojnie sobie poradziłem z nią, bo wszystko można wynaleźć z tekstu. Wczoraj siedziałem o drugiej nocy i się uczyłem na ten polski.
2: Jakie wypracowanie wybrałeś i o czym pisałeś?
5: Wybrałem opracowanie opowiadanie. Pisałem o moim księciu, że znalazł pult jakiś i do telewizoru wleciali do portalu. I coś tam się wydarzyło.
2: A jakie plany po szkole podstawowej? Co dalej?
5: Chciałbym pójść do elektronikum, na mechanika.
6: Na pewno lektura mnie zaskoczyła na początku. W ogóle się tego nie spodziewałam. Myślałam, że będzie coś z Adama Mickiewicza. No, teraz po egzaminie jest okej. Okay. Wcześniej się stresowałam, ale na razie jest fajnie. Polski był najtrudniejszy moim zdaniem. Matematyka myślę, że będzie spokojnie. Na pewno liceum medyczne będę celowała. Na pewno piątka, dwójka i czwórka. To są takie trzy wybory. No i zobaczymy, do której się dostanę.
7: Myślę, że by na pewno lepiej poszło niż na próbnych. Też lektura mnie no trochę zdziwiła, no bo nawet nie wiem, co to jest za lektura tak naprawdę, ale większość dobrze mi poszło i mam nadzieję, że dobrze pójdzie. Opowiadanie napisałam o lekturze opowieść Wigilijna, o Scrooge'u.
0: A z radiowym mikrofonem do jednej ze szkół podstawowych wybrała się Dorota Gut.
8: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Umberto Tozzi, ti amo.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
9: Ucieczka ministra Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych i pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
8: 19.30. Oglądamy.

0: Słuchaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Po reklamie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Tygodniowe utrudnienia związane z remontem torowiska czekają mieszkańców Pragi południem. O tym, co będzie się działo przy ulicy Grochowskiej oraz kolejnych planach tramwajarzy, z rzecznikiem tramwajów warszawskich Witoldem Urbanowiczem rozmawiał Piotr Lędzion.
2: Kilka tygodni temu rozpoczęliśmy sezon modernizacyjno-remontowy w tramwajach warszawskich, a w tym tygodniu front robót dotarł na Pragę Południe.
3: Rozpoczęliśmy prace utrzymaniowe na ulicy Grochowskiej. Na pętli Gocławek wymieniamy 4 zwrotnice. Oprócz tego wymienimy szyny na przystanku kwatery głównej oraz usuniemy tak zwane wychlapy, czyli uszkodzenia spowodowane obecnością wody w torowisku na długości około 500 metrów. W związku z tym do końca tygodnia tramwaje nie jeżdżą ulicą Grochowską od pętli Wiatraczna do pętli Gocławek. Te prace, które przeprowadzamy w tym roku, umożliwią nam dalsze bezpieczne prowadzenie ruchu do kompleksowej przebudowy całej trasy tramwajowej do pętli Gocławek, która jest zaplanowana w przyszłym roku.
2: Pewne utrudnienia dotyczyć będą w związku z remontem także kierowców.
3: W miejscu prac są przewężenia, natomiast ruch po ulicy Grochowskiej jest zachowany, natomiast miejscami tutaj kierowcy powinni zachować ostrożność, bowiem może być trochę wężej.
2: A jakie jeszcze prace czekają nas w tym roku na liniach tramwajowych?
3: W tym roku, w tej chwili jeszcze pracujemy na ulicy Towarowej, gdzie wspólnie, czy w koordynacji ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta przebudowujemy przejazd przez torowisko na wysokości ulicy Grzybowskiej. W tym roku, jeżeli chodzi o większe prace, czeka nas wymiana szyn w Alejach Jerozolimskich na odcinku od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona. Tu pasażerowie będą musieli się liczyć z 2-miesięcznymi utrudnieniami w ruchu. Koordynujemy się także z Veolią. Będziemy remontować torowisko w Alei Niepodległości między Nowowiejską a trasą Łazienkowską. Sezon remontowy, jeżeli chodzi o te duże prace, zostanie domknięty odcinkiem ulicy Puławskiej od pętli metro Wilanowska do pętli Wyścigi, który właśnie przejdzie taką kompleksową przebudowę. A jeszcze zapomniałem o jednym istotnym remoncie. Wyremontujemy ostatni odcinek ulicy Grójeckiej od placu Narutowicza do placu Zawiszy. I po zrealizowaniu tych prac już właściwie ochota, jeżeli chodzi o te główne prace remontowe, będzie miała na wiele lat spokój, więc tak jak tramwaje pojadą do dworca zachodniego, no to już będą mogły bez przeszkód przejeżdżać przez Ochotę, bo te odcinki torów przed nową trasą do dworca zachodniego będą wyremontowane.
1: No to dodajmy, że w związku z utrudnieniami autobusy warszawskiego transportu publicznego zatrzymają się przy dodatkowym przystanku na ulicy Grochowskiej przed skrzyżowaniem z Czapelską w kierunku ronda Wiatraczna. Na szczegółowy wykaz linii dostępny jest oczywiście na stronie wtp.waw.pl.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Za 27 minut 17. Celine Dion, My Heart Will Go On. Ależ przyjemnie się robi, słuchając tej melodii z Titanica, prawda? A my jeszcze w tej odsłonie naszego magazynu, jak zawsze, tradycyjnie, zaglądamy na kilka minut do Watykanu.

0: Reklama.
1: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji domino z 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Kosmos przypomina nam o potędze Boga, mówił papież do członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego. Leon XIV zachęcił, by chrześcijanie i muzułmanie działali wspólnie w coraz bardziej obojętnym świecie. Relikwie błogosławionego prymasa tysiąclecia zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV przyjął dziś na audiencji członków Fundacji Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, ośrodka badawczego, który dysponuje jednym z najnowocześniejszych teleskopów na świecie i jest spadkobiercą badań astronomicznych prowadzonych na zlecenie papieży od XVI wieku. Zwracając się do naukowców, Ojciec Święty mówił o konieczności współpracy Kościoła i środowisk naukowych w poszukiwaniu prawdy, a także o tym, że kontemplacja nieba pomaga człowiekowi zdać sobie sprawę z potęgi Boga.
2: Dziś zarówno nauka, jak i religia stają wobec podstępnego zagrożenia ze strony tych, którzy negują samo istnienie prawdy obiektywnej. Zbyt wiele osób na naszym świecie odmawia uznania tego, co jasno wskazują nauka oraz Kościół, mianowicie, że spoczywa na nas wielka odpowiedzialność strzeżenia naszej planety i troski o dobrostan tych, którzy ją zamieszkują, zwłaszcza najbardziej bezbronnych, których życie jest zagrożone przez bezmyślne wykorzystywanie zarówno ludzi, jak i świata przyrody. Właśnie dlatego przywiązanie Kościoła do rygorystycznej i uczciwej nauki pozostaje nie tylko cenne, ale także niezbędne.
1: Ludzkie współczucie i empatia w czasach współczesnych. Pod takim hasłem odbyło się w Watykanie siódme spotkanie Dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego i Jordańskiego Królewskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych. Zwracając się do jego uczestników, Leon XIV zaprosił chrześcijan i muzułmanów do wspólnego przeciwdziałania rosnącej obojętności w świecie.
2: Jak tłumaczył papież, chrześcijanie i muzułmanie, czerpiąc z bogactwa swoich tradycji, są wezwani do wspólnej misji ożywiania człowieczeństwa tam, gdzie stało się zimne, dawania głosu cierpiącym i przemieniania obojętności w solidarność. Współczucie i empatia nie są uczuciami marginalnymi, lecz istotnymi podstawami obu naszych tradycji religijnych i ważnymi aspektami tego, co znaczy prowadzić prawdziwie ludzkie życie. Ojciec Święty wyraził nadzieję, że Jordania pozostanie żywym świadkiem współczucia oraz znakiem dialogu, solidarności i nadziei w regionie doświadczonym przez próby.
1: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński powraca do Rzymu. 28 maja jego relikwie zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Uroczystości będzie przewodniczył prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
3: Uroczystość wprowadzenia relikwii do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu będzie nie tylko przypomnieniem jego więzi z Rzymem, ale także symbolicznym powrotem prymasa tysiąclecia do miejsca, które sam nazywał swoją duchową przystanią w wiecznym mieście. Pius XII kreował arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego kardynałem już w 1952 roku. Jednak władze komunistyczne nie pozwoliły wówczas, by udał się na konsystorz do Rzymu. Dopiero 5 lat później, po uwolnieniu z internowania, spotkał się z papieżem, od którego otrzymał insygnia kardynalskie oraz bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu jako kościół tytularny.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Nie będzie likwidacji CBA, prezydent zawetował ustawę. IMGW ostrzega prawie w całym kraju burzę. Dziś polski, jutro matematyka. Pytamy ósmoklasistów o nastroje w czasie egzaminów. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Centralne Biuro Antykorupcyjne zostaje. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie.
2: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował, nikt nie kontrolował.
1: Mówił prezydent i zaznaczał, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
2: Ustawa zakłada odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową. Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
1: Poza ustawą o likwidacji CBA prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi, jednak zdaniem głowy państwa w praktyce osłabiały kontrolę. Do szpitala trafiło 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Bus zderzył się tam z osobowym Audi. Bartłomiej Ważny.
3: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że jeden z kierowców miał zjechać na przeciwległy pas i zderzyć się czołowo z drugim pojazdem. Na to wskazują też uszkodzenia busa i Audi. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
1: Droga w Konopnicy jest zablokowana, to wyjazd z Lublina na Bełżyce. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Początek tygodnia pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 14 województw. Ominą one tylko ścianę wschodnią i północno-zachodnią część Polski.
4: Od godzin popołudniowych burze zaczną rozwijać się na znacznym obszarze kraju. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
1: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że w kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką. Cieplej ma być dopiero pod koniec tygodnia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za nimi pierwszy ważny sprawdzian w ich życiu, egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. O to, jak poradzili sobie uczniowie w Łodzi, pytał nasz reporter Daniel Tekliński.
5: Co było łatwe, co było trudne?
6: Sprawka była trudna i opowiadanie, tak to wszystko było łatwe.
7: Nie, szczerze,
8: nie było najgorzej.
9: Szczerze mi się wydaje, że dobrze.
10: Przemówienie trudne było.
11: Trudne był trudniejszy.
12: A właśnie niektóre były takie inne. Na pewno był jakiś motorobot, coś takiego.
5: Na ile procent udało się to napisać?
13: Uważam, że poszło mi bardzo dobrze, ale zawaliłam trochę rozprawkę, ale 70% będzie, myślę.
1: Jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego.

Przed chwilą w centrum Warszawy popadało, ale deszcz trwał naprawdę, no, kilkadziesiąt sekund, może ze 2-3 minuty maksymalnie. Nie wiem jak w innych dzielnicach Warszawy, ale no właśnie, od razu inaczej się oddycha i czekamy na więcej. Od razu sprawdzam, jak wygląda sytuacja na termometrach, bo delikatnie się ochłodziło. 18 stopni teraz właśnie w centrum Warszawy, odczuwalna to stopni 15. Wiatr średni do mocnego, wieje z kierunku południowego, a ciśnienie to równy 1000 hektopaskali, ale spada. W nocy nie mniej niż 10 stopni, a jutro dużo chłodniej. 13 stopni to maksimum przewidziane na wtorek, no i 100% prawdopodobieństwo deszczu. Mam nadzieję, że te prognozy się sprawdzą.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Dzień dobry, Jarek Budnik. Witam Państwa w drugiej części naszego popołudniowego magazynu 8 minut po 17. Na początek opowiemy o nowej inicjatywie, z jaką wychodzi do ministrantów i lektorów warszawskie seminarium.
2: W tym roku chcemy zaprosić wszystkich ministrantów i lektorów z naszej archidiecezji na zlot, czyli zbiórkę ludzi ołtarza. Chcemy, żeby był to czas spotkania dla wszystkich ministrantów, lektorów, wszystkich, którzy posługują przy ołtarzach naszej archidiecezji, po to, żeby razem pomodlić się, spotkać i poznać trochę życie w seminarium. Odbędzie się to 23 maja w sobotę. A rozpoczniemy od mszy z arcybiskupem Adrianem Galbasem. Później będą warsztaty, wspólny grill i czas spotkań oraz rozmów.
1: Więcej na temat tego projektu, tej inicjatywy już za chwilę, a później kilka praktycznych rad dla tych z Państwa, którzy obawiają się, że zimni ogrodnicy, a w szczególności ta zimna Zośka, mogą zniszczyć ich rośliny w ogrodzie czy też na balkonie.
3: Jeżeli chodzi szczególnie o jakieś rośliny zimozielone, typu rododendrony, azalie, pirisy, jeśli ktoś posadził i rzeczywiście będą to jakieś mrozy większe, to najlepiej położyć na nich jakąś włókninę. Natomiast ogólnie, żeby podnieść temperaturę w ogrodzie, to najlepiej podlać wszystkie rośliny bardzo dobrze przed mrozami. To podnosi temperaturę około 1-2 stopnie do góry, co pewnie w dużym stopniu zabezpieczy roślinę przed tymi przymrozkami.
1: Nie wiem jak Państwo, ale już nie chcę słyszeć tej wiosny. Słowa przymrozek. Na zakończenie dzisiejszego programu przyjrzymy się rolom, jakie kobiety pełnią obecnie w życiu codziennym i dowiemy się, jak wpływa to na ich zdrowie psychiczne, bo możemy stwierdzić, że jesteśmy świadkami wielkiej zmiany.
4: To się zmieniło po 1989 roku. Ten model poprzedni, nazywany modelem Matki Polki, został jakoś zakwestionowany. Pewnie to się też rodziło wraz z takim rodzącym się kapitalizmem, który wymagał odpowiedzialnych, wysoko wykwalifikowanych pracowniczek. Kobiety ruszyły do pracy. Wymagania takie kulturowe dotyczące samorozwoju. Cały czas też jesteśmy bombardowani informacjami, jak to trzeba ten samorozwój prowadzić.
1: O badaniach na ten temat, a także ich wynikach opowiemy więcej chwilę przed 18, więc warto zostać z nami i posłuchać magazynu reporterów w Radiu Plus Warszawa. Jarek Budnik, serdecznie zapraszam.

0: came today, but had to go to visit you. You never know.
1: To Bugs Fizz i Land of Make Believe, 14 minut po godzinie 17, a my tymczasem koncentrujemy się na tym, co przygotowaliśmy dla Państwa w naszym magazynie reporterów, a konkretnie w jego drugiej części. Od lat przy warszawskim seminarium prowadzona jest formacja lektorów i ministrantów, ale w tym roku klerycy wychodzą jednak z zupełnie nową propozycją. Jaką? O tym opowie Piotr Lędzion.
2: Warszawskie seminarium skupia wokół siebie wiele wspólnot, wśród których szczególne miejsce zajmują wspólnoty skupione wokół służby liturgicznej, czyli przede wszystkim lektorzy i ministranci. Dla nich w tym roku powstała zupełnie nowa oferta formacyjna.
3: Kleryk Łukasz Żubel, 5. rok. W tym roku chcemy zaprosić wszystkich ministrantów i lektorów z naszej archidiecezji na zlot, czyli zbiórkę ludzi ołtarza. Chcemy, żeby był to czas spotkania dla wszystkich ministrantów, lektorów, wszystkich, którzy posługują przy ołtarzach naszej archidiecezji, po to, żeby razem pomodlić się, spotkać i poznać trochę życie w seminarium. Odbędzie się to 23 maja w sobotę, a rozpoczniemy od mszy z arcybiskupem Adrianem Galbasem. Później będą warsztaty, wspólny grill i czas spotkań oraz rozmów.
2: Taka ogólnodiecezjalna integracja wydaje się szczególnie ważna, ponieważ ministranci pochodzący z różnych parafii często stanowią oderwane od siebie wspólnoty, wspólnoty o różnym podejściu do tematu, które niestety mają czasem tendencję do rywalizacji.
4: Kleryk Marceli Korytek, 4. rok. Dokładnie tak. My to jakoś szczególnie widzimy na kursie lektorskim, który co roku prowadzimy, że pojawiają się kandydaci z różnych parafii, z różnych części naszej archidiecezji, którzy na przykład znają różne zwyczaje liturgiczne i pojawiają się takie dyskusje, czy tak się dzwoni, czy tak się dzwoni, czy tak się podaje, czy tak się podaje. Więc to są de facto bardzo różne wspólnoty. Też to jest połączenie ludzi na przykład z Warszawy, z samego środka wielkiego miasta, z ludźmi z obrzeży naszej archidiecezji, na przykład okolic Warki, Grójca, którzy też mają inną perspektywę, którzy znają zupełnie inny model działania parafii.
2: Wspomniał ksiądz o kursie lektorów. Również dla tych, którzy ten kurs ukończyli, seminarium ma w tym roku nową propozycję.
5: Kleryk Maciej, rok 4. W tym roku wychodzimy do już promowanych lektorów z propozycją dealu, to znaczy diecezjalnej integracji lektorów. Jest to kontynuacja rekolekcji, które wieńczą kurs lektorski. Jest to zarazem pogłębienie swoich wiadomości z zakresu liturgiki czy biblistyki. Jest to dalej pogłębienie swoich umiejętności czytania tekstów czy śpiewania psalmów, ale także jest to dalszy rozwój życia duchowego, tak żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś zostaje promowanym lektorem i to już jest koniec jego formacji, tylko ta formacja jednak powinna postępować dalej przez całe życie. I to jest właśnie taka propozycja, co robić, jak już się jest tym promowanym lektorem, a nadal człowiek chce się rozwijać.
2: Środowisko służby liturgicznej to miejsce, w którym często rodzą się powołania. Również dlatego bardzo cenne jest takie spotkanie nie tylko we własnym gronie, ale spotkanie z klerykami, z księżmi, z wychowawcami.
4: Nie jest to oczywiście jedyne środowisko, w którym rodzą się powołania, ale jakbyśmy zrobili ankietę wewnątrz kleryków naszego seminarium, to myślę, że zdecydowana większość to byli ministranci. To jest taka jedna z najłatwiejszych dróg, najbardziej dostępna droga dla mężczyzn, chłopaków, którzy mogą być w kościele, mogą posługiwać przy ołtarzu, jakoś realizować dosyć ważną rolę, funkcję we wspólnocie danej parafii, danego kościoła i tam też się formować, tam też przybliżać się, poznawać Pana Boga, tam też mieć kontakt z Pismem Świętym i to często prowadzi do kształtowania się w człowieku wiary i rozwoju duchowego, który później skutkuje tym, że ten człowiek może prędzej usłyszeć powołanie, czy łatwiej je przyjąć, bowiem ma już za sobą pewną formację, to znaczy jest ukształtowany przez tę posługę przy ołtarzu i przez formację, którą miał w tej grupie ministranckiej, jest na tyle ukształtowany, że z łatwością, może nie z łatwością, ale odpowiada na ten głos Pana Boga i decyduje się wstąpić do seminarium, jeśli rozeznaje, że taka jest wola Pana Boga.
2: My ze swojej strony zachęcamy oczywiście do pozytywnej odpowiedzi na te propozycje. Wydaje się, że to całkiem dobry deal. Z Wyższego Metropolitalnego Seminarium w Warszawie mówił Piotr Lędzion, Radio Plus.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: A już za chwilę w naszym magazynie o bardzo dużym badaniu, jakie zostało przeprowadzone na temat ról, które kobiety pełnią w życiu codziennym i tym, jak to wpływa na ich zdrowie psychiczne.

0: Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze.
3: Ucieczka ministra Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych i pytania o polityczne konsekwencje. Wyczuł ulatniający się gaz i zaalarmował służby. Kurier bohater ocalił mieszkańców bloku. Ewakuacja zakończona. Co dalej z pasażerami zarażonymi hantawirusem?
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc

0: Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.

0: Jolka, Jolka, pamiętasz? Budka suflera za 27 minut, 18.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: O rolach kobiet, jakie pełnią w codziennym życiu, opowiemy Państwu na zakończenie naszego magazynu, bo tymczasem zimni ogrodnicy nadchodzą. Już jutro imieniny pierwszego z nich, czyli Pankracego, choć początek maja przyniósł nieco wyższe temperatury i prawdziwie wiosenną aurę, no to w połowie miesiąca wraca chłód i to właśnie okres tak zwanych zimnych ogrodników i tej zimnej Zośki, którego obawiają się przede wszystkim działkowcy, sadownicy i rolnicy. Dlaczego? O tym więcej Radosław Mizera.
2: Przed nami zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Tradycyjnie dni te wiążą się z ochłodzeniem i przymrozkami. A więc jak powinniśmy zadbać o rośliny? O tym ogrodnik Piotr Barszcz.
3: Jeżeli chodzi szczególnie o jakieś rośliny zimozielone, typu rododendrony, azalie, pierisy, jeśli ktoś posadził i rzeczywiście będą to jakieś mrozy większe, to najlepiej położyć na nich jakąś włókninę. Natomiast ogólnie, żeby podnieść temperaturę w ogrodzie, to najlepiej podlać wszystkie rośliny bardzo dobrze przed mrozami. To podnosi temperaturę około 1-2 stopnie do góry, co pewnie w dużym stopniu zabezpieczy roślinę przed tymi przymrozkami.
2: Tomasz Bankiewicz prowadzi 36-hektarowe gospodarstwo sadownicze, które ma rozwinięty system nawodnieniowy oraz instalację przeciwprzymrozkową, dzięki której można uchronić kwiaty przed zamarznięciem nawet do minus 7 stopni Celsjusza.
4: Na 1 hektar sadu wylewamy około 30 metrów sześciennych wody na godzinę, tworząc sztuczny deszcz, taki drobny kapuśniaczek, i w ten sposób chronimy sad. Wygląda to niesamowicie imponująco następnego dnia, bo sad jest jak zamrożony.
2: A co jeśli nie mamy takiego systemu? O tym ogrodnik Marcin Wiosna.
5: Powinniśmy również pamiętać, żeby przed tymi zimnymi dniami troszkę mocniej rośliny podlać. Głównie kwiaty balkonowe są mniej odporne, ale rośliny wieloletnie, te, które już mamy w gruncie, w ogrodzie, nie powinny nam przy nawet minus 5 stopniach przemarznąć. No wiadomo, jeżeli trafi to akurat na czas kwitnienia magnolii, niestety kwiaty będziemy mieli stracone.
2: Spytaliśmy miłośników ogrodów, czy obawiają się o swoje uprawy.
6: Poczekamy i dopiero wysadzimy. Nie ma co się śpieszyć.
7: Poczekamy z wsadzeniem po 15.
6: Położy się to wszystko do tunelu, do folii. Przeczeka to najgorsze. Miejmy nadzieję, że nie będzie mrozu.
2: Warto w tych dniach śledzić prognozy pogody, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Od zachodu zacznie napływać zdecydowanie chłodniejsze powietrze. W kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką. Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków. Najchłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie oraz lokalnie w obszarach podgórskich, gdzie przy gruncie temperatura może spadać nawet do około minus 1, minus 3 stopni. Największe ryzyko przymrozków prognozowane jest od środy do piątku nad ranem. Dopiero pod koniec tygodnia temperatury zaczną stopniowo wzrastać.
2: Okres, w którym mogą pojawić się niebezpieczne dla roślin przymrozki, zaczyna się 12 maja, a kończy właśnie zimną Zośką, czyli 15 maja.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Saragossa, Band i Agadziu i bardzo radosne rytmy przydadzą się i takie w poniedziałkowe popołudnie. Za 11 minut będzie 18, a w naszym magazynie jeszcze jeden temat. Drodzy Państwo, jaki wpływ na zdrowie psychiczne kobiet mają różne role, które pełnią w życiu codziennym? Otóż Fundacja Twarze Depresji przeprowadziła pierwsze takie badanie w Polsce, a efekty pracy opublikowała w raporcie. Czego się z niego dowiadujemy? O tym już teraz.
1: W badaniu wzięło udział ponad 1000 kobiet w wieku od 18 do 76 lat. Połowa badanych pochodziła z dużych miast. Na przestrzeni lat bardzo zmienił się profil współczesnej kobiety, podyktowany głównie zmianami społecznymi i kulturowymi, przyznaje doktor habilitowany Sławomir Murawiec z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
2: To się zmieniło po 89 roku. Ten model poprzedni, nazywany modelem Matki Polki, został jakoś zakwestionowany. Pewnie to się też rodziło wraz z takim rodzącym się kapitalizmem, który wymagał odpowiedzialnych, wysoko wykwalifikowanych pracowniczek. Kobiety ruszyły do pracy, wymagania takie kulturowe dotyczące samorozwoju. Cały czas też jesteśmy bombardowani informacjami, jak to trzeba ten samorozwój prowadzić.
1: Z badania dowiadujemy się, że 56% ankietowanych kobiet pełni kilka różnych ról. Co trzecia kobieta jest wykończona ich mnogością. Z jakimi rolami kobiety utożsamiają się najczęściej, mówi Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji, współautorka badania.
3: Najczęściej kobiety utożsamiały się z rolami przyjaciółki lub koleżanki, 86%, córki, 83%, rolę matki wskazało 67% ankietowanych, a także kobiety dbającej o rozwój osobisty, aż 66% badanych wskazało jako istotną rolę, którą pełni w życiu.
1: Ponad 90% uczestniczek badania to kobiety aktywne zawodowo, wciąż podnoszące kwalifikacje.
3: Dzisiaj widzimy, jak ogromny udział w tym życiu zawodowym i w budżecie rodzinnym mają kobiety. Praca stała się numerem jeden, głównym źródłem stresu. Lęk, żeby nie zaznać biedy, żeby nie zaznać sytuacji trudnej materialnie, pcha wiele kobiet w drugą stronę, do takiego intensywnego samorozwoju, do intensywnej walki na rynku pracy o swoją pozycję zawodową, co przekłada się na zdrowie psychiczne.
1: Na przestrzeni lat zmieniły się też relacje rodzinne. Coraz mniej jest domów wielopokoleniowych. Żyjemy też daleko od rodziców. Brakuje nam ich pomocy i wsparcia. Co Polki powinny zrobić, by poprawić swoją sytuację i w jaki sposób się dowartościować, mówi psycholog Antonina Dudek-Olejniczak.
4: Przez znajdowanie czasu dla siebie. Jak to zrobić? Poprosić o wsparcie. Często wystarczy poprosić partnera, kogoś, żeby coś od nas przejął. Ktoś inny ugotował obiad tego dnia albo odebrał dzieci. Więc tutaj kwestia takiego pozwolenia sobie na to, że nie muszę robić wszystkiego na 100%, dzielenia zadań, delegowania zadań, właśnie da nam trochę więcej tego czasu wolnego, że chociaż tam 2-3 godziny w sobotę rano mogę pójść na siłownię, spacer czy do kosmetyczki.
1: Wiemy już, że kumulacja pełnionych na co dzień ról niesie ze sobą poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego kobiet. Kiedy powinna zapalić nam się czerwona lampka? Mówi dr Murawiec.
2: Te sygnały o tym, że potrzebna jest pomoc, one mogą płynąć albo z ciała, albo jakby z psychiki. Jeżeli zaczynają się różnego rodzaju takie choroby cielesne, a zwłaszcza dużo, których przedtem nie było, to w tym momencie jak najbardziej trzeba by zacząć poszukać pomocy, bo to znaczy, że ciało już nie daje rady, że już jest nadmiernie przeciążone. Od strony zdrowia psychicznego, zaburzenia snu, lęk, ciągłe napięcie, niemożność zrelaksowania się, czy w końcu pojawienie się obniżenia nastroju, to są z kolei takie sygnały.
1: Autorzy raportu zaznaczają jednak, że Polki mają coraz większą świadomość na temat tego, że ich zdrowie psychiczne jest ważne, by móc realizować swoje marzenia, spełniać się w roli matki, żony, partnerki czy na szczeblu zawodowym. Anna Paszko, Radio Plus.
5: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Za 7 minut 18 i tym tematem kończymy dzisiejszy magazyn reporterów w rytmie wydarzeń. Jarek Budnik, bardzo dziękuję, ale oczywiście zapraszam po 18 do warszawskiej Strefy Plusa.

0: Paliwa wciąż bez akcyzy i VAT-u, jutro nieco taniej niż dziś. Już u 15 osób z przedszkola w Lubuskiem wykryto salmonellę. Kardynał Grzegorz Ryś spotka się w środę z mieszkańcami Krakowa. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro tańsze tankowanie, poznaliśmy nowe maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30, to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dzisiaj. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Czy będzie przedłużony?
1: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Decyzja Trumpa może stworzyć problem polskiej prawicy, tak o umożliwieniu wjazdu do USA Zbigniewowi Ziobrze, mówi dr Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego. Były minister sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej mieszkał w Budapeszcie, ale wyjechał po zmianie władzy na Węgrzech.
2: Jak słyszę byłych kolegów Ziobro, którzy naprawdę niechętnie go bronią, ale z jaką zapalczywością muszą to robić, no to widać, że i ta decyzja Trumpa stwarza im problem.
0: Sprawa Ziobry to też problem dla rządu, ocenia politolog profesor Bartłomiej Biskup z UW.
3: Nie powiedziałbym, że to jest zwycięstwo jakiegoś rządu w walce ze Zbigniewem Ziobro, ale to też nie jest porażka, no bo po prostu Zbigniew Ziobro wykorzystał pewne możliwości, żeby uciec, nie tylko żeby się bronić. Trochę rząd też nie ma, no co ma rząd wysłać? Siły specjalne po Zbigniewa Ziobro.
0: Polska prokuratura chce przedstawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Już u 15 osób z przedszkola w Nowinach Wielkich w Lubuskiem wykryto salmonellę. Sanepid w Gorzowie ciągle bada próbki, nadal nie znamy jednak źródła zakażenia. Kolejne 9 przypadków to dwoje nauczycieli i 7 maluchów. Nikt nie trafił do szpitala, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu w Gorzowie.
4: Nie były te objawy na tyle uciążliwe, że co niektórzy nawet u lekarzy nie byli. Teraz dopiero wykryto w badaniach nosicielstwo.
0: Przedszkole zostało zdezynfekowane, ale nadal będzie zamknięte.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Aby byli jedno o różnicach, które nie muszą dzielić, pod takim hasłem kardynał Grzegorz Ryś w środę spotka się z mieszkańcami Krakowa. To będzie wieczór rozmowy, refleksji i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na ważne pytania dotyczące życia i Kościoła, mówi Konrad Ciempka, dyrektor krakowskiego biura Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
6: Jedność w Polsce w ostatnich latach trochę jest zapomniana, trochę ją odstawiliśmy na bok, zapomnieliśmy, zwłaszcza kiedy mamy różne zdania, kiedy do końca siebie nie rozumiemy. Myślę, że to jest dobry czas i okazja, aby na nowo odkryć, czym jest jedność pomimo różnic.
0: Spotkanie odbędzie się w krakowskiej siedzibie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

centrum Warszawy teraz delikatnie kropi, więc no, jest nadzieja, że przyroda odczuje ten dobry wpływ deszczu na naszą glebę. No właśnie, było bardzo sucho, powoli sytuacja zaczyna się zmieniać, powoli też zaczyna spadać temperatura. 18 stopni na termometrach, odczuwalna to 15, wiatr ze średnią siłą wieje z południa, a ciśnienie wynosi 1000 hektopaskali, ale będzie spadać. W nocy około 10 nie powinno być mniej, natomiast jutro deszczowo i chłodniej, bo maksymalnie 13 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: No tak odrobinę nostalgicznie zrobiło się słuchając Maryli Rodowicz i Łatwo Palnych, prawda? 11,5 minuty po 18:00, Jarek Budnik, witam Państwa w poniedziałkowe popołudnie i zapraszam do warszawskiej Strefy Plusa. Tak spoglądam za okno, no delikatnie pada, więc no spacer o tej porze dnia w takim delikatnym deszczu oczywiście może być przyjemnością, ale trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Właściciele psów pewnie mają odpowiedni strój również i na taką aurę, ale jeżeli tylko Państwo macie ochotę, to ja gorąco i serdecznie zapraszam do warszawskiej Strefy Plusa. W poniedziałek zawsze mamy w sobie całkiem spory zapas energii, no bo przecież w weekend udało się odrobinę te baterie podładować. No wczoraj było w Warszawie absolutnie przepięknie, ale sucho. Słyszałem opinie takich dziarskich siedmiolatków, niemalże siedmiolatków, którzy byli na wycieczce rowerowej w Campinosie i powiedzieli, że było super, łosi co prawda nie widzieli, ale ciężko było jeździć, bo straszny piach i bardzo się kurzyło. No ja mam nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie, co prawda ciągle widzę ostrzeżenia przed burzami, ale jak na razie na burzę się nie zanosi. Może w nocy taka pierwsza wiosenna burza to też bardzo przyjemne doświadczenie. A już niebawem chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, co w Warszawie czeka nas w sobotę, no bo to wielkie święto dla tych, którzy nie lubią wcześnie chodzić spać i zwiedzać miejsca, które zazwyczaj są niedostępne dla zwiedzających. Oczywiście o nocy muzeów już za chwilę. Warszawska.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
8: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim!
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne.

0: wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Po reklamie.

To była szansa, żeby odrobinę sobie dzisiejszego popołudnia pośpiewać Perfect i autobiografia. 27 minut po godzinie 18. Drodzy Państwo, ja wiem, dziś poniedziałek, dopiero tydzień się zaczyna, ale ja bym chciał opowiedzieć Państwu parę słów o tym, co będzie się działo w Warszawie i okolicach, a praktycznie w całej Polsce, w najbliższą sobotę, bo to oczywiście kolejna już edycja kultowej, można powiedzieć, imprezy, czyli Nocy Muzeów. Już o 17 na ulicę wyjadą parady pojazdów zabytkowych. Będzie można się przejechać i zabytkowymi autobusami, i zabytkowymi tramwajami. Ważna informacja jest taka, że przejazd nimi będzie bezpłatny. Warto więc przygotować sobie trochę miejsca w telefonie, żeby robić fajne zdjęcia, no bo na co dzień takich pojazdów na naszych ulicach nie widzimy. W tym roku będzie można zwiedzić aż 331 miejsc, w tym 46 nowych, których dotychczas nie można było oglądać. I jeżeli chodzi o takie miejsca, które robią na mnie naprawdę duże wrażenie, to między innymi nocny spacer po torze Służewiec. To może być bardzo ciekawe przeżycie, a także śladami historii kolei, czyli nocne zwiedzanie siedziby polskich linii kolejowych. Ale też będzie można zobaczyć Centrum Europejskie na Tolin, ambasadę Niemiec, ambasadę Francji, a również na liście tych miejsc, które cieszą się dużą popularnością, jest oczywiście Sejm, Senat, czy też gabinet prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Tak jak mówię, ponad 300, dokładnie 331 miejsc do odwiedzenia, w tym 46 nowych. Fani tej imprezy trochę oczywiście narzekają, mówiąc, że większość tych miejsc jest otwarta tylko do pierwszej w nocy, a powinny być otwarte do świtu. To prawda, do niektórych popularnych atrakcji czasami ustawiają się długie kolejki, więc właśnie jest jeszcze parę dni, by zastanowić się, co chcemy odwiedzić, i tak to sobie logistycznie rozplanować, żeby była szansa wszystkie te miejsca odwiedzić, bo tak jak mówię, czasami kolejki są naprawdę duże, więc może warto pokusić się o te miejsca, których na przykład normalnie nie można odwiedzić, no bo niektóre muzea to przecież miejsca, placówki, które możemy także zwiedzić w inne dni, ale jest tam na tej długiej liście parę perełek. Każdy z pewnością znajdzie coś fajnego dla siebie. Ja tylko przypomnę, proszę niczego nie planować na sobotni wieczór i sobotnią noc, bo właśnie Noc Muzeów to impreza, która cieszy się wielką popularnością i z pewnością nieraz byliście Państwo w takim obiekcie, który nocą zaczyna wyglądać zupełnie inaczej i rzeczywiście można poczuć się fantastycznie, ale też przy okazji czasami wędrując po mieście można natrafić na takie obiekty, do których kolejek nie ma, a które z pewnością warto zwiedzić, by czegoś fajnego się dowiedzieć, więc jedno jest pewne. Spotkamy się już w sobotę gdzieś na ulicach bądź kolejkach stojących przed fajnymi miejscami, które będziemy chcieli zwiedzić w trakcie tegorocznej Nocy Muzeów.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 22 minuty przed godziną 19, drodzy Państwo, a teraz w warszawskiej Strefie Plusa o pewnym jegomościu, którego z pewnością znacie Państwo z internetu i być może ktoś miał okazję poznać, zobaczyć go osobiście, bo często pojawia się na ulicach Warszawy. To oczywiście niejaki Edward Warchocki, czyli humanoidalny robot, który jest już gwiazdą internetu, a jego film, gdy goni dziki, a potem unosi swoją humanoidalną rękę w geście zwycięstwa, stał się prawdziwym hitem i był pokazywany chyba na całym świecie. Między innymi mówiono o nim w BBC, CNN, Reutersie, Fox News, Euronews, ABC, NBC, Yahoo, Forbes, Newsweek. No właśnie, mówiono o nim praktycznie wszędzie. Indie i Chiny też znają już tego jegomościa, bo pojawił się również i w tamtejszych mediach. Oczywiście znany jest też jego film, gdy właśnie chodzi sobie w okolicach hali Mirowskiej i rozmawia z ludźmi, którzy w tamtych okolicach przechodzą. Brał udział w półmaratonie warszawskim, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, został zatrzymany przez policję. Do tej sytuacji doszło w Centrum Nauki Kopernik. Komuś po prostu nie spodobało się zachowanie tego humanoidalnego osobnika i wezwano patrol policji. No i oczywiście pojawił się problem, gdy doszło do wylegitymowania się, bo robot jeszcze póki co nie posiada żadnych dokumentów tożsamości i również jego pytanie, czy może mieć kiedyś nadany numer PESEL, spotkało się z odmową, bo numery PESEL są przeznaczone wyłącznie dla ludzi. Proszę pamiętać, że mówię to w roku 2026. Nie wiadomo, co będzie za lat kilka, jeżeli właśnie humanoidalne roboty staną się nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Może się okaże, że będą miały jakieś e-PESEL bądź inne dokumenty, które będą mogły określić ich tożsamość i na przykład przynależność do jakiegoś właściciela, żeby potem nie było tak, że właśnie takie roboty człekokształtne staną się na przykład bezdomne, bo komuś się znudzi i po prostu zostawi go na ulicy. Jak na razie Edwardowi Warchockiemu coś takiego nie grozi. Jest on prawdziwą gwiazdą internetu, a także warszawskich ulic. No ale też trzeba mu przyznać, że ma bardzo ciekawe zachowania altruistyczne, bo jest takie jedno nagranie, gdzie biegnie on do rowerzysty, który przewrócił się na tamce i pyta, czy może mu pomóc. No jeżeli właśnie roboty miałyby pomagać ludziom, to może nie byłoby to takie złe rozwiązanie. A póki co oswajajmy się z tym widokiem. Jeżeli ktoś z Państwa miał okazję spotkać się z nim osobiście na warszawskich ulicach, to powiem tylko tyle. Zazdroszczę, ja znam Edka, bo tak chcę, by do niego mówić tylko i wyłącznie z internetu. Warszawa.

Paula Abdul i Straight Up. Za 10 minut będzie 19, drodzy Państwo. No właśnie, powoli kończy się już ta poniedziałkowa warszawska strefa plusa, no bo z racji tego, że jest ona odrobinę krótsza, bo przecież za chwilę Marek Jaromski i program Kto to taki, ja będę już powoli, no właśnie, zmierzał w stronę domu, ale jeszcze spokojnie chwilę z Państwem zostanę, a do domu będę się śpieszył z racji tego, że przecież Iga Świątek gra około godziny 19 swój kolejny mecz na turnieju w Rzymie, tym razem Naomi Osaka. No ale będę się zastanawiał, czy oglądać mecz Igi Świątek, czy słuchać Marka Jaromskiego, no bo przecież jego gościem będzie dziś misjonarka Helena Pys, która od 37 lat zajmuje się pomocą ludziom zarażonym trądem w Chinach. Będzie opowiadała i o swojej pracy, i o swoich podopiecznych i właśnie, znając Marka Jaromskiego, z pewnością będzie to pasjonująca rozmowa, bo pani Helena Pys to absolutnie pasjonujący człowiek, więc no właśnie, pojawia się dylemat, co wybrać. No można też jednym okiem zerkać na ściszony telewizor, a trochę sobie podgłośnić radio. I to chyba najlepsze rozwiązanie. Warszawa.

0: Kto pomagał ukrywać się adwokatowi od trumny na kółkach? Policja bada sprawę. Czterech mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii w Gdańsku. Trwa konkurs Aktywna Parafia. Można zgłaszać lokalne społeczności. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja w Hrubieszowie sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. został zatrzymany w ubiegły czwartek. Był całkowicie zaskoczony. Najnowsze informacje zbiera Bartek Ważny.
1: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
0: Sprawa stała się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Czterech mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji okradli turystę, grożąc mu nożem. Policja zatrzymała ich, zanim wylecieli z Polski.
2: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania dwóch wypłat bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
0: Mówił Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Sąd aresztował mężczyzn na 3 miesiące. Grozi im 20 lat więzienia. Społecznicy z Łodzi chcą wiedzieć, co dalej z kamienicami w centrum miasta. Jedna z nich częściowo zawaliła się podczas budowy tunelu średnicowego. Ze szczegółami nasz łódzki reporter Grzegorz Mnich.
3: Społecznicy domagają się od PKP PLK konkretnych odpowiedzi.
4: Aby jasno i klarownie zadeklarowało się, że odbuduje kamienice, szczególnie, że kamienice przy 1 maja są wpisane do ewidencji zabytków.
3: Mówi społecznik Kosmanykiel, a póki co mamy do czynienia tylko z niewiadomymi, dodaje Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
5: Nie wiemy, kiedy tarcza ruszy, co się wydarzy z kamienicami, pod którymi znajduje się teraz tarcza. Nie wiemy, czy kamienice na dalszej trasie tunelu są właściwie zabezpieczone.
3: Społecznicy chcą, by przedstawiciele PKP PLK pojawili się w Łodzi na czerwcowej sesji Rady Miejskiej z wiarygodnymi informacjami.
0: Prace przy budowie tunelu przerwano 1,5 roku temu. Do tej pory wysiedleni lokatorzy mieszkają w hotelach, a PKP wypowiedziało umowę firmie drążącej tunel.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Jeszcze do 24 maja można zgłosić swoją parafię w ramach ogólnopolskiego konkursu Aktywna Parafia. Organizator Katolicka Agencja Informacyjna podkreśla, że wiele parafii w Polsce działa prężnie na rzecz lokalnej społeczności i warto to pokazać, mówi koordynator konkursu Jacek Jakubiak.
7: Są parafie, które są jakby chlubą miasta czy gminy i są takie parafie, w których nie ma bezrobocia praktycznie albo ludzie sobie pomagają przy takiej, opiece nad dziećmi, w których wszystkie osoby potrzebujące pomocy są dostrzeżone i zaopiekowane.
0: Do finału zakwalifikuje się 10 parafii. Zwycięzca otrzyma 10 000 zł na sprzęt sportowy.

Deszcz, przynajmniej w centrum Warszawy, zrobił sobie chwilową przerwę, ale niewykluczone, że wieczorem jeszcze trochę popada. Teraz 17 stopni na termometrach, odczuwalna to 15, wiatr ze średnią siłą wieje z południa, a ciśnienie 999 hektopaskali i wciąż spada. W nocy około 10 stopni raczej nie powinno być mniej, a jutro deszczowo, według zapowiedzi synoptyków, no i dużo chłodniej niż dziś, bo jutro maksymalnie plus 13. Pół minuty po 19:00. Jarek Budnik, ja już mówię do usłyszenia, do jutra. Za chwilę Marek Jaromski i jego program Kto to taki?

0: Jaromski.
1: Dobry wieczór. Przedstawiam Państwu panią Helenę Pys z zawodu internista, która spędziła 34 lata za granicą w Indiach, pomagając ludziom chorych na trąd, dorosłym i dzieciom. Pani Heleno, przecież pani pracowała w Polsce w szpitalach i dlaczego pani zrobiła taki ruch w życiu?
2: No cóż, w Polsce jest bardzo dużo lekarzy po prostu i nie ma czegoś takiego, jak tym czy tamtym chorym się nie zajmę. Jak jest chory, to się nim trzeba zająć, a tam w Indiach niestety chorym na trąd człowiekiem nie zajmie się lekarz Indus. Nie przyjmie do swojej przychodni, nie dlatego, że on sam się boi na przykład, ale dlatego, że inni pacjenci nie zaakceptują tego faktu i uciekną.
1: Ale co, jaki tam jest układ między ludźmi?
2: No właśnie taki, kastowy. Po prostu trąd okalecza, trąd obrzydza i kiedy dochodzi do właśnie tych zniekształceń, no sama choroba jest niewidoczna, natomiast kiedy dochodzi do powikłań, no i widać już ten trąd na człowieku, to cała społeczność wyrzuca takiego naprawdę na margines, w sensie dosłownym. Już nie kamieniami, już nie poza jakieś druty kolczaste, ale nie może mieszkać z innymi mieszkańcami wiosce, nie może korzystać z tych samych ujęć wody, po prostu nie. Musi odejść.
1: Jak pani tam trafiła stąd?
2: Samolotem.
1: No tak, ale jak to się stało, że panią pociągnęło tam?
2: Tak, no dowiedziałam się po prostu, ktoś opowiadał, kto tam był, wizytował księdza Adama Wiśniewskiego, założyciela miejsca, no że właśnie jest ciężko chory. Był lekarzem. Był jedynym lekarzem na wielkim terenie. Miał pod opieką kilkanaście tysięcy trędowatych. Kilkanaście tysięcy. Zarejestrowanych w leczeniu było, jak ja przyjechałam, około 6 tysięcy, no ale byli tacy, którzy już byli wyleczeni, a wymagali opatrywania ran i wszystkich innych posług. Bo nawet z powodu zwykłego kataru czy innej choroby lekarz induski trędowatego nie przyjmie.
1: Dobrze, ale wylądowała pani tam, no i jak to wyglądało w formie obrazu? Taka pani była zielona. No.
2: Kompletnie zielona, ponieważ dzisiaj wszystko możemy wiedzieć o kraju odległym, bo tych przekazów jest całe mnóstwo i mamy łatwość przekazu, przelewu informacji, nawet zalewu bym powiedziała, nie zawsze prawidłowego, no ale wtedy tego nie było rzeczywiście. Wiedziałam na mapie, gdzie są Indie, dokładnie gdzie to miejsce nie wiedziałam. Niestety właśnie założyciel miejsca zmarł, zanim przyjechałam. Myślałam, że od niego się nauczę wszystkiego o chorobach tropikalnych, a w szczególności o trądzie. No niestety nie. No i rzeczywiście wylądowałam w czymś, co było mi kompletnie obce. Nie tylko bariera językowa, nie tylko bariera kulturalna, ale wszystkie bariery. Przepraszam, dieta i atmosfera. Gorąco, jak nie wiadomo co. Luty, ja po śniegu tu w Polsce startowałam, a tam wylądowałam w upalny dzień, taki, że pot po prostu cały czas ciekł.
1: Ale miała pani jakąś walizkę, plecak, tylko tak?
2: Tak, tak, plecak, ponieważ dostałam wizę na 3 miesiące zaledwie, którą mi potem zresztą przedłużono na szczęście. No a nie miałam pojęcia też, co będzie potrzebne.
1: A kto panią tam przywitał?
2: A, przywitała mnie współzałożycielka miejsca. Przyjechała właśnie w swoich interesach, ale innych tam coś załatwiała w nuncjaturze w Delhi, w New Delhi, ale ośrodek jest oddalony, no, pociągiem ponad 30 godzin jechałyśmy, więc to jest duża odległość. Gdzieś w środkowych Indiach, w jakiejś wioseczce na obrzeżu 30 kilometrów od troszkę większego miasta. Także taki interior rzeczywiście. Niesamowity ośrodek. Dla mnie to było jednak objawienie w stosunku do tego, co widziałam naokoło. Pustynia, czerwone pola i nagle oaza, ileś drzew, ileś krzewów pośród tego domy i cała gromada ludzi, która mnie wita, no w języku, którego...
1: Oni wiedzieli, że pani będzie?
2: Tak, wiedzieli. Ta pani, siostra Barbara Bierczyńska, wyjechała po mnie. Oni wiedzieli, że samochód przyjechał na stację kolejową te 30 kilometrów, żeby nas zabrać, więc tak spodziewali się. Ale rozległ się dzwon, wszyscy się zbiegli. No i rzeczywiście te powitania. Ta gromada dzieci naokoło mnie, większych i mniejszych, mówiących wszystkimi, no czymś, czego ja w ogóle nie rozumiałam. Przechodziło te melodie, przechodziły koło moich uszu, nic kompletnie nie wchodziło do nich.
1: Taka biała kobieta.
2: Tak.
1: I w dodatku na wózku.
2: A nie, jeszcze wtedy nie.
1: Nie, a ja, bo teraz pani jest
2: teraz
1: na wózku.
2: Teraz jestem na wózku, to już się troszkę pogorszyło i z wiekiem zużyły się już moje kolana. Wtedy owszem, też byłam niepełnosprawna, chodziłam na kulach, a mogłam też bez kul chodzić na krótsze dystanse.
1: Krótkie dystanse, no to krótką przerwę zrobimy w opowieści pani Heleny. Dalszy ciąg opowieści po przerwie.
0: Kto to

0: Reklama.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się!

0: Lidl, to się opłaca.
1: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
2: Po reklamie.

0: Marek Jaromski.
1: Rozmawiam dzisiaj z panią Heleną Pys, która jest z zawodu internistą i wylądowała 34 lata temu w Indiach. Pomaga ludziom, którzy są chorzy na trąd. To są dorośli i dzieci. I takim obrazem, proszę pani, jak pani tam pojechała, taka zielona, z jedną torbą, sama o kulach, bo jest pani też trochę chora na nola, a już dzisiaj to pani na wózku jeździ. I pani chciała tam pojechać i pomagać innym ludziom.
2: Chciałam po prostu pomóc. To jest chyba naturalne, że jak się widzi jakąś biedę, to człowiek biegnie z pomocą. Mnie też pomagano. Ja jestem niepełnosprawna od 10 roku życia. A mimo to skończyłam szkołę, udało mi się, a tam takich możliwości nie ma. Tam dzieci okaleczone trądem, miałam takie też. Bardzo wcześnie doznały takich okaleczeń. Musiałam pisać zaświadczenia, że nie zarażają. Musiałam starać się o to, żeby je przyjęto do szkoły. To jest bardzo, bardzo trudne i chcę się pomagać takim
1: ludziom.
2: Ale
1: w Europie, jeśli Europejczyk słyszy słowo trąd, to go odrzuca.
2: Bo ja wiem dlaczego, niby dlaczego.
1: Pani nie odrzuciło.
2: Jestem lekarzem. To samo jak mnie pytają, czy się nie bałam zaraz.

0: zarazić. No, no co to za lekarz, który się boi zarazić? Przecież po to się kształcimy, żeby leczyć ludzi chorych, a nie zdrowych. To w ogóle śmieszne. Ja rozumiem, że podczas pandemii koronawirusa uzbrajaliśmy się przeciwko temu zarazkowi, ale bez przesady z tym lękiem. To nie tak, to tak nie działa.
1: To jak pani codzienność tam wyglądała od pierwszego dnia?
0: To trochę tak samo, jak mnie pytali, czy jak wyglądał twój pierwszy kontakt z trendowatym. Boże kochany, nie pamiętam. Dla mnie trendowaty to jest po prostu mój pacjent. Taki sam jak z grypą czy z katarem przychodzi. Tak samo ze swoimi innymi problemami. Ból brzucha czym się różni od tego, co on tam przeżywa.
1: Przecież pani języka nie znała.
0: Tak, no ale miałam współpracowników. I to wykształconych przez założyciela właśnie. Oni się znali na tym. Mało tego, się od nich wszystkiego musiałam właśnie nauczyć. Nie tylko języka, ale i wszystkiego o trądzie. Oczywiście były też podręczniki, od razu się za to wzięłam. Była wielka apteka, ponieważ wtedy też przychodziła taka pomoc w postaci leków, w paczkach przysyłana po prostu. Musiałam uporządkować, bo to już było 1,5 roku po śmierci założyciela, także wzięłam się za aptekę, za porządkowanie wszystkiego. No i było tej pracy sporo.
1: Ale to są pieniądze potrzebne na taki interes duży.
0: Tak, ale to nawet ten ośrodek powstał z pomocy Polaków, wtedy jeszcze z emigracji. Ta emigracja wojenna była bardzo hojna. Tym bardziej, że nie bardzo mogli pomagać taką w Polsce. Były restrykcje, przecież ja sama miałam wujka w Anglii, a przysyłanie czegokolwiek do Polski było zawsze podejrzane, a takim misjonarzom gdzieś tam w innych krajach pomagali. Ksiądz Adam miał kontakty z Francji, bo tam się kształcił w kierunku chorób tropikalnych i w Anglii. Pisał poza tym artykuły, które się okazywały w prasie tej emigracyjnej i dzięki temu zdobywał ofiarodawców. Ten ośrodek jest całkowicie charytatywny, udziela pomocy nie tylko medycznej, ale właśnie ksiądz Adam założył szkołę dla tych dzieci, które nie mogły iść do szkół publicznych. Też z tego samego powodu jak pacjent do innego lekarza.
1: Ale to palotyni się tym opiekują, tak?
0: Teraz tak.
1: Duchowo?
0: Nie tylko duchowo, teraz już i fizycznie. Mam 3 księży na terenie, oni są dyrektorami szkół. Mamy 2 szkoły, jedna z językiem hindi, druga z językiem angielskim. To się wszystko zmieniło. Ja byłam pierwsze 8 lat sama. Współzałożycielka opuściła ośrodek, pojechała do innego miasta, ja zostałam sama i rzeczywiście to były bardzo trudne lata. Nie tylko musiałam się wszystkiego nauczyć, ale i podołać bardzo wielu i brakowi pieniędzy również. Wtedy już można było zacząć zbiórkę w Polsce. Zaczęły się już lata wolności w Polsce.
1: Jakie to były lata?
0: Ja wyjechałam w 89. Właśnie pan źle policzył, nie 34, a 37 lat już tam jestem.
1: To przepraszam.
0: Nie szkodzi. Tak, no to był 89, kiedy tam pojechałam i powoli te stosunki się zmieniły. Najpierw trzeba było jeszcze mieć specjalne pozwolenia z NBP, a teraz już zwyczajnie z konta na konto. Mamy tutaj sekretariat misyjny, który się zajmuje gromadzeniem środków, między innymi przez adopcję serca i inne akcje i te pieniądze można zwyczajnie przesłać na nasze konto.
1: Pani Heleno, przerwa i dalszy ciąg opowieści po przerwie. Pani Helena Pys, z zawodu internista, 37 lat spędziła w Indiach lecząc, pomagając ludziom chorych na trąd, a dzisiaj jest na urlopie, dlatego ją w Aninie spotkałem i nagrywam. Kto to?

0: Marek Jaromski.
1: Rozmawiam dzisiaj z panią Heleną Pysk, zawodu internistką. Jest pani na urlopie, przyjechała z Indii tam, leczy, pomaga ludziom chorych na trąd, nie tylko dorosłym, ale i dzieciom, ich dzieciom. Pani Heleno, jak wygląda to miejsce, gdyby pani tak zamknęła oczy i tak pojechała na wózku, bo pani jeździ na wózku sama, też ma nóżki chore trochę, tak?
2: Pięknie wygląda, pięknie. Ja pamiętam, jak zaczynałam to z miejscowości, z takiego rozdroża, około 3 kilometrów od naszego miejsca, już widać było tę oazę. Dzisiaj tam jest o wiele więcej budynków, nie widać, ale jest to miejsce naprawdę niesamowite. Tam założyciel postawił 3 wojskowe namioty na pustej ziemi, na pustyni. Dowiercił się wody i tak się zaczęło życie w tej wioseczki, która się nazywa Jivodaya. Jivodaya, Jiv to życie, dający. Więc tak sobie wymyślił to, że ludzie odtrąceni, których pozbawiono normalnego życia, prawa do życia jakby, żyją prawie wyłącznie z żebraniny, żeby im przywrócić właśnie ludzką godność.
1: Bo... Czy oni mogą stamtąd wychodzić na zewnątrz, czy ludzie się boją ich?
2: Oczywiście, że mogą wyjść, ale dłuższe przebywanie raczej nie wchodzi w grę. Nikt też nie zatrudni trędowatego. No ma też ręce często bardzo niesprawne i dlatego mówię, muszą żyć żebraniny. Poza tym, cóż, gromadzą się wokół dużych miast, bo tam jest możliwość użebrania. Tak, ale nasz teren jest piękny. Ja zastałam ośrodek imponujący. Założyciel żył tam w tym miejscu zaledwie 18 lat. Chociaż ośrodek właśnie już istnieje ponad 50 i już było kilkanaście budynków, w tym 4 duże mieszkalne.
1: Kościół?
2: Tak, już był kościół też, ale 2 internaty, duże internaty dla chłopców i dla dziewcząt i 2 domy, jeden dla chorych kobiet, jeden dla chorych mężczyzn, no plus jeszcze inne zabudowania, między innymi właśnie szkoła. Niestety jako obcokrajowiec, podobnie jak ja, później przez te 8 lat, kiedy byłam sama, nie mogliśmy zarejestrować szkoły na prawach państwowych. Dopiero kiedy zaprosiłam do współpracy Palotynów Indyjskich, właśnie do czegoś takiego doszło. Także dziś mamy już szkołę pełnoprawną na prawach państwowych.
1: Ile dzieci?
2: No, w szkole jest, to już jest szkoła integracyjna. W szkole jest w jednej Hindi speaking, czyli tam, gdzie jest wiodącym językiem Hindi, ponad 700 dzieci i tyle samo w szkole z językiem angielskim, z tym, że tam jest więcej klas, bo są już klasy przygotowawcze. Właściwie od przedszkola mamy w języku angielskim, bo to jest sensowne, kiedy już dzieci w przedszkolu uczą się alfabetu angielskiego.
1: To takie państwo w państwie.
2: Trochę tak. Wręcz jak jedzie się do nas autobusem z odległego miasta, z miasta stołecznego Rajpur, to wiadomo, gdzie białego wysadzić. Tylko do mnie przyjeżdżają biali, to nie jest teren turystyczny. Zawsze zapytają, czy chodzi o Jivodaya. Tak. Wszyscy naokoło znają to miejsce.
1: A czy pani doświadczyła takiego zmartwychwstania tam?
2: Tak, no ja tego tak nie nazywałam, ale usłyszałam. Kiedyś jak ktoś coś takiego powiedział, ja już nie muszę wierzyć w zmartwychwstanie. Ja widziałem zmartwychwstanie. To jest niesamowite. Kiedy kobieta, młoda dziewczyna, 19-letnia, chciała umrzeć, przestała jeść i nic nie pomagało, żadne perswazje, groźby, prośby, nic. Nawet kroplówki już jej podłączałam, bo była na granicy śmierci i nagle zachciała żyć. Był moment, kiedy ja potrzebowałam wody. Strasznie mi się chciało pić, było bardzo gorąco i zwróciłam się, nikogo nie było wokół, ona zauważyła moje rozglądanie się, mój gest, sięganie po szklankę, która była pusta, poszła, nalała wody, podała mi tę szklankę i pierwszy raz się uśmiechnęła.
1: I pękło.
2: Tak, pokazała, zobaczyła, że może być też potrzebna, że może też komuś pomóc. To niesamowite. To właśnie było przywrócenie jej do życia. Do dzisiaj żyje, widocznie.
1: No i pani opowiada, pani Helena Pys, internista, jest na urlopie, mieszka w Aninie i dzięki temu mogę z nią porozmawiać. Pomaga ludziom w Indiach chorych na trąd. Jeszcze nam zostało jedno wejście, finał po przerwie.
0: Kto to

0: Jaromski.
1: Pani Helena Pys jest naszym gościem z zawodu internista. 37 lat poświęciła życie w Indiach, pomagając ludziom chorych na trąd. Wyobraźcie sobie taki ośrodek, gdzie początek był dwa namioty, tak jak pani mówiła, a po tylu latach jest kościół, budynki i zorganizowane życie. Ilu tam dzieci, żeby tak na obraz, żeby to podziałało na słuchaczy?
2: No, rosła ta społeczność. Kiedy przyjechałam, było 220 osób, 70 dorosłych i 150 dzieci. Powoli to rosło. Przed pandemią było ponad 400 dzieci mieszkających w naszych internatach i ileś dojeżdżających do szkół.
1: Ale pani Helena, przecież to są dzieciaki, no jakieś pełne żywioły. Jak to ogarnąć?
2: To nie jest wcale tak trudno. Tak naprawdę mamy dwóch albo trzech wychowawców u chłopców. To są moi wychowankowie najczęściej. No i ksiądz oczywiście zajmuje się chłopcami. Natomiast jeden z polotynów, który tam doszedł do pracy ze mną. Natomiast dziewczynkami zajmuje się też moja wychowanka. I rzeczywiście organizuje to świetnie, zna się na tym, sama przeszła przez ten internat, więc to jest bardzo dobrze zorganizowane. Dzieciaki dzielą się na grupy, tak jak w rodzinie, od najstarszego do najmłodszego.
1: Słuchają się?
2: Ma jeszcze jak.
1: Ale kto za nich płaci?
2: No, nikt nie płaci w sensie płatności. My je żywimy, ubieramy, edukujemy, no robimy dla nich wszystko. No one po prostu przyjeżdżają. Owszem, są trudności. Oderwanie z domu i właśnie wyjście z tego takiego kręgu, kiedy dzieciak nic nie musi robić w domu, bo potem z mamą pójdzie użebrać, czasem coś tam ściągnie z jakiegoś straganu na przykład, albo pogrzebie w śmieciach i znajdzie coś wartościowego, a tutaj trzeba higiena, trzeba się rano wstać, umyć się, jest pewien reżim, no trzeba pójść do szkoły, parę godzin w szkole siedzieć, można potem się bawić, jest też czas na zabawy wystarczający, no ale też trzeba posprzątać wokół siebie, są dyżury, ktoś sprząta, ktoś podlewa rośliny, ktoś kroi warzywa na obiad, właśnie grupami są podzieleni i to się zmienia raz tak,
1: jak w harcerstwie.
2: Jak w harcerstwie, z tym, że to jest na co dzień. Na pewno są trudności, bo są też ucieczki, szczególnie chłopcy uciekają czasem na początku, jest im trudno, no ale w pewnym momencie odkrywają, że już coś umiejąc, dają sobie lepiej radę w życiu. Jednak analfabeta może być oszukany, może być wykorzystany, a chłopak, który już umie liczyć, nie da się oszukać i sobie poradzi.
1: A czego się oni uczą w szkole?
2: Tak jak i w Polsce. Języków, matematyki, fizyki, chemii, biologii, wszystkiego. Do 12 klasy mamy szkołę, potem niektórzy z nich idą też na wyższe uczelnie, uczą się zawodów.
1: A trafiają się geniusze?
2: Trafiają się geniusze.
1: Bo to ciekawe, prawda?
2: Ja miałam takie wyniki, ponad 80, ponad 90% normalnej takiej matury jak państwowa i oni trafiali na dobre uniwersytety.
1: Pani Heleno, a czego pani życzyć?
2: No, żeby to dalej po prostu funkcjonowało tak, jak funkcjonuje. Przynajmniej tak, jak funkcjonuje teraz.
1: Ale pani tam wraca jeszcze po tym urlopie?
2: Tak, oczywiście. No, czekają na mnie.
1: A tutaj kto na panią czeka?
2: Tutaj no, najbliższa rodzina. No, mam środowisko przyjaciół ogromne, ale oni wszyscy jakoś chyba rozumieją, że tam jest moje życie. Tam jest moje życie.
1: Jak to się kręci finansowo? Czy pani sprowadza z Polski te leki, jakieś pieniążki?
2: Pieniądze.
1: Tam dopływają?
2: Pieniądze, głównie pieniądze. My tam możemy dostać wszystko. W tym kraju można zakupić absolutnie wszystko.
1: Ale tak jak ja się trochę orientuję w kulturze hinduskiej, to tak za darmo to tak... Nie bardzo.
2: Mimo wszystko, jak się ma pieniądze, te zagraniczne w dodatku, z dobrym czasem, bardzo dobrym przełożeniem, no to można sobie poradzić. Nie jest tak źle, zarabia się tam dużo mniej niż tutaj, także to tym ludziom nie jest łatwo, ale jak my dostajemy od naszych ofiarodawców, to nam wystarcza i na dziś wystarcza dla wszystkich dzieci.
1: Jaki to kontrast pani opowieści, a życie tutaj?
2: Ogromny. To jest, tutaj też się zdarza bieda. Ja widzę też ludzi żebrzących. To jest zupełnie co innego. Tam po prostu nawet jak jest bieda, to człowiek sobie spokojnie siedzi, nie doje, to nic takiego. Najwyżej źle śpi, bo tam najlepiej się najeść przed snem, a jak jest głodny, to jest gorzej. No ale spokojnie to przyjmują.
1: Rozmawiałem z panią Heleną Pys, która jest na urlopie w Polsce, a od 37 lat pomaga ludziom w Indiach, którzy są chorzy na trąd. No to jest właściwie przykład dla nas, żeby też tak robić. pomiędzy sobą.
2: No właśnie, na pewno biedy nie brakuje nigdzie, najrozmaitszej. I mnie się wydaje, że trzeba mieć dobrze otwarte oczy i uszy, żeby to zauważyć, a jak się zauważy, naprawdę tak się zmobilizować do pomocy.
1: Dziękuję i życzę szczęścia.
2: Dziękuję bardzo. Kto to?

0: Jedna osoba nie żyje po wypadku pod Lublinem. Za chwilę szczegóły. Senator Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. To pokłosie afery z zabiegiem syna. Powiemy też o biegu charytatywnym dla chorych na stwardnienie rozsiane. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba nie żyje po wypadku pod Lublinem. Jak wcześniej informowaliśmy, po południu Audi zderzyło się z busem w miejscowości Konopnica. Do szpitala trafiło wtedy 20 osób.
1: Wszystkie osoby przytomne, jednak po kilku godzinach w szpitalu stan 71-letniego mężczyzny kierującego Audi pogorszył się i niestety pomimo podjętej reanimacji zmarł. Jeśli chodzi o stan pozostałych osób, one są w stanie niezagrażającym życiu.
0: Mówi Beata Kieliszek z policji w Lublinie. Kierujący busem był trzeźwy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Senator Tomasz Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego premiera Donalda Tuska, mówi w rozmowie z nami rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda. To pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką.
3: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: NFZ nałożył na szpital karę w wysokości ponad 130 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał mu w ucieczce. Obecny poseł PiS potwierdza, że jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej mieszkał na Węgrzech. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, mówi Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
4: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa.
0: Minister Sprawiedliwości zadeklarował już, że wystąpi o ekstradycję Ziobry z USA do Polski. Śledczy zarzucają mu, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Chcą pomóc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. Fundacja Wstawaj Alicja rusza z nową akcją. W ostatnią sobotę maja odbędzie się charytatywny połączony z piknikiem. Charytatywny bieg połączony z piknikiem, zapowiadają organizatorzy Katarzyna Kasperek oraz Jakub Kasperek.
5: To będzie impreza, biegowi będą towarzyszyły też różne atrakcje.
6: I teraz trzeba się zgłosić, zapisy są poprzez platformę Decathlon Go.
5: Całe wydarzenie odbędzie się 30 maja w sobotę.
6: Ponieważ jest to Światowy Dzień Walki ze Stwardnieniem Rozsianym, więc data nie jest przypadkowa.
0: Bieg nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie pod patronatem Radia Plus. Szczegóły na stronie fundacjawstawajalicja.pl.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie pieczy zastępczej, a dokładnie o kryzysie w tym obszarze, z czego on wynika, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego brakuje osób, a tych dzieci podopiecznych jest coraz więcej, które potrzebują pomocy, szukają rodzin zastępczych i tych, którzy zaopiekują się nimi. Ze mną dzisiaj w studio Aleksandra Sikorska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, psycholog. Witam bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Pani Jolanta Olejarczyk, mama SOS.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. I na łączeniu pani Sylwia Renosik z Fundacji Gajusz, wicedyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Dobry wieczór, witam.
4: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Zacznę od tej kwestii, dlaczego jest taki kryzys. Z danych, które też przedstawiają panie właśnie z Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, ale też z Fundacji Gajusz, wynika, że w 2024 roku 1 na 300 noworodków zostało opuszczonych przez rodziców w szpitalu. Brakuje rodzin zastępczych, szczególnie dla dzieci chorych. I obecnie 70, już ponad 78 tysięcy pozbawione jest opieki rodzicielskiej. Pani Aleksandro, zaczynam od pani. Skąd, dlaczego jest taki duży kryzys właśnie w tym obszarze?
2: Myślę sobie, że przyczyny są liczne, natomiast to, co obserwujemy, to mimo, że dzieci się rodzi coraz mniej, to dzieci w systemie pieczy zastępczej przybywa z każdym rokiem. Teraz kilka dni temu GUS też opublikował najnowsze dane, no i właśnie pojawiła się ta liczba powyżej 78 tysięcy dzieci w systemie, więc oznacza to niestety, że te dzieci, które zostają opuszczone przez rodziców albo którymi rodzice się nie są w stanie wydolniej właściwie opiekować, to liczba tych dzieci rośnie, a liczba osób, które byłyby gotowe zaopiekować się nie swoim biologicznym dzieckiem, nie rośnie w takim tempie.
1: Jedno na 100 dzieci w Polsce przebywa w pieczy zastępczej. To też jest skala, która pokazuje nam, że tych dzieci jest całkiem sporo, a blisko 1900 dzieci z decyzją sądu czeka na bezpieczne miejsce w pieczy. Na łączeniu jesteśmy też z panią Sylwią Renosik z Fundacji Gajusz. Pani dyrektor, tutaj też zwrócę się do pani. Państwo też w swojej działalności i w swoich placówkach, głównie właśnie hospicyjnych, ale też w ośrodku preadopcyjnym Tuli Luli, czy wy też dostrzegacie, że faktycznie potrzeby rosną, jeżeli chodzi o obszar szukania rodzin zastępczych i pieczy zastępczej dla dzieci?
4: Tak, jak najbardziej. W porównaniu z końcem 2024 roku liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej tak globalnie zwiększyła się o 1000, więc to jest ogromna liczba i my to też dostrzegamy na przełomie tych lat i funkcjonowania ośrodka, że telefony w sprawie wolnych miejsc zdarzają się w zasadzie codziennie i organizatorzy pieczy zastępczej do nas dzwonią i również dzieci, które przebywają poza systemem pieczy zastępczej, bo należy pamiętać, że ich jest niemal 1500. W domach pomocy społecznej mieszka około 916 dzieci, w zakładach leczniczych ponad 500 i również w hospicjach stacjonarnych około 100. No ale tutaj z wielu takich sytuacji medycznych, zdrowotnych dzieci nie mogą przebywać w domu, więc jak najbardziej obserwujemy też skalę też problemów zdrowotnych i wyzwań zdrowotnych u dzieci.
1: Mm-hmm. W SOS Wioski Dziecięce, które prowadzą w sumie działalność na terenie całej Polski, ale głównie są skupione w kilku czy kilkunastu ośrodkach, to zaraz pani Aleksandra nam opowie, wy roztaczacie taką opiekę nad ponad 1800 podopiecznych. Gdzie dokładnie są zlokalizowane wasze ośrodki?
2: Jeżeli chodzi o SOS Wioski Dziecięce, czyli te miejsca, w których my zapewniamy opiekę zastępczą dla dzieci, przede wszystkim w takich rodzinnych formach, w rodzinach SOS, to mamy takie 4 wioski dziecięce. 2 są w województwie lubelskim i to jest Kraśnik i Biłgoraj. Jedna to Siedlce, czyli najbliżej nas tutaj mazowieckie i jedna wioska dziecięca w województwie zachodniopomorskim w takiej malutkiej miejscowości Karlino.
1: Gdybyśmy chcieli wytłumaczyć, zobrazować, czym jest piecza zastępcza i że nie jest to to samo, co adopcja, to jak najlepiej to opowiedzieć, jakie są różnice między właśnie pieczą zastępczą, taką rodziną zastępczą, a rodziną adopcyjną?
2: Adopcja to jest przysposobienie dziecka, czyli od momentu adopcji dziecko, które adoptujemy, jest tak jak nasze własne dziecko i zostaje w tej rodzinie na zawsze i zawsze jest członkiem tej rodziny. Natomiast dziecko, które jest przyjęte do rodziny zastępczej, czy jest przyjęte do pieczy zastępczej, to jest takie dziecko, co do którego sąd decyduje, że w tym momencie jego rodzice biologiczni nie są w stanie tej funkcji pełnić i ogranicza albo pozbawia ich praw rodzicielskich i umieszcza czasowo dziecko w takiej formie opieki zastępczej. I teraz scenariusze dla tego dziecka mogą być różne. Ono może w tej rodzinie zastępczej pozostać i się z niej usamodzielnić i to są najczęstsze przypadki. Może też wrócić do rodziny biologicznej, jeżeli ustanie przyczyna umieszczenia dziecka w
1: pieczy. Ale to chyba się dzieje bardzo rzadko.
2: Kilka procent to jest powrotów i może też zostać adoptowane, czyli przysposobione już na stałe przez rodzinę.
1: Kto może zostać w ogóle takim rodzicem zastępczym?
2: Na pewno więcej osób niż sobie myślimy, bo rodzicem zastępczym można zostać też dla jednego dziecka i przyjąć to dziecko do siebie, do domu i zostać takim niezawodowym rodzicem zastępczym, to znaczy kontynuować pracę, być może opiekę nad pozostałymi dziećmi biologicznymi i tworzyć tę rodzinę razem z tym dzieckiem, które potrzebuje pomocy na krócej albo na dłużej. I myślę sobie, że takie możliwości może mieć znacznie więcej osób niż podejmuje się tego zadania.
1: A ile obecnie jest takich rodziców zastępczych, którzy współpracują z wami?
2: My mamy około 40 rodzin SOS i w większości tych rodzin prowadzą je mamy SOS, pojedyncze osoby i też jest kilka małżeństw.
1: Ale to nie musi być tylko mama. To może być też tata.
2: Nie, to może być tata jak najbardziej. Teraz jest taka sytuacja, że jako mamy. No właśnie, mamy SOS, ale to może ci rodzic SOS, tata SOS i takie osoby też bardzo, bardzo zapraszam.
1: Jedną mamę SOS mamy tak. W studio właśnie i zaraz będziemy pytać, ale jeszcze chciałam dopytać, jaki jest w ogóle proces, co trzeba przejść, jaka jest procedura, żeby takim rodzicem zastępczym móc zostać?
2: Przede wszystkim się trzeba odważyć i do tego zachęcamy i zadzwonić do nas albo napisać e-mail, żeby dowiedzieć się więcej i to już jest taki pierwszy krok, zebrać informacje. Proces jest kilkumiesięczny, powiedziałabym, że tak pomiędzy pół roku a rok może potrwać taka procedura, ale nie jest znowu aż tak skomplikowana, jak to się wydaje. Wszystkie te kroki, które trzeba podjąć, to znaczy przyjrzenie się sobie w tej roli, przygotowanie się poprzez szkolenie, spełnienie jakichś wymagań formalnych, wszystkie są tak naprawdę ważne i też potrzebne. I ta droga prowadzi do tej ostatecznej decyzji, czy chcemy przyjąć dzieci pod opiekę i w jakiej formie to chcemy zrobić.
1: Za tym też idą kwestie finansowe, tak? Bo jeśli ktoś decyduje się na taką formę współpracy, to też dostaje wynagrodzenie. Jak to wygląda?
2: Jeżeli chodzi o rodziców SOS, tak, to jest ich praca. Oprócz tego, że sposób na życie, to też to jest ich praca. Oni około 5 dzieci cały czas obejmują opieką. Jeżeli chodzi o zawodowych rodziców zastępczych w Polsce, to również ta ich praca jest opłacana, jak również osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka. Natomiast większość rodzin zastępczych to są rodziny albo spokrewnione, albo rodziny niezawodowe i to są rodziny, które nie otrzymują wynagrodzenia też za tę pracę, otrzymują tylko środki.
1: My zaraz będziemy kontynuować naszą rozmowę i wracamy już po przerwie.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Po reklamie.

0: 2024 roku 1 na 300 noworodków zostało opuszczonych przez rodziców w szpitalu. Ze mną w studio Aleksandra Sikorska, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Jolanta Olejarczyk, Mama SOS, i na łączeniu Sylwia Renosik, Fundacja Gajusz i wicedyrektor Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego Tuli Luli. Zacznę od pani Jolanty Olejarczyk, bo już tutaj przed przerwą rozmawiałyśmy o tym, co zrobić, żeby móc zostać takim rodzicem zastępczym, mamą SOS. Pani już od kilkunastu lat jest taką mamą SOS. Skąd w ogóle decyzja, żeby zaangażować się w taką formę pracy, w taką formę pomocy?
1: Ja na pewno od czasów liceów myślałam o tym, aby zostać, pracować z dziećmi po prostu. I gdzieś to w przyszłości się ziściło. Dostałam zgłoszenie do wioski w Siedlcach i zgłosiłam się po prostu tam. I zaczęłam pracę. Najpierw byłam taką ciocią, która pomagała mamom, a po 4 latach dostałam, można powiedzieć, że awans, bo dostałam propozycję przyjęcia domku. I tak zaczęła moja historia się już, 19 rok, jako mama SOS. I przez te 19 lat, 19 dzieci.
0: 19 dzieci, ale to jest, rozumiem tak, że jednorazowo jest kilka dzieci,
1: tak,
0: w domu?
1: Ja miałam u siebie tak maksymalnie, najwięcej to 9 przez 3 miesiące, a tak z reguły to 7, 5, 6. W tym właśnie jedno dziecko poszło do adopcji. Miałam taką okazję popracować z rodzicami adopcyjnymi i jedno dziecko wróciło do rodziny biologicznej. A pozostałe dzieci usamodzielniły się, no i w tym momencie mam 6 pod opieką.
0: Kto może zostać takim rodzicem zastępczym?
1: Osoba, która lubi pracę z dziećmi, dla których krzywda dzieci jest taką najważniejszą po prostu rzeczą i które chcą czynić dobro po prostu, które są otwarte, wiedzą, czego chcą i chciałyby naprawdę pomóc dzieciom, bo to o to chodzi. Mamy naprawdę bardzo dużo pracy, bo dzieci jest naprawdę, tak jak mówiłam, jest kryzys, jest bardzo dużo dzieci i ja jestem bardzo zawsze otwarta na propozycje i chcę pracować z tymi dziećmi.
0: Jak w ogóle pani radzi sobie z taką liczbą dzieci jednocześnie? Mówi pani, że obecnie 6 dzieci. One są w różnym wieku, podejrzewam?
1: Akurat tak. W tym momencie mam 4 takich troszeczkę młodszych, chociaż 8-10 lat. Mam 18-latkę i studenta. Czyli najwięcej pracy skupia się, wiadomo, na pracy z młodszymi dziećmi. No oczywiście te starsze też nie są gdzieś pozostawione samym sobie. Ale mam do pomocy jeszcze asystentkę, która przychodzi na kilka godzin dziennie. Ewentualnie, jeżeli ja wyjeżdżam na jakieś wolne, to ona mnie zastępuje. Także razem tworzymy taki team i pomagamy dzieciom wspólnie. Pracujemy na co dzień.
0: Czy starsze dzieci pomagają młodszym, czy niekoniecznie? Jak to wygląda? Czy to jest trochę tak jak w rodzinie takiej biologicznej, kiedy czasem rodzice zlecają obowiązki opieki starszych nad młodszymi? Tu też są takie przypadki?
1: Ogólnie to jakoś w mojej rodzinie to jest tak, że to jest tak spontanicznie po prostu wychodzi, że starszy widzi taką potrzebę, to chętnie, to nie wiem, czy pomoże przy lekcjach, czy nie wiem, nawet włosy ostrzyże, czy uczesze, no to takie różne rzeczy. Albo wytłumaczy, no może chcesz coś pogotować, to pogotuj ze mną, coś przygotuj, czy nakryć do stołu. Także ja mam fajnie akurat w tym momencie, bo ta starsza dziewczyna to jak najbardziej takie rzeczy lubi robić i zachęca młodszych przy okazji.
0: Tutaj od razu pytanie szerzej. Czy też można mieć biologiczne dzieci, mając właśnie, czy będąc taką mamą, czy tatą rodziny zastępczej? Czy to przeszkadza, czy to nie przeszkadza? Czy to można tak funkcjonować też?
2: Można mieć swoje dzieci pod opieką. Też często osoby, które się do nas zgłaszają, to są takie osoby, które już odchowały własne dzieci, one się już są dorosłe, a te osoby jeszcze cały czas mają w sobie sporo energii i takie też zapraszamy. Także różne scenariusze są możliwe. Oczywiście należy rozważyć, jak ktoś ma własne dzieci, czy to są takie dzieci, które się łatwo adaptują, co one w ogóle powiedzą na taką decyzję takich dużych zmian w rodzinie, ale bardzo często to są dobre też zmiany i służą wszystkim.

0: rodzinie.
1: I tutaj też to, co panie mówiłyście już, może być mama, taka SOS, tata. To nie musi być tak, że to są oboje rodzice, tak? Mama i tata, może tylko mama taki dom prowadzić, tak? Bo to też jest, myślę, ważna informacja, tak?
0: Tak, tutaj pomoc asystenta, tak jak Jola mówiła o swojej asystentce, to pomoc asystenta jest kluczowa. To jest taka osoba, która naprawdę zna ten dom, zna te dzieci, jest prawie codziennie. Wtedy, kiedy rodzic SOS potrzebuje dnia wolnego, to też jest w stanie go zastąpić i to jest największe wsparcie dla mamy SOS i też bliska osoba dzieciom. To, myślę, bardzo pomaga prowadzić taką rodzinę.
1: Z nami też na łączeniu jest pani Sylwia Renosik z Fundacji Gajusz i ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Pani Sylwio, państwo ze swojej strony tutaj głównie patrzę pod kątem hospicjum, tak, dla dzieci. Obecnie macie około 1000 dzieci pod swoją opieką. Jakie dzieci do was trafiają? Jakiego klucza one przybywają do waszej fundacji?
2: Ja tutaj w szczególności mogę powiedzieć, jak to wygląda w przypadku interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Do nas dzieci trafiają bezpośrednio ze szpitala do czasu uregulowania sytuacji prawnej. I może najważniejszy jest ten aspekt, w którym momencie Fundacja Gajusz szuka rodzin zastępczych dla naszych podopiecznych. To są w zasadzie takie dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że sytuacja prawna dziecka nie zostaje uregulowana i organizator pieczy zastępczej nie posiada jakby wśród swoich zasobów rodzin zastępczych, bo jak słyszymy i wiemy, no jest z rodzinami zastępczymi duża trudność i wtedy szukamy rodziny zastępczej. Albo jest też taka sytuacja, kiedy dziecko ma uregulowaną sytuację prawną, zostaje zgłoszone do ośrodka adopcyjnego, ale ze względu na trudną sytuację zdrowotną nie ma kandydatów gotowych przyjąć dziecko.
1: Jakie dzieci, jacy podopieczni są u was w fundacji? Jakby pani opisała właśnie podopiecznych czy choroby, bo mówi pani, że głównie te dzieci, które chorują, jest trudność, żeby znaleźć dla nich takie rodziny.
2: Tak, oczywiście to są możliwe niepełnosprawności, to są wady genetyczne, wady metaboliczne. Coraz częściej widzimy, że u naszych podopiecznych była ekspozycja na alkohol w czasie ciąży, nadużywanie narkotyków, papierosy, więc naprawdę to rodzi duże spustoszenie w organizmie. Widzimy też po naszych dzieciach, że trudniej jest im się adaptować do takich warunków już u nas w ośrodku. Prezentują też różne zachowania, a co się z tym też wiąże, w przyszłości potrzebują specjalistycznego wsparcia i w zakresie psychologicznym, ale również fizjoterapeutycznym, również potrzebują być pod kontrolą lekarzy.
1: Jakie mają warunki tam dzieci? Bo ja rozumiem, że dopóki nie znajdą się chętni, czy osoby, które no oczywiście przejdą procedurę, które będą mogły zostać tymi rodzicami zastępczymi, to dzieci przebywają cały czas w tym ośrodku preadopcyjnym.
2: Tak, zgadza się. Tutaj Ola też wspominała o tym rodzicielstwie zastępczym jako takiej formie tymczasowej, do czasu na przykład powrotu do rodziny biologicznej, jeżeli taka możliwość jest. Natomiast my zakładamy taką intencję właśnie na zawsze, żeby nie było tego kolejnego przejścia. Jeżeli dziecko trafia do nas bezpośrednio ze szpitala do ośrodka, to robimy wszystko, żeby już od nas wyszło do docelowej rodziny. Już na zawsze.
1: Żeby nie musiał po raz kolejny przechodzić tej adaptacji.
2: Dokładnie tak. Tak, dokładnie tak, ponieważ no, proszę sobie wyobrazić takiego maluszka, który w szpitalu doświadcza zapachów, głosów, różnego rodzaju dotyku, przychodzi do nas, doświadcza podobnej sytuacji, tylko już w innym miejscu. Dlatego najbardziej optymalne i potencjalne jest to, żeby już bezpośrednio z naszego ośrodka trafiło do docelowej rodziny.
1: A jakie są największe trudności, jeżeli chodzi o właśnie waszych podopiecznych? Co jest największym problemem w takiej właśnie i relacji, i w przywracaniu ich do no, takich, no, do życia w społeczeństwie na tyle, żeby one były, no, mogły komuś zaufać.
2: Mhm. No tak, no, jakby nasi podopieczni doświadczyli na samym początku zerwania tej więzi biologicznej, prawda, z mamą, więc to jest bardzo trudne przeżycie, bardzo traumatyczne. I oczywiście dziecko ma to ograniczone zaufanie do dorosłych. I chodzi o to, żeby już rodzice byli tą bazą, z którymi dziecko nawiąże tą bezpieczną relację, bezpieczną więź, poczuje, że tak, to są te osoby, jakby którym mogę pokazać wszystko.
1: A to chyba nie jest proste, to też tutaj...
2: Oczywiście, to nie jest proste, bo to też zależy od dostępności dorosłego, czy ja jako dorosły jestem w stanie okazać serce, jakby też otworzyć się na różne zachowania, które mogą prezentować dzieci w bardzo trudnych doświadczeniach. Natomiast jeszcze wrócę też do tego rodzicielstwa zastępczego, ponieważ dużo rodzin zastępczych, które pełnią tą funkcję, to również są rodziny spokrewnione. I my tutaj rozumiemy, że to są dziadkowie oraz rodzeństwo tych dzieci. Natomiast my na przykład ze swojego doświadczenia bardzo chętnie nawiązujemy kontakt również na przykład z siostrą, z wujkiem mamy, prawda? Bo z jakiego powodu mama biologiczna nie może zajmować się dzieckiem. I bardzo ważne jest rozpoznać tą sytuację rodziny. Czy może ktoś z rodziny jest w stanie zająć się tym maluchem? I już nie mówię tylko i wyłącznie o dziadkach, ale tak jak wspominałam o cioci, o wujku. Mamy z tamtego roku takie doświadczenia w zasadzie dwa, bardzo szczęśliwe właśnie, że mama biologiczna, rodzic biologiczny nie mógł zajmować się dzieckiem, natomiast dziecko mogło odnaleźć się w swoim systemie rodzinnym i utrzymywać ten kontakt właśnie z mamą. Więc to też jest bardzo, bardzo istotne, aby służby społeczne też w ten sposób myślały o takim zabezpieczeniu dziecka w rodzinie biologicznej, szeroko rozumianej.
1: Tutaj stawiamy przecinek i po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Rozmawiamy o pieczy zastępczej. Ze mną w studiu Aleksandra Sikorska, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Jolanta Olejarczyk, mama SOS i Sylwia Renosik, Fundacja Gajusz, wicedyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego Tuli Luli. Dane są zatrważające. Brakuje rodziców zastępczych, osób, które chciałyby przyjąć dzieci, które potrzebują takiej pomocy w pieczy zastępczej. Obecnie jedno na sto dzieci w Polsce przebywa w pieczy zastępczej, czyli widzimy, że to jest bardzo duża skala tych dzieci, ale blisko 1900 dzieci z decyzją sądu czeka na bezpieczne miejsce w pieczy i to wydaje mi się, że jest bardziej gdzieś chyba obrazujące, że prawie 2000 dzieci czeka na takie miejsce w pieczy zastępczej. 1500 chorych dzieci przebywa w DPS-ach i zakładach leczniczych, które też mogłyby trafić do tych rodzin zastępczych. Pani Jolanta Olejarczyk, która jest mamą SOS już od 19 lat, obecnie 6 dzieci, mieszka w domku, w tej takiej właśnie pieczy zastępczej. Pani już mówiła, jak się pani zdecydowała, że zawsze chciała z dziećmi mieć do czynienia. Czy w takim codziennym funkcjonowaniu, bo to wydaje mi się jest bardzo i kluczowe i myślę interesujące dla naszych słuchaczy, czy problemy takie jak mają dzieci, nastolatki też się pojawiają i jak wy sobie wtedy radzicie, jak pani sobie z tym radzi?
2: Problemy pojawiają się różne, chociaż ja mam naprawdę fajnych nastolatków i muszę ich pochwalić, niech słyszą, bo są naprawdę wspaniałe, ale bywało różnie. Także ja jakoś zawsze miałam dobry kontakt z dziećmi i nawet te, które się usamodzielniły, utrzymuję z nimi kontakt do tej pory. Przyjeżdżają na święta, odwiedzają się, jak jestem w Warszawie, to się spotykamy. Jestem dla jednej z moich podopiecznych ciocią. Babcią.
1: Ciocią babcią, czyli już są wnuki.
2: Już są wnuki, oczywiście.
1: Ile wnuków?
2: Jest troje wnuków, także jestem ciocią babcią. Myślę, że takim moją otwartością, trochę poczuciem humoru, optymizmem, bo ja jestem optymistką, także ja idę tak przez świat, przez życie po prostu z optymizmem, szukam zawsze dobrych stron, pozytywów i staram się przekazać to też dzieciom, tak na co dzień. Czasem jest ciężko, trudno, ale próbuję jakąś okrężną drogą gdzieś, w każdym razie, żeby dotarły. I też mam fajnie, bo jak przyjeżdżały moje podopieczne, które się usamodzielniły, to też te, które są w domu, czekają na nie. Chcą słuchać tych opowieści, jak było, jak się zmieniło, jak, co się dzieje. Także to jest też dla nich takie pouczające po prostu. No i ja naprawdę się cieszę, że takie relacje są z tymi dziećmi, z tą młodzieżą, z tymi dorosłymi. I oby tak było dalej.
1: Czyli można powiedzieć, że więzi rodzinne, pomimo braku więzi biologicznych.
2: Oczywiście.
1: Występują.
2: Zdarzają się i ja jestem tego żywym przykładem.
1: Rozumiem, że wzloty i upadki są.
2: Oczywiście, że są wzloty.
1: Radości i smutki.
2: Bardzo dużo radości, trochę smutków, no ale mówię, ja jestem optymistką, także ja to biorę na klatę i daję radę. Poza tym mam jeszcze, jest pomoc osób w biurze, osoby wspierające, także jakoś sobie radzimy i szukamy zawsze dobrego rozwiązania, aby było dobrze dla dziecka i dla dzieci.
1: Czy ma pani jakąś taki moment, może sytuację, kiedy chciała pani zrezygnować z tej działalności i, nie wiem, powiedzieć, że nie dam dużej rady, tak? Z różnych powodów, może psychicznie, nie wiem, fizycznie było to zbyt dużym obciążeniem.
2: U mnie nie było takiej myśli, powiem szczerze.
1: 19 lat, no to
2: 19
1: jest
2: lat plus mówię,
1: długo.
2: 4 lata jeszcze.
1: A to też jest pani praca, tak?
2: Tak, tak. Także, nie wiem, ja jakoś tak po prostu tak funkcjonuje. No jestem, mówię, optymistką, to mi daje dużo takiego powera, no i cieszę się ze wszystkich takich, nawet takich najdrobniejszych takich rzeczy, które dzieci sobie dają radę po prostu z czymś, a nie dawały, a dają. Widzę postępy, no to po prostu to cieszy mnie niesamowicie.
1: Jak sobie poradzić wtedy, kiedy podopieczni przeżywają swoje traumy, tak? Różne doświadczenia gdzieś przerabiają wewnętrznie, kiedy oni mają jakiś gorszy moment.
2: Czy u mnie dzieci naprawdę mają takie, są takie momenty oczywiście i to dosyć często, ale one chcą rozmawiać. często chcą rozmawiać, czasami widzę, że nie chcą, no to czekam na odpowiedni moment. I najczęściej to jest tak właśnie pod wieczór, przychodzą, pytają się najpierw, ciociu, jak cioci minął dzień? No, ja że tak powiem, pytam się ich za chwilę, a jak u was, prawda? Czy u ciebie? Co fajnego? Co się stało? Także próbuję, jak nie da się tak po prostu wprost, to szukam innego rozwiązania. I często to zdaję egzamin.
1: Mam pytanie do pani w studio i też do pani Sylwii Renosik z Fundacji Gajusz i z Ośrodka Proadopcyjnego Tuliluli. Jak wy, drogie panie, mając już też duże doświadczenie, podchodzicie do rodziców, tych potencjalnych rodziców zastępczych? Jak ich można do tego zachęcić? Jak można im pokazać, że to może być właśnie miejsce dla nich?
3: Myślę sobie, że to może być bardzo satysfakcjonujące i takie wyjątkowe doświadczenie i sposób na życie. Natomiast też nie ma co zachęcać na siłę. Pewnie to rodzicielstwo zastępcze nie jest drogą dla każdej osoby, bo rzeczywiście trzeba mieć w sobie dużo cierpliwości. Może być tak, że te postępy dzieci nie będą rosły w tempie geometrycznym, więc jeśli ktoś cierpliwości nie ma, to może być dla niego za wolno. Więc na pewno jest ważne to, żeby też rozpoznać trochę swoje możliwości, swoje predyspozycje, ale jest na to czas w tym procesie, między innymi na szkoleniach, więc można się przyjrzeć temu, jakie mam kompetencje, jakie mam mocne strony, co jeszcze muszę rozwinąć, a jakie są moje wyzwania, a jak sobie z tym radzę, a może, jeżeli jesteśmy małżeństwem, może partner czy partnerka tutaj lepiej sobie w tych kwestiach radzi, jesteśmy sobie się w stanie uzupełniać, nie? A może mogę coś zrobić, żeby się rozwinąć. No, są takie osoby, które w trakcie rekrutacji przerywają i to też jest okej, i my się nie obrażamy i zapraszamy, żeby jeszcze pomyśleć, może wrócić do nas później. Są takie osoby, które decydują się, że okej, może jednak adopcja to jest droga dla mnie, bo może to być, jakby jestem gotowy na więź, ale chcę, żeby ta więź była na pewno na zawsze, nie? Więc różne tutaj mogą być drogi. No nie każdy musi zostać rodzicem SOS, bo żeby zostać rodzicem MSOS tak na dzisiaj, no to trzeba się jednak przeprowadzić do wioski dziecięcej i objąć opieką tą czwórkę, piątkę dzieci, ale może ktoś będzie chciał zostać rodzicem zastępczym dla jednego, a może ktoś będzie chciał adopcyjnym. Masa dzieci potrzebuje rodzica teraz i niezależnie od tego, jaką formę wybierze, to może pomóc dzieciakom.
1: Pani dyrektor, do pani Sylwii Renosik się zwracam. Jak państwo podchodzą, jak państwo w ogóle rozmawiają z takimi kandydatami czy potencjalnymi rodzicami zastępczymi? Może u pani takie historie, które najbardziej gdzieś poruszyły serce?
4: To znaczy, my przedstawiamy kandydatom też takie oczekiwania i formalne, i też wobec dziecka, jak najbardziej optymalnie, jak najłagodniej zrobić ten okres przejścia z naszego ośrodka już do rodziny zastępczej, ale też powiem to, o czym Ola wspominała, że jeżeli u kogoś zakiełkowała może taka myśl, a może to dla mnie, to warto spróbować, warto zgłosić się do organizatora pieczy zastępczej. Takie szkolenia, spotkania nie są zobowiązujące. Na każdym etapie można się wycofać, można w przyszłości wrócić. Nawet ostatnio rozmawiałam właśnie z jedną kandydatką na mamę zastępczą, która rozmawiała z nami dokładnie rok temu w sprawie konkretnego malucha i zadzwoniła dokładnie tydzień temu i powiedziała, że oni są już gotowi z mężem na dalsze rozmowy i na przyjęcie dziecka. Więc czasami jest potrzebny ten okres wyczekiwania, przecież jednak ciąża też trwa 9 miesięcy, więc ten okres, ten czas bywa sprzymierzeńcem.
1: A kiedy w takiej rodzinie zastępczej pojawi się dziecko biologiczne, to co wtedy? Czy to zmienia jakby, nie wiem, sytuację? Czy mieliście do czynienia z takimi sytuacjami, że ktoś właśnie był taką rodziną zastępczą, ale też, no, lata lecą, czas płynie i pojawiły się dzieci biologiczne, których na przykład wcześniej nie było?
4: Nie, to ja, jeżeli chodzi o nasze doświadczenia z ośrodka, to nie mieliśmy takiej sytuacji. Mieliśmy doświadczenia, że po prostu w rodzinie było dziecko biologiczne i rodzina zdecydowała, że w związku z tym, że ich dziecko jest zdrowe, miało wszystko, to chcą podzielić się tym szczęściem i miłością z jeszcze jednym maluchem.
1: Tutaj, czy w SOS Wioskach Dziecięcych była jakaś taka historia?
3: I jeszcze tak nie było, żeby się nowe dziecko urodziło, ale czekamy, bo też z radością je powitamy. Natomiast myślę sobie, że dziecko, które się urodzi w tej rodzinie, w której już funkcjonuje dziecko, które jest w pieczy, no przyjmuje tę rzeczywistość taką, jaka ona jest i staje się po prostu młodszym rodzeństwem tamtych i ta rodzina jest po prostu większa, a miłość się da podzielić.
1: Miłość się mnoży, tak jest. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, bo tu już też zaczęła o tym mówić pani dyrektor, gdzie można się zgłosić? Do kogo? Czy przez internet jakieś informacje szukać?
3: Jeżeli chodzi o wioski dziecięce, to my zachęcamy, żeby zajrzeć na stronę wioskiss.org i poszukać sobie zakładki Rodzic SOS i tam są wszystkie formy, jakie są możliwe zgłoszenia się do nas, albo telefon, albo e-mail umieszczone. Można przeczytać sobie taki informator i zapoznać się ze wstępnymi informacjami. Także jeżeli jako Rodzic SOS, to zapraszam najpierw na stronę, a potem zadzwonienie do nas.
1: U państwa, pani dyrektor? Mhm.
4: Oczywiście serdecznie zapraszamy do kontaktu. Też co jakiś czas Fundacja GOA już informuje na swoich profilach o tym, że poszukuje rodziny zastępczej dla konkretnego malucha. Również jest dokładny opis, z jakimi wyzwaniami zmaga się maluch. Natomiast też można napisać rodzina zastępcza @gajusz.org.pl.
1: Czy oprócz tego, co już też padło wielokrotnie podczas rozmowy, że potrzeba większej liczby tych rodzin zastępczych, są jeszcze jakieś inne wyzwania, palące potrzeby dotyczące pieczy zastępczej?
3: Myślę sobie, że na część wyzwań próbuje tutaj odpowiedzieć Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, które przygotowuje nowelizację tej ustawy, która nas obowiązuje i według której my działamy, czyli tą ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. No i tu jest takie na pewno nakierowanie na wzmocnienie tej rodzinnej pieczy zastępczej, więc myślę sobie, że tutaj to wsparcie będzie większe i no co z zadowoleniem żeśmy odnotowali, jeżeli chodzi o propozycje w tej nowelizacji, to jakiś taki priorytetowy dostęp, jeżeli chodzi o medyczne, tak, kwestie, nie? Czyli gdzieś priorytetowy dostęp do specjalistów. Nie wiem, jak to będzie w praktyce wyglądać, ale no jeżeli miałoby być tak, że no dzieci z pieczy zastępczej są jakoś bez kolejki, no to byłoby świetne, nie?
1: To od razu pytanie do mamy SOS. Jak wygląda taka pomoc medyczna, funkcjonowanie, tak? Bo domyślam się, że przez te 19 lat niejednokrotnie korzystała pani z dziećmi z opieki lekarskiej.
2: Tak, korzystamy często z opieki lekarskiej. No, zdecydowana część wizyt to jest po prostu wizyty prywatne. Tutaj są pozyskiwane fundusze, no i korzystamy. Często też się czeka w kolejce na jakichś specjalistów. No, ale dzieci, wiadomo, potrzebują. Jak coś jest naprawdę na CITO, no to musimy to wszystko prywatnie załatwić. Innej opcji nie ma. Także potrzebujemy tutaj właśnie wsparcia i sponsorów tutaj, żeby darczyńców, żeby nam pomagali po prostu w tym.
1: Temat zdrowia już nawet nie mamy czasu wchodzić, ale na zakończenie przynajmniej, nie wiem, jedno zdanie od każdej z pani. Jak panie by zachęciły potencjalnych rodziców zastępczych, bo być może tacy właśnie nas teraz słuchają. Pani Aleksandro?
3: Myślę sobie, że niezależnie od wątpliwości, to jeżeli w kimś zakiełkowała taka myśl, to może to jest taki moment, żeby się dowiedzieć więcej i sobie sprawdzić, czy mógłby zostać rodzicem zastępczym albo rodzicem SOS.
1: Pani Jolanto, mamo SOS?
2: Ja zachęcam jak najbardziej i jeżeli ktoś będzie chętny, zapraszam na praktyki do Siedlec do mnie.
1: Super. I pani dyrektor. Bardzo proszę.
4: Myślę tak. Myślę sobie, że jeżeli ktoś podczas tej audycji, słuchając naszej rozmowy, zastanowił się, a może, to jednak warto napisać, warto zadzwonić i porozmawiać, co zrobić dalej, żeby zostać rodzicem zastępczym.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Sylwia Renosik, Aleksandra Sikorska i Jolanta Olejarczyk były moimi gośćmi. Dziękuję bardzo paniom.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.
1: A po 21:00 zapraszamy na rozmowę z księdzem Sylwestrem Berenatem o księdzu Franciszku Blachnickim i roku 2027, który będzie właśnie poświęcony księdzu Franciszkowi Blachnickiemu.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja jeszcze raz witam się z Państwem bardzo serdecznie i ze mną w studio ksiądz Sylwester Berenat. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dobry wieczór.
1: I dobry wieczór. Od razu przedstawię, bo tutaj dużo przedstawiania, dużo funkcji. Moderator diecezjalny ruchu Światło Życie w Łowiczu, dyrektor Domu Modlitwy i Formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, duszpasterz młodzieży w diecezji łowickiej i Światowych Dni Młodzieży. Nic nie pomyliłam?
2: Dużo tego, było coraz mniej księży.
1: Dużo tego, coraz mniej księży, a my rozmawiamy o księdzu szczególnym, księdzu Franciszku Blachnickim. Rok 2027 został ogłoszony, tak zdecydował Senat, że będzie to rok właśnie poświęcony księdzu Franciszkowi Blachnickiemu, słudze Bożemu, więźniu obozu koncentracyjnego Auschwitz, założycielu ruchu Światło Życie, twórcy krucjaty wyzwolenia człowieka, ale także jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1995 roku. No, bardzo, bardzo bogaty życiorys. Ja zacznę od takiej strony. Dlaczego ksiądz zdecydował się albo poszedł w takim kierunku, żeby właśnie prowadzić młodych ludzi w formacji ruchu Światło Życie?
2: To jest tak, że zawsze gdzieś tam na drodze naszego życia, nie tylko księży, ale w ogóle, no, stają osoby, które mogą cię zarazić czymś, jakąś pasją. No ja jako bardzo młody chłopak miałem okazję poznać takiego księdza, który raz nas zabrał w góry, drugi raz w góry. Najpierw to było takie na luzie, a potem mówi, że no jest taka grupa, która nazywa się Oaza. I to są 15-dniowe rekolekcje i to jest coś, co rzeczywiście można w to wejść. No i pojechaliśmy na takie rekolekcje i to nam się bardzo spodobało. I to była taka pierwsza fascynacja, że w ogóle pierwszym argumentem to były góry, bo pochodzę z niewielkiej wiejskiej parafii z Lubochni koło Tomaszowa Mazowieckiego i no po prostu cieszyłem się, że mogę wyjechać. Wiedziałem, że może być fajnie, ale nie myślałem, że aż tak głęboko. Te 15-dniowe rekolekcje no jakby zaczęły też mnie zmieniać, a potem jako ksiądz zaraz po studiach trafiłem na parafię, gdzie moim pierwszym proboszczem jest człowiek, który z Blachnickim pracował. No to jeśli mówimy jako chrześcijanie, że nie ma przypadków, to nie ma.
1: To nie ma. Ale czy tam na tych rekolekcjach podczas właśnie tego 15-tego wyjazdu, to tam ksiądz odkrywał swoje powołanie kapłańskie? Czy to jeszcze nie był ten moment?
2: To jeszcze nie był ten moment. To mi się to bardzo podobało, bo to jeszcze może nie była ta dojrzałość, bo ja byłem bardzo młodym chłopakiem. Odkryłem to potem mocniej jako kleryk. Kiedy kolega zaproponował, mówi, słuchaj, pojedziemy na taki konkretny stopień oazowy, już wiedziałem, co to jest oaza. I to były rekolekcje w Dursztynie, to jest pustelnia księdza Blachnickiego, niedaleko Krościenka nad Dunajcem. To są niezapomniane momenty, chociażby dlatego, że mieliśmy na przykład ograniczoną ilość wody, prądu nie było tyle, ile trzeba i tak jak trzeba, ale byli ludzie, atmosfera. I piękne widoki w górach, no i przeżycia takie głębokie, bo to przeżywaliśmy Księgę Wyjścia, Paschę, to po prostu tak dosłownie przejście przez Morze Czerwone, przechodząc przez górski strumyk i ksiądz nam to tłumaczył. Ja jako kleryk i student rozumiałem już szerzej Pismo Święte i wiedziałem, że chcę w to wejść. Wiedziałem, że to jest coś, co to mnie bardzo zmieniło.
1: Mówi ksiądz o tym, że nie ma prądu, nie ma wody, warunki raczej nie jak w luksusowym hotelu, tylko raczej jakieś takie trochę chyba prowizoryczne czy proste. Czy teraz do młodych ludzi trafia jeszcze taki sposób spędzania, nie wiem, chociażby wakacji, wolnego czasu? Czy bardziej trudno jest ich przekonać, zachęcić na takie wyjazdy? No ksiądz współpracuje z młodymi, więc ma doświadczenie i może porównać, jak to było za księdza czasów, kiedy ksiądz sam jeździł na takie rekolekcje, jak jest teraz.
2: Jest to ciekawa sprawa, to co pani mówi, dlatego, że mam właśnie porównanie i patrz, wspominając Blachnickiego, od czego zaczynał? Sam był harcerzem i zaczynał od harcerstwa te rzeczy tworzyć. I dzisiaj, kiedy patrzę na przykład, a niedawno miałem kontakt na Skautów Europy, to jest bardzo fajna grupa dziewczyn, młodych chłopaków, którzy chcą zafunkcjonować w lesie, ugotować sobie coś do jedzenia na ognisku i tak dalej, i tak dalej. I ja widzę i rozmawiam z nimi, mówię, przy księdza, nas to kręci. To jest fajne. my chcemy tak nauczyć się funkcjonować w takich właśnie warunkach. Dla mnie jest to zaskoczenie. Oczywiście jest duża grupa ludzi młodych, którzy no, te warunki komfortowe też chcieliby mieć, ale Oaza uczy komplementarnie i życia w takich może troszkę trudniejszych warunkach i daje ducha. Daje ducha. I bo tu nie, tak, to też oczy otwierają ci ludzie. Kiedyś taka no, dziewczynka z szóstej klasy, siedzimy przed ośrodkiem, rozmawiamy, a ona mówi: proszę księdza, to nieważne gdzie, ale ważne z kim i jaka jest atmosfera na oazie.
1: I bez telefonów komórkowych?
2: Tak, to jest dzisiaj trudne.
1: To jest w ogóle trudne, tak.
2: To jest trudne dla nas. Proszę sobie samemu wyłączyć telefon na 2-3 dni. Szukamy takich przestrzeni. Jest to bardzo ciekawe, gdyż 15-dniowe rekolekcje, najczęściej telefon, przynajmniej w mojej diecezji staramy się tak robić, że jest, dajmy na to tam pół godziny dziennie wieczorem, żeby porozmawiać z rodzicami i tak dalej, pierwsze 5 dni. Kolejne 5 dni w tajemnicach bolesnych, na przykład młodzi w ogóle nie mają telefonów i jest ciekawa sytuacja, to jest moje doświadczenie. Jak wchodzimy w te trzecie, w tą trzecią piątkę, niektórzy z nich zapominają, że mieli telefon.
1: Czyli można się od tego odciąć.
2: To jest bardzo ciekawe, to jest taki detoks na telefon. Oczywiście no, też trzeba, musi to wybrzmieć. Telefon nie jest czymś złym. Tylko dla nas, ludzi, którzy non-stop pracują i tak dalej, no to może być dzisiaj takie mocne przywiązanie, a dla młodych też może być ucieczka. Jak chcą się od tego uwolnić, Oaza w tym pomaga.
1: Ksiądz Franciszek Blachnicki, który no, działał trochę w innych czasach i wcale niełatwiejszych, mimo że tych telefonów komórkowych wtedy nie było, tak naprawdę jego życiorys jest przebogaty. Przebogaty. Zaczęłabym od początku, ale tak naprawdę chyba ten moment pobytu w więzieniu, on jeszcze wcześniej, w czasie II wojny światowej, działał przeciwko niemieckiej okupacji i tam został aresztowany i trafił do więzienia, ale w ogóle został skazany na karę śmierci i generalnie trafił do obozu. Tam nastąpiła jego przemiana. Czy to był ten moment, że on zdecydował, że teraz całe swoje życie poświęci Bogu?
2: To jest 42 rok. Ksiądz Blachnicki jest, też to warto powiedzieć, to jest ta sama cela, w której jest potem ojciec Kolbe też. W bunkrze śmierci był. Cały czas był takim buntownikiem, bo to jeszcze on dostał, karą było już Auschwitz, ale jeszcze w tym Auschwitz na tyle chciał ludziom pomagać, że jeszcze dostał dodatkową karę, więc on cały czas szedł pod prąd i w 42 roku on przeżywa swoje nawrócenie. Jest cały czas młodym chłopakiem, przeżywa swoje nawrócenie takiego, spotkał gdzieś w tej celi mocno, to jest trudno słowami wytłumaczyć, Jezusa Chrystusa i wiedział, że chce od tego momentu zmienić swoje życie. I to jest absolutny początek tego, co się z Blachnickim stało, no właśnie w takich bardzo trudnych warunkach, które tam miały miejsce. Osobowo spotkał Jezusa, przeżywa swoje nawrócenie, no bo on był wcześniej buntownikiem. Takim, jak to jako młodzi, my też mieliśmy swoje takie,
1: no taki
2: nie?
1: Człowiek z krwi i kości.
2: Dokładnie, dokładnie. I to jest 42 rok, a więc to jest takie nawrócenie z wiary. Bo to takie trzy miejsca bym zaznaczył. Potem jest podstawą to jest to. I potem jest takie zafascynowanie kapłaństwem, kiedy on już, bo on, ta kara została zamieniona na 10 lat więzienia. Auschwitz. W tych już czasach później stalinowskich, komunistycznych. I to był cud, to był dla niego cud, że ta kara została zamieniona, bo trzeba wiedzieć, że on w bunkrze śmierci czekał na koniec. Przeżywa swoje nawrócenie głębokie. No sam tam była, więc takie osobowe spotkanie z Jezusem, trudno tutaj gdzieś o tym mówić, bo to rzeczywiście musiało być jego bardzo osobiste. I jak to zostało zamienione na 10 lat, wiedział, że to jest cud. I on dlatego później już bardzo mocno, po pierwsze jako ksiądz szedł pod prąd w tych czasach, w których żył. I to jest to zafascynowanie kapłaństwem. I trzecim miejscem, no to jest później jako ksiądz ta pasja ewangelizacyjna. są takie trzy miejsca, bym zaznaczył. 42 rok, nawrócenie, takie z wiary. Potem jest to zaangażowanie na maksa w kapłaństwo. To dzisiaj myślę, że powinno nas, księży, na tyle, na ile tylko możliwe, no, fascynować gdzieś, tak? Bo myślę, że o to chodzi, nie? Żeby gdzieś tam, w cudzysłowie, to nie jest dobre słowo, ale zawodowo robić to najlepiej, nie? Jak tylko potrafimy, dla ludzi i z Bogiem, tak? I trzecia rzecz, no, pasja ewangelizacyjna, i tu rodzi się ruch Światło Życie.
1: Dlaczego Światło Życie? Skąd w ogóle jest ta idea? O co w tym chodzi?
2: Mm-hmm. No, Światło Życie, podstawą jest Jezus Chrystus, który jest i światłem dla nas, i życiem, dla ludzi wierzących, tak? Kiedy jest paschał, w Wigilię Paschalną, a więc ta duża świeca, którą odpalamy od ogniska, więc Jezus jest światłem, jak on rozprasza mroki ciemności, kiedy wchodzi się do kościoła, więc ta świeca, taki symbol, nie? Jezus jest światłem i życiem dla nas, jest no, dla ludzi wierzących, tych, którzy gdzieś tam przeżywają swoją wiarę, spotkanie z Jezusem, takie żywe i prawdziwe, zmienia życie, ruch, światło i życie. Fos zoe, to z języka greckiego, nie? I symbol taka, no, tak zwana foska, którą noszą oazowicze, a więc ruch, światło, życie, ruch ewangelizacyjny Kościoła, ruch poświęcony Chrystusowi i oddany Maryi Niepokalanej. Też trzeba tutaj to zobaczyć, że mocno Blachnicki zawierzył to wszystko Matce Bożej.
1: No i generalnie zwraca się w kierunku ludzi młodych, tak? Bo to jest, oczywiście ruch Światło Życie to nie jest tylko skierowany i wyłącznie do młodych, zaraz też powiemy o rodzinach,
2: tak.
1: Ale on idzie w kierunku ludzi młodych. Dlaczego obrał tę grupę docelową? Co nie było proste.
2: Zaczął od harcerstwa i zaczął od ministrantów, ale no, on chciał pokazywać i zrobił to ludziom te takie rzeczywiście, no, mocne, prawdziwe wartości, którymi sam żył i chciał je przekazywać dalej. I robił to młodzież w tamtym czasie. Miała mniej takich różnego rodzaju możliwości wyboru jakichś rzeczy, które są ciekawe, może i interesujące. Mniej tego było i jakby tutaj ksiądz Blachnicki widział taką przestrzeń, że może to robić, ale jednocześnie robił to poważnie. On młodego człowieka traktował poważnie, nie? Z jego problemami, różnymi doświadczeniami, a młodzi ludzie w tamtym czasie, no, też mieli swoje konkretne problemy, tak jak i teraz, nie? Bo ja nie lubię tego stwierdzenia, że za naszych czasów to było jakoś inaczej, nie? Też byliśmy bardzo mocno podobni.
1: No na pewno i też, tak jak powiedzieliśmy, my teraz mamy swoje jakieś wyzwania i problemy, a tamte czasy też wcale nie były prostsze. Nie wydaje się, żeby były one łatwiejsze, tak? Mimo, że może tych telefonów nie było, ale czasy komunistyczne, trudne czasy, tak? Powojenne, jakiś nowy grunt, tak? Szukanie nowej ścieżki, nowej jakości. Mówił ksiądz o tych harcerzach, o ministrantach, ale finalnie skończyło się, poszło szerzej, tak? Można powiedzieć, na ludzi młodych, dziewczyny, chłopaki, chłopców, dziewczęta. Czy od razu była taka idea, jak ten ruch ma funkcjonować? Czy to gdzieś się rodziło w trakcie? Czy był cały pomysł i koncepcja, jak ruch Światło Życie ma funkcjonować?
2: Ksiądz Blachnicki miał to przygotowane gdzieś w jakimś zarysie, ale był na tyle otwarty na działanie Ducha Świętego, zaczynając od dzieci. Wiedział, że tego nie może zostawić i to jest pewien proces. Potem dochodzą ludzie młodzi, bo te dzieciaki, no, gdzieś chciały to, musiały to zagospodarować jakoś tak, żeby dalej była ta formacja, i mamy dzisiaj Oazę Dzieci Bożych. Mamy oazę młodzieżową i ja sam też widzę, i to jest piękne, że pośród tych ludzi młodych pojawiają się i są związki małżeńskie, gdzie ludzie młodzi potem wchodzą w kręgi oazy rodzin domowego kościoła. I no to jest w pewnym procesie, nie? I on to wszystko tak poukładał, żeby na każdym poziomie formacji dać odpowiednie treści.
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ja rozmawiam z księdzem Sylwestrem Bernatem o księdzu Franciszku Blachnickim. 6 maja Senat podjął uchwałę ustanawiającą rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. W przyszłym roku będziemy obchodzić 40. rocznicę śmierci, dokładnie 27 lutego 2027.

0: widział taką potrzebę, że trzeba skierować swój przekaz do ludzi młodych i ich zagospodarować, ale to poszło dalej. Poszło dalej i poszło też na domowy kościół. Czy to jest inicjatywa, która się wytworzyła w międzyczasie? Skąd ta potrzeba tego domowego kościoła?
1: Jeszcze się pojawia siostra Skudro, która też animowała te rzeczy, działała razem z księdzem Blachnickim. Natomiast no właśnie ksiądz Franciszek Blachnicki jest przykładem człowieka, który jest otwarty cały czas na działanie Ducha Świętego. Jasne, że mógł zostać na poziomie pracy z dziećmi i z młodzieżą, ale widząc potrzebę tego, żeby dać dalej to rodzinom, stara się to zrobić i domowy kościół dzisiaj bardzo mocno się rozwija. Domowy kościół dzisiaj znajduje się i rodziny domowego kościoła także w wielu przestrzeniach społecznych. To są ludzie, którzy dzisiaj w wielu miejscach, także i w naszym kraju, też no, pełnią różne funkcje społeczne, ale oni wyrośli z tego ruchu. I tak jak pani powiedziała, 40 lat mija, to w kościele nie jest dużo. Ale ci ludzie, kiedy byli dziećmi, przeszli całą formację i młodzieżową i teraz są w domowym kościele, bardzo sobie to cenią i myślę, że mocno idą w tym kierunku i modlą się, żeby jako dojrzali ludzie, którzy też decydują o wielu rzeczach w naszym społeczeństwie, chcą, żeby na przykład odbyła się beatyfikacja, dlatego że dostali bardzo dobrą formację i to jest dla całych rodzin, bo to jest bardzo ważne, że nie tylko, że mąż ma spotkanie, czy żona ma spotkanie o jakiejś innej godzinie razem. Kręgi domowego kościoła spotykają się razem we wspólnocie, nawet i z dziećmi. Ksiądz Blachnicki to bardzo ładnie rozpracował, przygotował. Są konspekty do tego na poziomie rodzin. I w tym momencie naprawdę no, i zachęta, i można z tego korzystać. To są bardzo takie spotkania, bym powiedział, spokojne, nie? To nie jest tak dziś mocno emocjonalne, że nie wiem, potrzeba śpiewać i tańczyć, aż tego tak tam nie ma. Jest to spotkanie z Jezusem w Piśmie Świętym i z drugim człowiekiem dzielenie się życiem. Jeśli krąg się spotyka, i Blachnicki tak to opracował, no to jest dzielenie się takie, co u ciebie słychać, nie? Jak ty przeżyłeś ostatni miesiąc. Samo to jest ubogacające, do tego dochodzą konkretne fragmenty Pisma Świętego, dziesiątka różańca i podsumowanie. I na przykład ksiądz, który odpowiedzialny jest za krąg domowego kościoła, tak to ksiądz Blachnicki ułożył, jest w tym kręgu, uczestniczy, towarzyszy, ale nic jakby nie sugeruje, nie narzuca, nie proponuje. Dba o to, żeby to było teologicznie poprawne. Jeśli są jakieś pytania osób świeckich i tak dalej. Więc no, to jest komplementarny ruch i on jest żywy dzisiaj. Dlatego może tu Senat troszeczkę nad tym się pochylił też, widząc pewne takie walory też tego naszego ruchu Światło Życie. No ale chodzi o Blachnickiego tutaj, że on rzeczywiście jako człowiek był wyjątkowy. On przeczytał sobór, powiedzieć można odważnie, chyba że wyprzedził go. On wyprzedził Sobór Watykański II.
0: Wyjście do świeckiego, do tego wiernego, tak? Do tego, który jest częścią tego kościoła. Mówi ksiądz o tym ruchu domowego kościoła, o kręgach, o tym, że on jest żywy dzisiaj. Czy widać różnicę, że to za czasów, kiedy ksiądz zaczynał, a o tym mówiliśmy, i też jeździł na takie oazy młodzieżowe, teraz widzimy, że jest, no nie wiem, spadek, tak, tego zainteresowania, że młodzi, mając tyle też różnych innych przecież konkurencyjnych, tak, sposobów spędzania wieczorów, bo to głównie piątkowe wieczory, czy ewentualnie jakieś inne dni są na to dedykowane, na takie spotkania oazowe. Czy to jeszcze żyje w parafiach, w ogóle w Polsce?
1: Są takie regiony w Polsce, że bardzo mocno żyje i się rozwija. Ja jestem z diecezji łowickiej tu w centralnej Polsce i jest to w naszej diecezji bardzo żywe. Akurat wczoraj zakończyliśmy weekendową oazę modlitwy dla dzieci.
0: Dla dzieci.
1: To są takie spotkania weekendowe, czy dla dzieci, czy dla młodzieży i rodziny mamy za tydzień spotkanie, gdzie jest no właśnie wspólna modlitwa, wspólna zabawa, spotkanie z Pismem Świętym, spotkanie w grupach, bo jeszcze to trzeba powiedzieć, że ruch Światło Życie żyje też w tych małych grupach dzielenia, tak dziecięcych, jak i młodzieżowych. I czy nas jest więcej, czy mniej? mniej jest w ogóle dzieci, mniej jest

0: młodzieży. Widzimy, co się dzieje w kościele też, że no jest troszeczkę mniej ludzi, którzy chodzą do kościoła, ale tu też chcę odważnie powiedzieć z takim no, komplementem też dla tych, którzy chodzą i żywo uczestniczą i deklarują się, że oni naprawdę wyrywają się z takiego przyzwyczajenia, prawda, no tylko tak raz na czas przyjść do kościoła, że chcą tą wiarę pogłębić. Jeśli chłopiec, gramy w piłkę z dziećmi, animatorzy, my gramy i dziewięcioletni chłopiec podchodzi i mówi, proszę księdza, to jest środek dnia, będzie dzisiaj wieczorem adoracja Najświętszego Sakramentu, to ja powiem szczerze, w jego wieku ja bym chyba nawet nie wiedział, jak o to zapytać.
1: A potem zostałem księdzem, tak?
0: Znaczy, no tak, tylko że chodzi mi, że chcę pokazać, że rzeczywiście no, to jest taka jakaś mniejsza grupa tych osób, czy młodych, czy dzieci. Ale nie wiem, no tutaj może nikt nie obrazi, ale jacyś tacy wyjątkowi oni się stają, ci co tak na serio, no bo gdzie dziewięciolatek chce adorować Pana Jezusa? I to się potem dzieje wieczorem, że jest modlitwa i teraz uwaga, jest adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy. Ja mówię o dzieciach po pierwszej komunii świętej w kaplicy. To jest moje doświadczenie z kaplicy seminaryjnej w Łowiczu, gdzie z rodzicami bierzemy udział w takiej oazie modlitwy i to jest ogromne zaskoczenie.
1: Dziewięcioletni chłopiec, tak. No, dzieci w tym wieku są bardzo energiczne, żywiołowe i raczej cisza to nie jest ulubionym stanem w wieku 9 lat, ale mówiliśmy o tych miejscach w Polsce. Śląsk, Rybnik, ksiądz Franciszek Blachnicki, który pochodził z Rybnika, tam ruch Światło Życie bardzo, bardzo intensywnie działał, w ogóle na Śląsku. To jest chyba takie epicentrum,
0: tak, Rybnik,
1: z którego się wszystko jakby zaczęło, tam się wszystko zaczęło.
0: Katowice, Śląsk, Kraków, całe południe, Tarnów, okolice Krościenka nad Dunajcem, Krościenko, całe centrum. No to tak jak u nas tu w centralnej Polsce, czy na północy, tam kilkadziesiąt, no może razem kilkaset osób jeździ na te rekolekcje dłuższe, to tam naprawdę to jeszcze idzie w tysiące, nie? Wyjazdów rekolekcyjnych i księża, moderatorzy diecezjalni, jak mamy swoje spotkania. Ja nawet się nie śmiem porównywać, jesteśmy niedużą diecezją, w centralnej Polsce to jest troszeczkę inaczej, ale rzeczywiście to południe no żyje oazami i w parafiach to się dzieje i to nie umrze. Blachnicki będzie żywy dla wielu oazowiczów. On po prostu jest błogosławionym świętym księdzem.
1: No, proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1995 roku, więc czekamy, co tu dalej się wydarzy, ale krucjata wyzwolenia człowieka to bardzo ważny punkt, bardzo ważny moment, który też pojawił się w całej działalności księdza Blachnickiego. Dlaczego promocja abstynencji i walka z uzależnieniami właśnie poprzez krucjatę? Dlaczego taki ruch?
0: Już będzie odpowiedź, jest, tylko taki tutaj malutki wstęp. Najpierw była krucjata wstrzemięźliwości i to jest 1957 rok, to są no, bardzo trudne czasy. To zostaje zamknięte w 60 roku przez Służbę Bezpieczeństwa i potem ksiądz Blachnicki w 78 roku. Wiemy, że to jest ważny rok dla Polski i dla świata. Jan Paweł II, Karol Wojtyła zostaje papieżem i jakby to był taki ogromny impuls do tego, żeby po słowach nie lękajcie się Ojca Świętego, Blachnicki na nowo odżyła w nim ta chęć powrotu do krucjaty i tego, żeby rzeczywiście dalej ją tworzyć i robić. Tutaj tego nie można tylko zawężać do alkoholu. Ja bym to chciał szerzej troszkę powiedzieć. Oczywiście inicjatywa i inicjacja pierwsza była taka, no, że kiedy naród by był po prostu pijany, Blachnicki to widział, nie, że no, łatwo jest kierować pijanym narodem, że tak powiem. Nie, może nie cały, no, ale były takie przestrzenie, że on to widział i był taki impuls, żeby po prostu prowadzić trzeźwe życie w wolności. Ale takie główne cele i założenia krucjaty to jest no przede wszystkim taka troska o godność człowieka, odkrywanie wartości właśnie tego dziecka Bożego, obrona przed takim zniewoleniem. jaki może być. Także i dzisiaj, wtedy na pewno alkohol, narkotyki czy jakieś inne nałogi społeczne. Druga taka rzecz to jest uwalnianie z lęku i kłamstwa, a więc pomoc przy zwyciężaniu takich wewnętrznych lęków, budowanie relacji międzyludzkich w oparciu o taką o prawdę i miłość. To, niech też to wybrzmi, o prawdę i miłość. Kolejna tutaj rzecz związana z krucjatą i taki cel, a więc budowanie kultury trzeźwości, jakby no, zmienianie tej mentalności społecznej, promowanie obyczajów, w tym właśnie organizowanie uroczystości bezalkoholowych, spotkań towarzyskich, całkowicie wolnych od alkoholu. No, to jest ciekawe, bo ja na przykład dzisiaj widzę, że pośród młodych też w wielu miejscach no, piwo bezalkoholowe jest modne.
1: No w ogóle teraz trochę.
0: To jest ciekawe.
1: Idziemy w takim kierunku, może szerzej, oby dalej, tak, żeby właśnie nie promować tego alkoholu, nie spotykać się przy alkoholu. I coraz częściej młodzi ludzie wychodzą z taką inicjatywą, może to jest ten kierunek, trzeba to pójść.
0: No tak, i tutaj jeszcze, bo te cele, ale jeszcze jeden ostatni, to właśnie jest, jeśli chodzi o krucjatę, ewangelizacja i pomoc taka duchowa, krzewienie wiary, tworzenie wspólnoty, jakby wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin. I proszę zobaczyć, no akurat mam okazję u siebie w seminarium, w domu modlitwy, raz w tygodniu przychodzą ludzie uzależnieni na spotkanie. Jak tylko mogę, to biorę z nimi w tym udział. Różny jest ich poziom wiary, różne jest zaangażowanie w Kościół. Ja w ogóle tego nie oceniam, bo przyjmujemy wszystkich. Natomiast na tym spotkaniu jest modlitwa. Jest krótka modlitwa. Jakby wielu z nich myślę, że może niekoniecznie gdzieś tam chodzi do kościoła, ale to właśnie tutaj nie znaczy, że trzeba teraz to jakoś nie wiadomo jak interpretować. Bardzo dobrzy ludzie, którzy starają się żyć no właśnie w trzeźwości, ale oparte to jest na krótkiej modlitwie. Ja byłem zaskoczony.
1: Tutaj musimy na chwilę postawić przecinek i po przerwie kontynuujemy naszą rozmowę.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną w studio ksiądz Sylwester Bernat, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie w Łowiczu, dyrektor Domu Modlitwy i Formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu i duszpasterz młodzieży w diecezji łowickiej Światowych Dni Młodzieży. Rozmawiamy o księdzu Franciszku Blachnickim. Przechodzimy krok po kroku jego działalność, omawiamy jego życiorys, krucjata wyzwolenia człowieka, o której już wspominaliśmy, do czego ona służyła, o co w tym chodziło, ale de facto to, co też ksiądz zaznaczył, głównym celem nie było tylko przeciwstawienie się, czy walka z nałogiem, z alkoholizmem, tak, z piciem alkoholu, ale tak naprawdę ksiądz Blachnicki widział szerzej, że społeczeństwo, które jest zniewolone, które jest osłabione, jest dużo bardziej łatwe do sterowania. I to chyba było czymś, na co władze komunistyczne zwróciły uwagę, plus fenomen, że ci młodzi ludzie ciągnęli za Blachnickim.
2: No mamy do czynienia z człowiekiem, no w tym przypadku tutaj księdzem, który w tamtym czasie pociągnął tysiące młodych ludzi za sobą. No wiemy, jaka to jest sytuacja u nas w Polsce, patrząc historycznie, no to nie mogło to być niezauważone. Nie mogło to być gdzieś niewidziane przez tych, którzy w tamtym czasie gdzieś tam mieli władzę, że ten człowiek pociągnął za sobą tyle ludzi, no i tu była ich i ciekawość, i sprawdzanie, co on tam z nimi robi, jak to wygląda. Ja tu jeszcze się ośmielę, bo tak jadąc do studia sobie myślałem, że to jest czas, kiedy polski kościół ma czterech ludzi, którzy rzeczywiście, ja tu chcę porównać ich tu razem, to jest ksiądz Franciszek Blachnicki, o nim dzisiaj rozmawiamy i dobrze, to jest ksiądz Jerzy Popiełuszko, to jest kardynał Wyszyński i to jest Karol Wojtyła. I mówimy o czterech osobach, którzy absolutnie pociągnęli Kościół tutaj, którzy są charyzmatyczni, którzy rzeczywiście no, na tamten czas idą pod prąd, ale no też ksiądz Blachnicki tutaj jakby wychodzi na czoło człowieka, który zgromadził młodzież, bo jeszcze to tutaj powiedzieć. Karol Wojtyła jako Jan Paweł II, zainspirowany ruchem Światło, Życie i Blachnickim, tworzy Światowe Dni Młodzieży. Bo tu jest podstawa. Jeśli mówimy, ja myślę o Światowych Dniach Młodzieży, przygotowywaliśmy Kraków w 2016 roku i podstawą jest to, co zrobił ksiądz Blachnicki z młodzieżą. Wojtyła widział, jak młodzież przyjeżdżała na Dni Wspólnoty i zaprosił do Rzymu młodych ze świata. I tak się zaczęły Światowe Dni Młodzieży. To jest podstawa organizowania tych spotkań przez Jana Pawła II. I gdyby nie Blachnicki, odważnie będzie, może nie byłoby Światowych Dni Młodzieży.
1: Może nie byłoby Światowych Dni Młodzieży, a później tego tekstu, że szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie w dniu, kiedy Karol Wojtyła, Jan Paweł II, już wtedy ojciec święty Jan Paweł II odchodził do domu ojca. Chyba wszyscy to pamiętają, a myślę, że przynajmniej wielu z nas to
2: nasze
1: wtedy
2: pokolenia na pewno
1: śledziły to oczy całego świata,
2: tak,
1: jeśli tak możemy powiedzieć, i przez wszystkie środki komunikacji, masowego przekazu, bardzo szeroko. Natomiast faktycznie to wyjście do młodych, bo tam jest wszystko. Jeśli nie będziemy mieli przy sobie, jeśli nie będziemy mieli przekazu do ludzi młodych, no to też nie pójdziemy dalej i też mówimy o przekazie tutaj w kościele. Patrząc na życie i działalność księdza Blachnickiego, on nie toczył jakiejś takiej bezpośredniej, nawet nie wiem czy pośredniej, no ale pośredniej może tak właśnie, walki z ustrojem komunistycznym, ale komuniści, ustrój komunistyczny, myślę, że mieli go na celowniku. I tutaj przyglądając się temu, co dla nich, myślę o takiej bardziej szerzej walce z Kościołem, mogło być niebezpieczne, to, że on gromadził tych młodych. To już tutaj padło, tak? Że ci młodzi go posłuchali i co dalej, tak? Co dalej? Gdzie oni pójdą?
2: Tak, on wiedział, że jakby to trzeba zagospodarować, ale no wiadomo, że wiązał ich z Kościołem i z Chrystusem, ale myślał mocno o Polsce. Żeby tworzyć elit. nie? W takim sensie, no, żeby to też dobrze rozumieć, elity, które, mówimy tutaj o ludziach, którzy no, chcą żyć prawdą, głoszą tą prawdę, no bo ksiądz Blachnicki jest człowiekiem wiary konsekwentnej, to znaczy jest takim przykładem dla nas, myślę, że dla wielu, nie? To jest taki przykład no, wartości chrześcijańskich w codzienności. Ja myślę, że to ich pociągało też, nie? Że to, co przeżywamy na spotkaniu modlitewnym, to, co on im mówił, to, jakim on to przekazywał, te wszystkie konspekty, o których przed chwilą to mówiliśmy, że jeśli w codzienności oni mieli spotkania z różnymi ludźmi, no to też tak żyli. To nie były dwie osoby, tylko cały czas ta sama. Ta sama na modlitwie, młoda osoba, i ta sama w relacji z tobą, ze mną. Mówienie prawdy, życzliwości, dobra. To wypływało z tego, co Blachnicki przekazywał. I to ich pociągało, że ktoś mi ostatnio mówi, że no bo oaza to jest taka przestrzeń, gdzie ja się dobrze czuję, czuję się bezpiecznie. Bo modlimy się razem, śpiewamy razem, staramy się nie kłócić, staramy się mówić sobie prawdę. To nie, ja tu nie mówię, że wszyscy są święci, absolutnie, żeby tego też tak nie, bo to jesteśmy słabymi, grzesznymi ludźmi. Natomiast no, to jest jakieś, i Blachnicki chciał to robić, nie? I pokazywał, że to ma ogromną wartość. Dlatego to pociągało ludzi.
1: I autentyzm na pewno. Teoria wyzwolenia. Na tak. Czym to polegało, tak? No to takim... Co tutaj Blachnicki chciał przez to, nie wiem, przekazać?
2: Kluczową rzeczą to tu mamy... Jest książka też i cały ten program Prawda, Krzyż, Wyzwolenie. A więc takie no, prawdziwe wyzwolenie z grzechu, lęku i jakby takie wyrwanie z tego zniewolenia społecznego. Tu mówimy, mocno on mówił o komunizmie, że to jest możliwe tylko przez życie Ewangelią. Czystą Ewangelią, prawdziwą Ewangelią, nie? A więc tu mamy uwolnienie od lęku, kłamstwa, prawda? No, że on mówił, że największym takim wrogiem moim, naszym, twoim może być strach. W tej teorii całej wyzwolenia. I jakby, że Kościół powinien uczyć takiej odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej. Tu jest cała ta teoria wyzwolenia i ewangelizacja jest fundamentem wolności, wolności osoby ludzkiej właśnie. Wiąże się to z jakimś takim no, rozumnością, zdolnością do dialogu z Bogiem. I dochodził tutaj do tego finału, jakim właśnie on był sam przykładem wiary konsekwentnej. Często Blachnicki, ksiądz Blachnicki, człowiek wiary konsekwentnej. To jest jakby klucz i finał tej całej teorii wyzwolenia, że on po prostu cały czas tym żył, 24 godziny na dobę, jest nie do zastąpienia. Ksiądz Blachnicki w swoim działaniu i tu jest wyjątkowy, nie? A więc cała ta teoria wyzwolenia, no to właśnie w tym kluczu prawdy, krzyża i wyzwolenia, nie? Że to prawdziwe dobro, takie czyste, prawdziwe dobro, Ewangelia, no to musi kosztować. Kosztowało wtedy i kosztuje nas teraz też, nie? Bycie takim człowiekiem prawdziwym na 100%. To nie jest łatwe, bo Kościół to Kościół założył Jezus Chrystus, Kościół jest święty, ale tworzą go grzeszni ludzie, ty i ja.
1: No i jego też to kosztowało. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie mógł wrócić do Polski, działał we Włoszech, w Rewen, ale głównie w Karlsbergu. No i nie mógł wrócić do kraju. Też wiemy, no takie są podawane informacje, że został otruty, tak to przynajmniej wynika ze śledztw prowadzonych przez IPN. I to też pokazuje, że no do końca no był niewygodny, tak? W jakim sensie? Był na pewno inwigilowany, śledzony, sprawdzany, co robi, jak podąża, jakie działania podejmuje.
2: Tak, i w tym Karlsbergu został tam. Kończy swoje życie. IPN mówi nam jak dzisiaj, jak to się stało, są takie możliwości i to zostaje sprawdzone. Natomiast nigdy nie zapomniał o Polsce, nigdy nie zapomniał o tym, co tu w Polsce robił, bo dopiero ciało później zostało sprowadzone do Krościenka nad Dunajcem, a więc już za życia do kraju nie wraca, ale on już wtedy, jak do Karlsbergu pojechał, no to ludzie w Polsce zostali przez niego wychowani. I mówimy na przykład, tu trzeba wspomnieć też o jego następcy, który już był aktywny, kiedy Blachnicki jest w Karlsbergu, ksiądz Danielski, pochowany w Warszawie na Powązkach, który był drugim moderatorem generalnym, który liturgistą był, to wszystko też jakoś tak dalej prowadził tak jak trzeba. I takich księży już tu w Polsce Blachnicki sobie wychował, no, o podobnym charyzmacie, dlatego to wszystko, co tam robił i kierował z Karlsbergu, przez listy, tak jak mógł na tamten czas, ruch żył. Ruch żył i Blachnicki żył tym ruchem do samego końca. Trzeba też wspomnieć o, no ja to na nie mówię, siostry, nie one, to mówimy o dziewczynach, kobietach, które stworzyły Instytut Maryi Niepokalanej, młodzież mówi siostry blachniczanki, no to tak potocznie, prawda, które pani Dorota Seweryn, która dzisiaj żyje w Krościenku, jest przed przyjazdem tutaj, rozmawiałem z nią, świadek księdza Blachnickiego, była bezpośrednio z nim, żyje, jest, mieszka i oni pomagali. Oni bardzo mocno pomagali w tej różnej działalności trudnej, bo z Niemiec, z zagranicy do Polski, żeby te informacje przepływały, sprowadzenie Pism Świętych dla młodzieży. Blachnicki do końca życia poświęcił swoje całe życie Kościołowi, ruchowi Światło Życie.
1: Jak ksiądz widzi teraz ten czas, który przeżywamy, w którym jesteśmy i wpływ księdza Blachnickiego, czy co my byśmy mogli zaczerpnąć do naszego kościoła, do naszego życia z księdza Blachnickiego?
2: No też taka myśl. W diecezjach teraz odbywają się synody, nie? W łowickiej diecezji, w innych diecezjach. Ruch Światło Życie, to tak jakby nieustannie trwał synod. Spotkania, rozmowy i to jest idealny przykład takiej pracy ze świeckimi w kościele, że ci świeccy są bardzo potrzebni, konieczni i oni pewne rzeczy aranżują. Natomiast no myślę, że ksiądz Blachnicki sam i ta idea jest wielką inspiracją. Przede wszystkim tak po ludzku, no to konsekwencji w działaniu, bycia do końca oddany temu, w kogo wierzył w Jezusa Chrystusa do samego końca. Ten człowiek wiary konsekwentnej, bycie dla drugiego człowieka, też spalanie się dla drugiego człowieka, pokazywanie Chrystusa, no jest apostołem. Apostołem Jezusa Chrystusa tutaj w tych wszystkich przestrzeniach. My możemy się od niego wiele nauczyć. Dzisiaj uczymy się no, takiego właśnie bliskości z Bogiem, ale też pokazywania wartości drugiemu człowiekowi, nie? Bez lęku, odważnie, żeby się też tego nie bać. Myślę, że człowiek bez lęku.
1: Ksiądz jest dyrektorem Domu Modlitwy i Formacji w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu. Na co dzień współpracuje z młodzieżą. Czego młodzi najbardziej teraz potrzebują? Co jest ich palącą potrzebą? Jak z nimi rozmawiać?
2: Wysłuchania. Przede wszystkim wysłuchania. Przyjęcia tego, co w danym momencie mówią. Zaakceptowania i potraktowania poważnie tego, co przeżywają, ich problemów, które są. To nie jest dla nas łatwe, bo szybko się pokolenia zmieniają, ale jeśli staniemy na wysokości zadania i wysłuchamy tego, co mówią z tymi swoimi problemami, doświadczeniami i widzą, że to jest potraktowane na serio, takiego bycia z nimi, no to już jest jakaś przestrzeń do tego, żeby może w przyszłości pójść dalej, czy w jednym, drugim spotkaniu formacyjnym, ale to też nie chodzi o to, żeby tu na siłę kogoś nawracać. Po prostu bycia z nimi, nie? Mają takie doświadczenie młodzi, że dużo jest wokół tego świata wirtualnego. I jeśli jest drugi człowiek, który z nimi rozmawia i traktuje ich poważnie i słucha ich, to dla nich jest już bardzo dużo. A więc takiego, no chcą być wysłuchani.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Sylwester Bernat był moim Państwa gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, szczęść Boże i dobranoc.
1: I dobranoc, a my zapraszamy jeszcze po 23:00 dla tych, którzy nie będą spali, na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj gościem będzie ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wyprawy i autor książki Arka Noego Odnaleziona. Ja już kłaniam się, życzę Państwu spokojnej nocy. Magdalena Szefernaker.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dokładnie 3 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Kłaniam się nisko. Po weekendowej przerwie spotykamy się ponownie w Nocnych Światłach. Tym razem po raz 2054. Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, od blisko 13 lat. Możecie nas Państwo odbierać właśnie w tym przedziale i o tej porze. I tyle przez tyle dni w tygodniu. Od poniedziałku do czwartku, jak powiedziałem, na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju. Można nas słuchać przez radio na całym świecie, przez internet ze strony radioplus.pl. Na Facebooku, jak zawsze, miejsce na refleksje, komentarze, myśli, pytania. Tam, gdzie zwykle, pod pierwszym postem od góry, na fanpage'u Radia Plus. Dzisiaj zapraszam Państwa do kolejnej wielkiej wyprawy. Tym razem będzie to wyprawa poszukiwaczy zaginionej Arki aż na górę Ararat, na biblijną górę. Dzisiaj będzie z nami Państwo i mój gość, uczestnik wyprawy na tę górę, na górę Ararat, kapłan archidiecezji łódzkiej, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Srebrnej, filozof, wykładowca akademicki, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi, publicysta, autor książki Arka Noego Odnaleziona, ksiądz doktor Roman Piwowarczyk. Witam księdza. Szczęść Boże. Dobry wieczór.
2: Witam również wszystkie słuchacze. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże.
1: Proszę księdza, no z tą Arką Noego to jest tak w naszych czasach, że no nie jest to standardowa rzecz poszukiwać jej. Oczywiście jest to pewien symbol biblijny i tak to traktujemy. Traktuje się również to, że ta część Pisma Świętego, część Księgi Rodzaju, to jest pewien zapis, który historycy literatury nazywają zapisem czy stylistyką mitologiczną. To też Arka Noego często bywa no, traktowana jako tylko i wyłącznie jakiś punkt odniesienia, który nam mówi o jakiejś historii biblijnej, która być może niekoniecznie musiała się wydarzyć. Ale tutaj pewnie poszukiwanie Arki na pewno coś zmienia. Bo jeżeli mówimy o Arce Noego odnalezionej, a taki jest tytuł księdza książki, no to już zaczyna być to przedmiot przynajmniej realny, jeśli chodzi o artefakt, o coś, co jest nie tylko symbolem wiary, symbolem historii biblijnej, ale częścią naszej rzeczywistości. Do tego pewnie dojdziemy, bo już za chwilę będę księdza prosił o to, żeby ksiądz snuł opowieść o tym, jak ta wyprawa przebiegała i skąd właściwie się wzięła, ale zanim do tego dojdziemy, to muszę księdza zapytać, no skąd się wziął ten temat poszukiwania Arki Noego, skoro właściwie większość biblistów, no tak jak powiedziałem, traktuje to bardziej jako symbol niż obiekt archeologiczny, którego należałoby szukać.
2: No tak. Powiem szczerze, to co pan powiedział, no tak jest. Ogólnie mówiąc, w naszej kulturze polskiej, a nawet szerzej europejskiej, można się zgodzić z tym stanowiskiem, że ten temat i jeszcze kilka innych, choćby na przykład przejście przez Morze Czerwone, czy inne jeszcze opisy biblijne Starego Testamentu, choćby kwestia Edenu, czy stworzenia świata, no są traktowane w sposób taki, byśmy powiedzieli, mocno zamglony, czy mało realistyczny i nieraz nawet w ogóle pomijany. I w przypadku moim mogę to stwierdzić bardzo klarownie, że po skończeniu seminarium duchownego w Łodzi i w trakcie tej formacji oczywiście po skończeniu przedmiotu Biblia, Stary Testament, Nowy Testament, ale tu myślimy głównie o Starym Testamencie, historia biblijna i tak dalej, no faktycznie nie było nam przekazanych jakichś wielu szczególnych treści związanych z Noem, potopem i tym bardziej z historią Arki Noego. Więc ten temat dla mnie przez wiele lat był też takim mało istotnym. Nie myślałem wiele na ten temat. No i może to by trwało aż po dzień dzisiejszy, ale no pewnego razu właśnie zdarzyło się to, że odprawiając mszę świętą, to był listopad 2017 roku. Była wtedy Ewangelia, która jest fragmentem Ewangelii świętego Mateusza i ten fragment jest częścią rozdziału zatytułowany Powtórne przyjście Pana Jezusa. No i akurat ten dokładnie fragment, o którym chcę powiedzieć, to fragment słów Pana Jezusa, który wyjaśnia, na czym ma polegać, czy będzie polegać cały kontekst zdarzeń związany z jego powtórnym przyjściem. Ten temat oczywiście wielokrotnie mnie pasjonował i mam nawet takie bardziej z różnych miejsc zebrane fragmenty Pisma Świętego, które prezentują, jak to może wyglądać i w jakim kontekście, jakie znaki czasu mają zapowiadać tego typu wielkie wydarzenie, jakim jest powtórne przyjście Pana Jezusa. Natomiast Szymon sam też mówił przed niebowstąpieniem, akurat w czwartek będzie dokładnie uroczystość liturgiczna tego święta, tej uroczystości. Ona jest przeniesiona, co prawda, na niedzielę, ale dokładniej rzecz ujmując, to wypada ona w czwartek. I czytając ten tekst, po raz pierwszy tak uderzyły mi te słowa, gdzie Pan Jezus mówi wprost, że gdy przyjdzie, ten kontekst będzie podobny do tego, co działo się za czasów Noego. Jedli, pili, za mąż wychodzili, żenili się i tak dalej, do momentu, aż Noe wszedł do arki. Nie, następnie, wiemy, Pan Jezus mówi dalej, przyszedł potop, ci, którzy nie byli arki, zostali po prostu wygubieni. I te zdania wtedy po raz pierwszy we mnie tak mocno zajaśniały, czy uderzyły w moją świadomość, w moją wiedzę. No, uświadomiłem sobie, że z jednej strony Pan Jezus nie mówi tutaj w formie przypowieści, a z drugiej strony, że ja praktycznie nic nie wiem na temat żadnej historii potopu, ani arki, ani tego, że rzeczywiście tyle ludzi miałoby wyginąć i co by miało być później i tak dalej. Więc pojawia się we mnie taka pewna wielka luka, a jednocześnie jakiś impuls, że ja to muszę mimo wszystko lepiej zbadać, poznać, choćby nawet dla siebie. No i od tamtego czasu, dokładnie od grudnia, no bo to był listopad, rozpocząłem już takie szczegółowe poszukiwania w różnych miejscach, głównie w internecie. Różne języki były tu brane pod uwagę. No i szybko natrafiłem na treści dotyczące ostatnich odkryć arki na Araracie, dokonanych przez grupę dwunarodową. Jedna część tej grupy, pierwsza grupa to z Hongkongu, ta druga z Turcji. No i po prostu po nicy do kątka szedłem dalej. Więc ta wyprawa dalej zaczęła później dość szybko się rozwijać, ponieważ udało mi się dotrzeć do adresów tej grupy Nami w Hongkongu. No i kontakt, pierwsze rozmowy. Zaplanowaliśmy spotkanie w Polsce, 4 konferencje. I dalej, no to już można powiedzieć, no cała dalsza przygoda, która trwa już prawie 10 lat. Udało mi się poprzez tę grupę Hongkongu poznać osoby z Turcji, ogólnie mówiąc zarząd tej grupy międzynarodowej, którą teraz znam i jestem jej członkiem. No i cóż, można powiedzieć, alea jak ta jest. Kość została rzucona, ta przygoda trwa, dzielę się z nią na różne sposoby. Mogę właśnie tutaj przybliżać komuś, czy zachęcać kogoś do poszukiwań związanych właśnie z tą wielką historią, jaką jest właśnie historia potopu Noego i historia Arki na górze Ararat.
1: A propos, ale ja akta jest, czyli słów, które wypowiedział Juliusz Cezar, przekraczając Rubikon, kości została rzucona. No więc co było tym księdza Rubikonem, kiedy ksiądz już wszedł w to zagadnienie? Co wymagało pewnego przejścia, od którego, pewnej granicy, od której nie było już odwrotu?
2: To znaczy, odkryłem kilka czynników, które były takimi silnymi iskrami zapalnymi. Po pierwsze, bardzo odległa historia. To nie jest historia Mieszka, to nie jest historia nawet Krakusa, czy jakichś innych tutaj Wandy, załóżmy, bo to są też ciekawe historie związane z Polską. No bo tutaj mieścimy się, załóżmy, w przestrzeni, załóżmy, 1000-1500 lat. Natomiast gdy chodzi o Noe, historię Noego i w ogóle tych pierwszych patriarchów, Adama do Noego i tak dalej, no to już musimy się wznieść na poziom historii od 5 do 7 tysięcy lat. Czyli uświadomiłem sobie, że no jest to coś niesamowicie pasjonującego, bo na ten temat praktycznie nigdy wcześniej no, nie uczyłem się. Dodajmy, że no, pan tu wspomniał o perspektywie biblijnej, w której jest wzmiankowana historia potopu, no ale historia pięcioksięgu, tego co pisał Mojżesz, to jest kwestia jakieś 1500 lat maksimum od Pana Jezusa wstecz, czyli dużo, dużo bliżej nas. Natomiast tam musimy sięgać o wiele dalej. Odkryłem Henocha, odkryłem w ogóle całą tą historię. Zajęło mi sporo czasu, żeby jakoś sobie odtworzyć całą chronologię od Adama do Mojżesza, ale nawet od Adama do Noego i później od Noego kolejne pokolenia związane z trzema synami. Więc to też było ciekawe, ponieważ natrafiałem na inne bardzo ciekawe osoby, które mi w tym pomagały, mnie jakby dopingowały ich odkryciami. Książki, no między innymi taki bardzo ciekawy badacz, Rud, Kanadyjczyk, świetne, ma materiały, mapy dostępne za darmo. Kupiłem jego książkę, taki atlas właśnie tamtych czasów, niesamowicie przydatny. No i tak dalej. No jest to szło tutaj bardzo, bardzo ciekawie pod względem no z jednej strony tego wymiaru historycznego, a z drugiej strony no tego ciągle nurtującego mnie pytania, no bo to nie jest tak, że ono już zgasło, to pytanie. Czy rzeczywiście był potop?
1: Właśnie, to jest klucz do zrozumienia historii Arki. Bo jeżeli mówimy o Arce, no to po co była zrobiona? Znamy ten opis historii biblijnej i góra Ararat tutaj nie bez przyczyny się znajduje w centrum uwagi. No właśnie, i tutaj to pytanie, które musi wybrzmieć, to jest to, czy ksiądz uważa Księgę Rodzaju jako zapis dosłowny i tutaj nie chodzi tylko o Arkę, ale właśnie również o potop, bo jak rozumiesz dzisiaj tę historię potopu?
2: A więc między innymi po zaproszeniu osób na konferencję do Polski, pamiętam jak dziś, pierwsza konferencja była w Warszawie na UKSW i tam na tej konferencji też pojawił się bardzo ciekawy człowiek, Duńczyk, Henry Nissen, który jest pierwszym w Europie człowiekiem, który napisał doktorat na temat Noego i historii Arki na Araracie. I tam miałem z nim spotkanie. Tam też otrzymałem od niego książkę. No i oczywiście później propozycję, że on też wygłosi tu w Polsce swój wykład. Taki wykład wygłosił, bo później mieliśmy konferencję w Łodzi, w seminarium. I tam on właśnie podzielił się też swoimi poszukiwaniami. No i te jego poszukiwania, bardzo szczegółowe, też mi od razu uświadomiły, że kwestia historii potopu to nie jest tylko to, co pisze Księga Rodzaju. Czy załóżmy, no jest oczywiście bardzo zasadne pytanie, skąd Mojżesz wiedział o tych wszystkich sprawach, które były około 3000 lat starsze niż on. Jeżeli my sięgamy do czasu, załóżmy, sprzed Mieszka, no to on musiałby 3 razy dalej cofnąć się w tył. No i mam już teraz kolejne jakby odpowiedzi po tych poszukiwaniach, między innymi dwie takie wieże, jedna ceglana, druga marmurowa, sięgające czasów Henocha i jego syna Matuszelacha. One miały przetrwać do czasu Noego i na nich miały być zapisane właśnie podstawowe informacje dotyczące tych pierwszych tysiącleci. I co ciekawe, na ten temat wspomina Józef Flawiusz, wielki historyk żydowski z pierwszego wieku naszej ery. Czyli tutaj już no, poprzez niego cofamy się prawie 2000 lat do tyłu, a on nas przenosi no, w te bardzo odległe czasy. Więc to jest ta jedna rzecz. Dotarłem do kultury sumeryjskiej, akadyjskiej, babilońskiej, do historyków tamtych epoki, między innymi do kapłana Berezusa, czy historyka Mnetona, czy jeszcze wielu innych tych antycznych historyków, u których jest zmiankowana ta historia, ten detal. I nawet święty Izydor też w jego encyklopedii miałem okazję odnaleźć no, różne artefakty w różnych miejscach i w Watykanie, i jeszcze w wielu innych miejscach. No oczywiście Eśmiadzin, Armenia, przy okazji coraz bardziej świadomiłem sobie, że przecież pierwszym krajem po potopie to była Armenia. Noe wysiadł z Arki, poszedł właśnie w kierunku północnym. No i 2 lata temu miałem okazję być w miejscowości, która szczyci się, że jest założona przez Noego. Noea Kert dokładnie nazywa się w języku armiańskim ta miejscowość. I ona znajduje się w rejonie o nazwie Ararat. Ten rejon jest dokładnie rejonem przylegającym do góry Ararat od strony północnej, a znajduje się w obszarze Armenii.
1: No właśnie, tutaj w Armenii mamy też relikwie Arki Noego, które znajdują się w najstarszej katedrze świata w Eçmiadzinie. Też tam w podziemiach katedry znajduje się ołtarz, który prawdopodobnie zbudował Noe po wyjściu z Arki. Tak przynajmniej jest to, taka informacja przynajmniej jest w tej katedrze. No i można by powiedzieć, że mamy tutaj twarde dowody. No ale pytanie, czy one zostały zbadane również naukowo?
2: Znaczy, na pewno bym nie potwierdzał, że są to twarde dowody. To jest bardzo ciężko i trudno dzisiaj tutaj stwierdzić, że to naukowe, czy tak może być. Po pierwsze, odległość od Ararat do Eçmiadzinu tutaj nie jest taka mała, jest ładny kawałek drogi, więc trudno sobie wyobrazić, że dokładnie tam miał być zlokalizowany ten ołtarz i tam miał składać tę ofiarę. Tutaj nie mamy żadnych silnych, wiarygodnych zapisków historycznych. To akurat ten detal, to mogę jasno powiedzieć, że no, jest faktycznie na podziemiach ten kamień, czy ten kamienny ołtarz, który ma z sobą związaną tą historię, że na nim miałby składać ofiarę Noe. Ale no, nawet bym był skłonny do tego stwierdzenia, że on mógł być przeniesiony z miejsca, gdzie składał tę ofiarę, właśnie z tego miejsca do Eçmiadzin. No, Eçmiadzin to jest trzeci wiek naszej ery. Natomiast składanie ofiary Noego to trzeba się cofnąć no, jeszcze ponad 3000 lat wstecz. Więc tutaj jest ogromna przestrzeń, która nie jest do końca znana. Zwłaszcza, że historia Armenii to możemy się cofać na przykład 2000 lat przed naszą erą, no, ale i tak jeszcze brakuje później ponad 1000 lat.
1: No właśnie, więc tutaj wątpliwości mogą się mnożyć, ale mam nadzieję, że dojdziemy za chwilkę już do twardych dowodów, które nam ksiądz tutaj przedstawi. Przypomnę, że tego wieczora rozmawiamy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik tej wyprawy, jednej z tych wypraw, jest z nami. Autor książki Arka Noego odnaleziona. Link do książki Państwo znajdą na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam gdzie również Państwa zapraszam do dzielenia się swoimi wpisami, komentarzami, refleksjami, również pytaniami. Wracamy za chwilkę po piosence na ciąg dalszej rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. I nie jest to ta Arka, której poszukiwali ci poszukiwacze z filmu Stevena Spielberga. To nie Arka Przymierza. Ona też do tej pory nie odnaleziona, ale Arka Noego. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wyprawy na górę Ararat, publicysta, autor książki Arka Noego odnaleziona, dzisiaj jest Państwa i moim gościem. Na Facebooku link do książki, miejsce na Państwa także komentarze, refleksje i pytania. Proszę księdza, wróćmy do kwestii Wielkiego Potopu. No, trzeba tutaj powiedzieć, że właściwie już to padło w naszej rozmowie, może nie expressis verbis, ale na pewno gdzieś między wierszami już się pojawiła ta myśl, że no, współczesny człowiek dosyć szybko odrzuca możliwość historyczności wydarzeń biblijnych, traktując je raczej jako przypowieść, czy tak jak już mówiliśmy tutaj, fragment mitologiczny, o charakterze mitologicznym, ale trzeba zadać pytanie, które no, idzie pod prąd właśnie tej myśli, bo okazuje się z księdza badań, które obszernie są zamieszczone w książce, ich wyniki, że opowieść o wielkiej powodzi pojawia się także w wielu kulturach świata, co trudno wytłumaczyć no, jakimś zbiegiem okoliczności.
2: No tak, tak. To prawda i w dodatku nie tylko znajdujemy te ślady w różnych miejscach naszego kontynentu, ale jeszcze jest też pewna zbieżność, gdy chodzi o stronę chronologiczną, czasową. Więc ten detal. No i oczywiście są podobieństwa w opisie samego przebiegu potopu, przygotowania do potopu, jak choćby na przykład w tych opisach sumeryjskich. Więc tutaj udało mi się dotrzeć do kilku źródeł z tej kultury, znacznie starszej niż nasza kultura biblijna, sięgająca czasów, no załóżmy, ponad 2000 przed naszą erą. Oczywiście te różnice są widoczne pomiędzy, załóżmy, opisem kultury sumeryjskiej, a na przykład tym, co znajdujemy w Księdze Rodzaju, ale podobieństwa też są bardzo ciekawe. Kwestia no właśnie Wielkiego Potopu, kwestia ocalenia pewnej grupy osób z Arki i sam motyw potopu i no i ogólnie mówiąc kwestia no, zbudowania tego statku, różnie nazywanego w różnych językach, więc te detale się przejawiają, czy no, pojawiają w tych różnych kulturach i pokazują no, no pewnie jakoś wspólną część. Ten właśnie wspomniany wcześniej Henry Nissen, on zrobił tutaj bardzo takie szczegółowe zestawienie, porównanie wielu opisów i jakie są różnice, jakie są części wspólne, czy wręcz bardzo podobne. No i to też pokazuje, że mówimy właśnie o tym samym wydarzeniu, które miało mieć miejsce dawno temu, a którego skutki były ogromne.
1: No to pójdźmy dalej, bo jeżeli mówimy już o wyprawie, tutaj niejednokrotnie już padło w czasie naszej rozmowy, że na górę Ararat zorganizowana została wyprawa, to dlaczego właśnie Arka Noego stała się tak ważnym tematem dla osób, no powiedzmy spoza kultury chrześcijańskiej, no bo Hongkong, nawet jeżeli był przez lata jakimś protektoratem, pod protektoratem brytyjskim, no to jednak tam wpływy chińskie, konfucjańskie są na tyle silne, że zainteresowanie chrześcijaństwem nie przypuszczam, że jest jakieś duże. Podobnie w Turcji, no, która przecież no, skutecznie i w brutalny, powiedziałbym, ludobójczy sposób wypleniła chrześcijaństwo ze swoich terenów przez rzeź Ormian ponad 100 lat temu. Więc jest to kraj, no, można powiedzieć, urzędowo muzułmański, a cała ta grupa pierwszej wyprawy, no właśnie pochodzi raz, że z Hongkongu, dwa, że z Turcji. Więc interesujące jest, dlaczego akurat ludzie z, ty,

0: tych kultur zainteresowali się poszukiwaniem Arki Noego. Skąd się wzięła u nich ta inspiracja?
1: No po pierwsze, gdy chodzi o kwestię samej Turcji, no to tak jak pan wspomniał, Turcy przyszli do nas z rejonów Mongolii. Oni stopniowo zdobywali kolejne obszary. Nie była to łatwa, że tak powiem, forma nawracania, tylko to, tak jak pan mówi, bardzo brutalna rzeź. Gdy kiedyś byłem w Sami Urfa, czyli w dawnej Edeście, jedna z najstarszych miast świata, to tam też usłyszałem takie zdania, gdy chodzi o te rzezie, no bo nie tylko w tym obszarze obecnego rejonu Araratu była rzeź, no to mówimy o roku 1915, ale te wcześniejsze, gdy chodzi o zachodnie Turcje, też były ogromne. I tam nawet usłyszałem takie zdanie, widząc, że wręcz pod okami leje się krew osób, które tam mieszkały. No, odpowiedź turecka, przywódców tych wojsk tureckich była prosta. Nie oglądajmy się do tyłu, idźmy do przodu. To, co jest za nami, to już jest nasze i tego nie będziemy analizować, roztrząsać, tylko po prostu, no, jest to nasza zdobycz. Więc tak z zimną krwią, ogólnie mówiąc, zdobywali tam te obszary. No i ogólnie mówiąc, bardzo dużo zostało rzeczy zniszczonych, w sensie no, tej kultury chrześcijańskiej i zachodniej, i także tej wschodniej. No niemniej jednak wiele rzeczy ostało się. I gdy chodzi o, załóżmy, kwestię Nimroda, mamy kilka miejsc, które ciągle noszą to imię Nimrod, bardzo słynny, dzielny człowiek, który z jednej strony był bardzo taki władczy i bezwzględny, ale dokonał też wiele, zakładając kilka miast i tak dalej. On walczył później z założycielem Ormianów, Hajkiem, więc to taki dotykamy bardzo ciekawy detal. Natomiast no już zbliżając się do samej tej góry Ararat, no to przecież Turcy mają świadomość, że i sama góra, i cały ten rejon, to był rejon bardzo taki mocno schrystianizowany. Miałem okazję zwiedzać miejscowości wokół Araratu. Jedna z tych miejscowości miała niegdyś 7 kościołów. Gdy tam pojechaliśmy, to tam po prostu ruiny. Wszystko zostało zrównane z ziemią. Na cmentarzach chrześcijańskich pasą się owce czy krowy. No i nikt już tam teraz nie wspomina o tym, że tam kiedyś, nie tak dawno, ponad 100 lat temu, żyli Ormianie. Z kulturą swoją religią, wierzeniem i tak dalej. No i oczywiście ze swoją świętą górą, bo dla Ormian Ararat to jest ich święta góra, symbol Armenii. Oczywiście góra, na szczycie której znajduje się Arka. Więc dla Ormian to nie jest taki, jak pan tu wspomniał, symbol biblijny, czy jakaś mitologia, czy jakaś wymyślona historia, tylko podchodzą do tego tematu bardzo realistycznie. Więc dlaczego Turcy zainteresowali się? No oni, można powiedzieć, nie aż tak bardzo się zainteresowali, chociaż trzeba powiedzieć, że w szkołach dzieci w Turcji mają ten rozdział historia Noego i czasów przed- i popotopowych. U nich się to traktuje poważnie. Nie na zasadzie jakiegoś mitu czy takiego symbolu, tylko o wiele bardziej realistyczne i poważnie. Podobnie zresztą ma się sprawa w Gruzji czy w Armenii. Musimy mieć świadomość, że Kaukaz na przykład to też był potomek Noego. No, trzecie, czwarte pokolenie od Noego. No i jeszcze było 3 innych, którzy poszli w tamtą stronę. No i między innymi to pasmo gór Kaukaz wywodzi się od człowieka o tym właśnie imieniu Kaukaz. Na przykład, ale miałem okazję uczestniczenia w wielkim sympozjum naukowym na temat wielkiego dziedzictwa popotopowego wokół rzeki Kura River. To jest jedna z 4 rzek, które wypływają z obszaru Araratu. No i oni są przekonani, Gruzini, że tam była lokalizacja Edenu. No i te treści artykułów dotyczące tego wielkiego dziedzictwa, tej rzeki Kura River, to też nie były zabarwione tym, że są to jakieś bajki czy wymyślone rzeczy, tylko traktowali to również bardzo poważnie. I to dawało mi do uświadomienia, że my w Europie, w Polsce żyjemy jakby nieco w innym świecie, cofając się na wschód te 3000 czy więcej kilometrów, wchodzimy w zupełnie inny świat, który żyje na innych podstawach i innym wierzeniu, czy innej w ogóle historii. Więc to jest ta jedna rzecz, gdy chodzi o Turcję. No, no, trzeba też jeszcze powiedzieć, że Turcy zainteresowali się Noem, Arką i Potopem nie aż od tak dawna. Na przykład kultura Urartu jest przez nich mocno roztrząsana, Mitanni. No, kultury tych wcześniejszych ludów asyryjskich i tak dalej, oni te tematy, historię coraz bardziej opracowują. Jest świetne muzeum w Ankarze, które dokładnie przedstawia różnego rodzaju pozostałości, zarys historyczny i tak dalej. Więc tu trzeba poddać im to, te zasługi, że zrobili to teraz bardzo dobrze i, no i że eksponują te zachowane rzeczy, które są bezcenne, gdy chodzi o wejście w te wielkie historie wcześniejsze, które tych narodów, które no, miały ogromny wkład dla naszej historii, naszej ludzkości.
0: Proszę księdza, ale zanim przejdziemy już do samej wyprawy, bo to jest w gruncie rzeczy tematem naszego spotkania dzisiejszego i tego, co zostało odnalezione, no to nie mogę nie postawić takiego pytania, czy wiara potrzebuje materialnych dowodów i właściwie czy odkrycie Arki miałoby według księdza znaczenie dla osób wierzących, nawet jeżeli ono jest jeszcze niepotwierdzone. No gdyby, no, ksiądz twierdzi, że jest to Arka, udowadnia to na swoich kartach, ale wiele osób, po pierwsze, nie zetknęło się, jak sam ksiądz twierdzi, z efektami tego poszukiwania, więc nie jest to jeszcze na tyle rozpopularyzowane znalezisko, żeby ono wpłynęło na szeroko pojętą świadomość społeczną, szczególnie osób wierzących. No więc jak ksiądz sądzi, gdyby to wszystko zostało potwierdzone, naukowo zbadane i rozpropagowane na tyle, żeby stało się takim ogólnoświatowym newsem, to jakie znaczenie miałoby dla wierzących?
1: No myślę, że by miało duże znaczenie. Mimo wszystko. To znaczy, trzeba jasno powiedzieć, że nasza religia to nie jest tylko wiara, czyli ten obszar prawd objawionych, no ale żyjemy na ziemi stopami po ziemi, po różnych miejscach naszej ziemi, która też naznaczona jest przeróżną historią, różnego rodzaju artefaktami, zabytkami i ogólnie mówiąc, no, sam nawet Jan Paweł II pięknie powiedział, że wielkość narodu mierzy się między innymi wielkością historii tego narodu. I podobnie moglibyśmy powiedzieć o naszej religii, że to nie jest jakaś mała historia, tylko ogromna, wielka historia. I próba wyjaśnienia takiego czy innego wielkiego wydarzenia, które miało być inspirowane przez samego Boga, no bo tutaj w Biblii jasno jest powiedziane, że to nie było wydarzenie przypadkowe, zaskakujące, tylko była to jakby kolejna decyzja Pana Boga co do losów naszej ludzkości, która wówczas w czasie no, Henocha i później kolejnych jego pokoleń, czyli Lameka, Matuszalacha i tak dalej, no niestety pogubiła się. Weszła w takie ścieżki czy drogi, w których po prostu ludzie nienawidzili się, zwalczali, zagubili się także w wymiarze no, struktur rodzinnej, no i w kwestiach jakiegokolwiek zachowania norm bożych i tak dalej. No i w związku z tym pojawił się potop jako swoista forma zresetowania tych naszych struktur, tej naszej ludzkości, byśmy powiedzieli, i pewnego uzdrowienia, no bo trzeba powiedzieć też, że nawet gdyby jakaś była bardzo brutalna wojna, to ona w jakimś stopniu też nieraz oczyszcza z różnego rodzaju słabości, no i dochodzi do jakiegoś odrodzenia. Ludzie się nieraz opamiętują, wchodzą na lepszą drogę i tak dalej. Sama Matka Boża przecież zapowiada drugą wojnę światową, jeżeli ludzie nie zaczną się modlić, nawracać, pokutować i tak dalej. Więc tutaj mamy historię XX wieku, gdzie tego typu wątek się pojawia. Tak mówiąc bardzo precyzyjnie, odpowiadając na Pana pytanie, to można powiedzieć w ten sposób, że no jeżeli się mocno uchwycę rąk Pana Boga, czy Pana Jezusa, czy Eucharystii i tak dalej, mogę już mniejszą uwagę zwracać na to, co się dzieje wokół mnie. Ale mimo wszystko no na co dzień ocieramy się o przeróżne konteksty, wydarzenia, osoby, które no, poszukują też różnego rodzaju swoich dróg do Boga. I te dwa skrzydła, o których mówiłem, Paweł II, wiara i rozum, czyli z jednej strony docieram do Niego poprzez rzeczy nie do końca zrozumiałe czy do ogarnięcia przez nasz intelekt, a z drugiej strony te, które jestem w stanie ogarnąć intelektem, choćby filozofią, czy nauką, fizyką, astronomią, czy nawet medycyną, biologią, no to też może być swoistym śladem Boga. Jest to jedna z pięknych dróg do Boga, wnikanie w głębie naszej planety, naszej natury, pór roku i tak dalej. No, przepiękna droga odkrywania Boga, tak po prostu no, naszymi możliwościami naturalnymi.
0: Dzisiaj w Nocnych Światłach o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat rozmawiamy. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk jest z nami. Uczestnik jednej z wypraw na górę Ararat, autor książki zatytułowanej Arka Noego odnaleziona. Link do książki i przestrzeń dla Państwa na myśli, komentarze i pytania na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Po piosence ciąg dalszy, wracamy za chwilkę. Będziemy już rozmawiać o wyprawie.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj razem z wyprawą poszukującą zaginionej Arki na górze Ararat udajemy się w tę drogę niełatwo. A towarzyszy nam państwa i mój gość, ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik jednej z wypraw na górę Ararat na Kaukazie, autor książki zatytułowanej Arka Noego odnaleziona. Proszę księdza, jeszcze zanim przejdziemy do relacji z wyprawy, to chcę księdza zapytać o rzecz następującą. Czy dla księdza ta książka jest bardziej świadectwem wiary, czy dokumentem, zapisem z wyprawy, czy takim dokumentem śledczym?
2: No nie wiem, w który ten obszar miałbym tutaj się przechylić, żeby powiedzieć, że to jest to, ale najbliższa mi się wydaje być ta perspektywa historyczna, ponieważ no, na pewno nie jest to relacja z wyprawy. Ta docelowa wyprawa, która zakończyła się sukcesem, miała miejsce dopiero w minionym roku, w listopadzie. Książka już jest prawie 3 lata tutaj dostępna w Polsce, więc w książce nie ma żadnych treści z tych naszych, bo 4 wyprawy organizowaliśmy tutaj z Polski na górę Ararat. Oczywiście z myślą dotarcia do tych pozostałości tej drewnianej konstrukcji, którą do mnie mamy, czy prawie, że jesteśmy pewni, że jest Arką. Natomiast to jest ta jedna rzecz, że no, na pewno nie, ponieważ nie miałem takich danych wcześniej, pisząc tą książkę. Gdy chodzi o kwestię historyczną, no to tak. To tutaj najbliższa mi jest ta perspektywa historyczna. Docierałem do różnych źródeł w różnych językach, gdy chodzi o tą bardzo starą historię. Byśmy powiedzieli bliską Henocha, Noego, czy ogólnie mówiąc, no, przed Abrahamem na pewno. I dodatkowo w tej książce jeszcze też doszedłem do takiego pytania, czy nasza polska historia ma jakieś podstawy chociaż, żeby była rozciągnięta dalej. Nie tylko zatrzymała się na czasach Mieszka Dobrego czy innych przywódców przed Mieszkiem, ale no właśnie dalej. Kto miałby być tym przodkiem, gdy chodzi o trzech synów? Bo wiadomo, domyślamy się później, że na pewno Jafet. No od Jafeta mamy tam później kolejny syn Jafeta, no i próbowałem tam też pokazać, który z nich mógłby być przodkiem narodów słowiańskich, czy Lechitów i tak dalej. No więc to też była tutaj ciekawa przygoda poszukiwania tych różnych książek czy źródeł, które mogłyby w jakiś sposób nas naprowadzać na głębsze korzenie historii Słowian, czy wręcz Polaków.
1: No to jest bardzo interesujące. Przez miniony rok z doktorem Krzysztofem Jabłonką, historykiem, tutaj snuliśmy całą tą opowieść o koronowanych głowach królewskich i gdzieś tam na tyle, na ile historia pozwala, sięgaliśmy do tych prapiastów. Więc faktycznie ciekawe, co było przed nimi, bo rzeczywiście na obecny moment to ta historia jest dosyć mglista, no na tyle ogólna, że nie potrafi jednoznacznie wskazać także w kontekście biblijnym tych naszych praprzodków. Ale proszę księdza, przejdźmy do wyprawy. Jak wyglądały przygotowania do tej wyprawy? Co było najtrudniejsze logistycznie i jak na przykład wygląda zdobywanie pozwoleń na wejście w rejon Araratu?
2: Mhm. No więc tak, po pierwsze, żeby dotrzeć na górę Ararat, jeśli chodzi o taki charakter typowo turystyczny, to nie jest to rzecz bardzo trudna. Nawet tu w Polsce mamy takie grupy czy organizacje turystyczne, biura turystyczne, które organizują tego typu wyprawy. Możemy zorganizować taką wyprawę na przykład wyjeżdżając z Armenii do Turcji i udając się na górę Ararat. I cenowo też nie jest to bardzo drogie. No, oczywiście jest to związane z pozwoleniem na wejścia na tę górę, no ale tylko i wyłącznie w celach turystycznych, chodząc po wyznaczonych szlakach. No i można dojść aż do szczytu tej góry, 550 metrów. Więc to jest ta jedna tutaj taka opcja czy możliwość. Natomiast gdy chodzi o zapytywanie o możliwość przyjechania do Turcji i udania się do Gubejazid, by wejść do Arki, no to to jest jakby już zupełnie inna forma tych różnych problemów, z którymi zetknęliśmy się. No przede wszystkim tam już są potrzebne dwa pozwolenia. Jedno to jest właśnie takie typowe wejście na górę, a drugie to jest pozwolenie no, od strony naukowej, czy ktoś tam faktycznie zajmuje się i nie jest to dla niego tylko zwykła taka ciekawość osobista, indywidualna, ale jest to związane z czymś o wiele głębszym. No to jest ten jeden detal takiego, jak powiedzieć, pełnego egzaminu z tej naukowości, ale inny i mocno też widoczny aspekt, no to jest właśnie ta kwestia finansowa. Jest to dużo droższa opcja udania się na górę, no można powiedzieć wielokrotnie droższa, bo no, inne kraje czy inne wyprawy no, opłacały bardzo duże pieniądze, bym powiedział, żeby móc tam po prostu legalnie wejść do tej struktury drewnianej i zrobić jakiś materiał, czy no, ogólnie mówiąc doświadczyć tego bycia właśnie tam. No i ciekawa rzecz to jest ta, że ten Ahmet Ertugrul, który jest jakby szefem dowodzącym tą grupą z ramienia rządu tureckiego, ma swoją też, byśmy powiedzieli tutaj, grupę współpracowników, z którymi przygotowuje wejścia na wielkie szczyty w różnych miejscach świata. No i między innymi też organizują wejście na górę Ararat zarówno w tej formie turystycznej, jak i właśnie w tej formie dotarcia do Arki. Gdy chodzi o tę kwestię dotarcia do Arki, no więc miałem okazję oglądać jego oficjalne rządowe pozwolenia. Jest on tutaj jakby delegowany ze strony rządu do tego, że kieruje właśnie tą grupą, która tam dociera. Jest oczywiście już teraz spora grupa naukowców, różnych naukowców tureckich, współpraca z uniwersytetami w Igdirze i oczywiście w Istambule, Ankarze, więc ma dużo osób, które go wspierają, no, między innymi politycy także. I cóż, jakie to są trudności pozostałe jeszcze poza tymi pozwoleniami, no i oczywiście pokonaniem tych przeszkód finansowych? No takie, że mogą być jeszcze inne nieprzewidziane trudności, jak na przykład to, że Góra Ararat jest obszarem militarnym. Góra Ararat znajduje się parę kilometrów od Iranu, około 7 kilometrów. W tym obszarze Góry Ararat, dokładnie mówiąc Igdir czy Dogu Bayazid, większość ludzi to są Kurdowie. Wiadomo, że Kurdowie są i w Syrii, i w Iraku, i w Iranie, no i oczywiście duża część w Turcji. No teraz się nieco wyciszyły te pewne napięcia, jakie tam istniały, ale przez wiele lat, nie tak dawno temu, były one dość mocno widoczne i niebezpieczne. I w związku z tym no, sama góra wielokrotnie była ze względów militarnych po prostu blokowana, zamykana. Żaden turysta tam nie mógł wejść. Od strony wschodniej, bliżej tego małego Araratu, bo jak wiemy jest duży i mały Ararat, stacjonują też wojska amerykańskie, więc no tak jak wspomniałem, jest to góra i bardzo dobrze no, monitorowana przez drony, więc jeżeli ktoś chce wejść, no to musi mieć te pozwolenia, a zwłaszcza jeżeli by chciał chodzić sobie tak gdziekolwiek po górze, niekoniecznie po szlaku turystycznym. No i jeszcze jest ten czwarty, że tak powiem, detal, bardzo istotny i ważny, a mianowicie ten, że powyżej 4000 metrów prawie cały rok góra jest oblodzona i w śniegu. No a pozostałości tej właśnie Arki znajdują się powyżej 4000 metrów. I tu musimy się mierzyć z kaprysami pogody, dostępnością właściwych warunków, a te warunki są też, można powiedzieć, taką wąską linią. Jest to dość ciężka sprawa z tego względu, że te pozostałości tej konstrukcji znajdują się nie na powierzchni góry, ale kilka czy nawet kilkanaście metrów pod warstwą wulkanicznych skał, które te skały niejako przykryły te części Arki, i zostały one później jakby powiązane zamarzniętą wodą, czyli lodem, a na tej właśnie warstwie skały jeszcze jest dość gruba warstwa śniegu, w zależności od pory roku. No i w związku z tym, żeby dotrzeć do jakiejś z tych lokalizacji, trzeba wycelować bardzo wąski, że tak powiem, okres roku kalendarzowego. Jeśli byśmy chcieli jechać na przykład wiosną czy latem, a zwłaszcza tym środkiem lata i wrzesień, gdzie jest gorąco, no to nikt nie będzie chciał nas prowadzić do Arki, ponieważ będzie topniał śnieg, będzie mokro, a skały będą ruchome, bo w jakimś stopniu lód stopniał i w związku z tym nikt przez szczeliny tych skał nie będzie chciał wchodzić w dół. Więc jedyna taka właściwa forma czy możliwość wejścia to jest wtedy, gdy skały są stabilne, ponieważ jest zimno i lód unieruchomia te skały. I w związku z tym można przez te szczeliny między nimi zejść w dół. W związku z tym ten okres taki optymalny w roku kalendarzowym to jest tak początek października do końca listopada. To jest ten najbardziej taki optymalny okres, gdzie można wejść. No ale pojawia się jeszcze piąta, że tak powiem, niespodzianka, nagłe załamania pogody. I tego też doświadczyliśmy w czasie naszej trzeciej wyprawy, że wszystkie jakby te warunki wcześniejsze były spełnione. Doszliśmy do poziomu 4200. Została tam nas nagła śnieżyca z silnym wiatrem. Śnieg był taki jakby w formie ziarenek ryżu. Bardzo twardy, uderzający w skórę naszej twarzy, czy rągi i tak dalej. Ale ogólnie mówiąc była widoczność bardzo słaba. No i ten silny wiatr i ogólnie mówiąc zimno. No niestety nas zwyciężyły i musieliśmy zawrócić. Będąc już bardziej daleko od Arki, bo można powiedzieć około 30-40 minut drogi, mimo wszystko musieliśmy zawrócić, no bo nasz pierwotny plan był, że na 4200 rozwijamy nasze małe namioty, śpimy i rano idziemy dalej, no ale nikt nie odważyłby się przy tak bardzo trudnych warunkach pogodowych rozbijać małe namioty, bo nam po prostu je wiatr porwał. Bardzo silny wiatr do wtedy.
1: No to już wiemy, jakie wrażenie robi ta góra na żywo i jak wyglądają warunki na miejscu, ale czy są tam ślady wcześniejszych ekspedycji i czy też lokalni mieszkańcy, którzy mieszkają u podnóża góry i w jej okolicach, wierzą, że Arka rzeczywiście istnieje?
2: No więc odpowiedź jest taka, że część osób tak, część osób nie. Gdy chodzi o muzułmanów, to tak jak pan tutaj już wcześniej wspomniał, nie jest to dla nich jakiś taki bardzo ważny detal, gdy chodzi o historię i badanie tej historii, bo oni bardziej jakby przesuwają historię związaną z Noem i z Arką i potopem na naszą stronę, czyli starotestamentalną i później byśmy powiedzieli chrześcijańską. W związku z tym, a jeszcze drugi detal jest taki, że mieszkańcy, którzy tam teraz są, w okolicach Araratu, to są właśnie Turcy lub Kurdowie. Jeżeli to są Kurdowie, to jeszcze jest sprawa bardziej neutralna. A jeżeli są Turcy, to oni jeszcze cały czas mają świadomości te rany, które były związane z tą bardzo brutalną wojną. 1915 rok to jest, możemy łatwo policzyć, 110 lat, 111 lat temu. To nie jest bardzo odległa historia. I mają oni świadomość, że gdy mówią głośno na ten temat Arki Noego i tak dalej, to tak naprawdę komentują to, co wcześniej było przez tysiąclecia własnością Ormian, katolików ormiańskich i tak dalej. I tutaj to napięcie też się wyczuwa, że nie chcą na ten temat mówić tak swobodnie i jakby pokazywać, że oni są teraz tutaj jakby głównymi odkrywcami czy odpowiedzialnymi za eksplorowanie tych miejsc i tej historii. Więc ten detal takiej blizny historycznej jest też tam odczuwalny i widoczny. Natomiast ci, którzy już tam weszli w ten temat, zwłaszcza te grupy osób, które organizują takie wyprawy wysokogórskie, no to tak, to oni się angażują. No, przykład jest właśnie między innymi Ahmeda, który jest Turkiem, co prawda ma żonę, gdy chodzi o jej religię, to jest to religia prawosławna, ale na temat Arki mówi z wielką pasją, jakby ponad tymi wszystkimi wcześniejszymi problemami czy podziałami i używa też do całej tej argumentacji badań jak najbardziej argumentów religijnych. Dla niego jest to też przygoda religijna. To zajmowanie się arką, no bo on całkowicie się zajął. Poświęcił swoje całe życie, wybudował już centrum nowego, hotel, miejsce do spotkań, różnych sympozjów i tak dalej. Wybudował muzeum i teraz rozpoczął dosłownie dwa tygodnie temu, czy tygodnie temu, zostały wylane fundamenty pod replikę arki, która będzie pierwsza w świecie tego typu repliką, która ma zawierać no, kilkaset artefaktów wyjętych właśnie z tej arki tam z góry z Araratu.
1: Krótką przerwę zrobimy, bo właśnie przed momentem minęła północ, a więc półmetek także dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że tego wieczora udajemy się na wyprawę poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Oczywiście mówimy tutaj o Arce Noego. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk jest z nami, uczestnik jednej z wypraw, a właściwie wielu wypraw na tę górę. Autor książki Arka Noego odnaleziona. Link do książki na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus. Pod pierwszym postem od góry. Tam również Państwa zapraszam, a my wrócimy po piosence na dalszy ciąg rozmowy już za chwilkę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od prawie 5 minut mamy wtorek, 12 maja. Nocne światła trwają od ponad godziny. Dzisiaj rozmawiamy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Ksiądz dr Roman Piłowarczyk jest z nami, uczestnik wypraw na tę górę. Filozof, wykładowca akademicki, publicysta, autor książki Arka Noego Odnaleziona. Na Facebooku pod pierwszym postem od góry, tam gdzie od wielu już lat Forum Wymiany Myśli dla Świetlików, znajdziecie Państwo link do tej książki, do strony wydawnictwa, którego nakładem ta książka się ukazała, a tam również miejsce na Państwa komentarze, refleksje i pytania. My zaś wracamy już na górę Ararat. Proszę księdza, czy zdarzały się w trakcie tych wypraw sytuacje graniczne? Czy były jakieś momenty strachu? Jak reagowali uczestnicy też wypraw, kiedy pojawiały się kolejne znaleziska?
2: To znaczy, nie mam dostępu do wszystkich opisów tych wypraw, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. Tak moglibyśmy być od 2006 roku aż po dzień dzisiejszy. Było tam kilkadzieści osób, a nawet może i więcej, które dotarły do tej konstrukcji, do tych trzech lokalizacji. Przeżycia na pewno za każdym razem są trudne. Ogólnie mówiąc, chodzi o te warunki miejscowe, czyli bezpieczeństwo i tak dalej. Nie jest łatwo też. Nawet dam taki przykład, gdy ostatnio byliśmy, i zakończyła się ta wyprawa sukcesem. Na poziomie 3200 metrów spaliśmy w namiotach. No i na samym początku zostaliśmy poinformowani, że na górze Ararat są też wilki, niedźwiedzie itd. No i one się przybliżają do tych lokalizacji ludzkich, chyba po prostu szukają coś do zjedzenia. Ten nasz odpowiedzialny za nas Ahmed pokazał, że ma z sobą broń, no i ogólnie mówiąc, nie żartował, mówiąc, że taka rzecz może się zdarzyć. No i ona się od czasu do czasu zdarza też, bo ta góra nie jest zalesiona, więc gdzieś tam zwierzę się ukrywa z daleka, ona nas może bez problemu namierzyć i w jakiś sposób obserwować. Więc to tego typu zagrożenia były. Ja pamiętam, jak spałem w namiocie sam. No jak usłyszałem jakiś szelest, czy jakieś tam, nie wiem, dźwięki, które mogłyby wskazywać, że coś się przybliża, no to naprawdę to oddychanie, że tak powiem, stało się coraz głębsze. Nie mogłem w pewnym momencie tak zasnąć. Mimo że wiedziałem, że obok w drugim namiocie ktoś inny śpi i tak dalej, no to jednak taki niepokój się pojawiał. Natomiast druga rzecz to jest taka, że po prostu miałem opis bardzo szczegółowy Filipa Williamsa, który tam wszedł do Arki w 2012 roku. On już wtedy miał powyżej 70 lat. No i sam relacjonował to i tu w Polsce, i później jeszcze rozmawiałem z nim wielokrotnie, tak po prostu przez telefon, on mieszka w Stanach Zjednoczonych, że przekroczył pewną barierę wysiłku, która była niebezpieczna. Łączyło się to nawet z ryzykiem śmierci, bo wiadomo, powyżej 4000 metrów jest już mniej tlenu, a druga rzecz to jest ten wysiłek. Jednak trzeba pokonać dość spory wysiłek. Tak jak w naszym przypadku było, to w tym dniu zasadniczym po przenocowaniu się na 3200 musieliśmy wejść na 4200, tam dosłownie kilka minut odpoczynku i dalej do Arki. Tam około 40 minut i później z powrotem mamy wrócić do tego miejsca wyjściowego, czyli na 3200. Czyli ogólnie mówiąc, duży wysiłek i dla niektórych to jest za duży. Gdy chodzi o naszą trzecią wyprawę, była to wyprawa międzynarodowa, chyba z pięciu krajów byli uczestnicy i niektórzy, zwłaszcza z Hongkongu, bo też tam była grupa kilku osób, z Hongkongu, oni niestety za słabo się ubrali. Tak mówiąc wprost. Na dole do Gubbe Yazid była pogoda, można powiedzieć, w miarę w porządku, jak na październik, bo wtedy był październik. Natomiast już od 3200 wzwyż, niestety temperatura bardzo spadała, jeszcze ten taki przenikliwy wiatr i tak dalej. No i proszę wyobrazić sobie, że doszliśmy do tego poziomu 4200 i tam osoby zaczęły gasnąć. I jedna osoba była bardzo blisko zemdlenia i, no i po prostu śmierci. Z tego względu, że była już zbyt bardzo wyziębiona. No i z drugiej strony zmęczenie. No i bardzo się obawialiśmy, no bo kto tam by dojechał w taką burzę, ani helikopter, ani nic, bo przecież nie widać było. Była po prostu sytuacja, no po prostu bardzo niebezpieczna. Ja wtedy po raz pierwszy odkryłem, widząc co się dzieje z tym właśnie uczestnikiem z Hongkongu, no że właściwie nie mamy wielkich środków, żeby mu pomagać. Nawet tą herbatkę zrobić nie było tak łatwo, no bo wiatr był tak ogromny, że ta plandeka, która no, tworzyła ten namiot, była niesamowicie szarpana przez wiatr. Nawet takie duże, kilkudziesięciokilogramowe kamienie, które były na nią nakładane na dole, nie były wystarczające, żeby...
1: No, hipotermia jest z wydarzeniem, które naprawdę może człowieka postawić w sytuacji granicznej. Hipotermia jest właściwie, można powiedzieć, czasami już w ekstremalnych przypadkach no takim wstępem do zatrzymywania się procesów życiowych. Więc to naprawdę nie jest bezpieczne. Wybierając się w górę, a szczególnie w tak wysokie, to trzeba być bardzo mocno przygotowanym. Ale proszę księdza, przejdźmy już do samego znaleziska. Trzeba zadać pytanie, co właściwie odnaleziono? Jak wyglądała ta konstrukcja, którą uznano za arkę? W jakim była stanie? I co najbardziej przypominało ten opis biblijny? O, chyba mamy problemy z połączeniem. Spróbujemy jeszcze raz się z księdzem połączyć, bo wygląda na to, że coś nas rozłączyło w tym momencie. Próbujemy. No, ale nic z tego nie wychodzi. No dobrze. O, znów widzę, że jest połączenie. Halo, proszę księdza.
2: Pozostawienie wiadomości.
1: O, niestety. Pozostawienie wiadomości. No więc dobrze. Spróbujemy się rozłączyć i połączyć ponownie. Tak więc za chwilkę po muzyce wrócimy do państwa na dalszy ciąg rozmowy. Mam nadzieję.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach wyprawa w poszukiwaniu zaginionej Arki na górę Ararat. Jakiś choklik nam tutaj się wkręcił w połączenie z Państwa i moim gościem. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk jest z nami, uczestnik wypraw na górę Ararat, autor książki Arka Noego Odnaleziona. No ponieważ zakłócenia mieliśmy na łączeniu, więc wrócę do tych pytań, które mam przekonanie, że ksiądz chyba nie usłyszał. Mówił ksiądz o tych no nieciekawych przygodach uczestników, szczególnie tych z Hongkongu, o hipotermii, której doznał jeden z uczestników. No rzecz bardzo niebezpieczna, jak już wspomniałem, ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do samego znaleziska, czyli po pierwsze, jakby mógł ksiądz opisać, jak ta konstrukcja wyglądała, to co za arkę uznano, jaki jest stan tego obiektu, czy jest coś takiego, co najbardziej przypomina to, co możemy znaleźć w Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju, jakiś opis, który można porównać z tym, który jest w Słowie, z Biblii. No i czy to już tutaj nawiążę do zdjęć, które znalazłem, do których dotarłem z tych wypraw. Czy można tam mówić o czymś, co możemy nazwać jakimiś pomieszczeniami, pokładami, jakichś elementach konstrukcyjnych, które w jakiś sposób są bliskie temu, co znajdujemy właśnie w Piśmie Świętym?
2: Mhm. No dobrze, no więc tak, gdy chodzi o ten opis Pisma Świętego, dodam, że na przykład Katarzyna Emmerich, ta największa mistyczka niemiecka, która w XVIII wieku napisała swoje wielkie, byśmy powiedzieli, treści, znaczy zostały spisane przez Clemensa Brentano, bo ona była sparaliżowana, nie była w stanie pisać, ale to, co napisała na temat Arki, też było niesamowicie zbieżne z tym, co znajdujemy w Księdze Rodzaju, a nawet bardziej wyostrzone, czy bardziej precyzyjne i dokładne. Natomiast, no właśnie, według tych różnych źródeł Arka była absolutnie wyjątkowym drewnianym statkiem, który miał 3 poziomy, no i miał długości no właśnie około 140 metrów, no i około 16 metrów wysokości i no i jeszcze szerokość około 20, więc ogólnie mówiąc chyba jeden z największych statków drewnianych, jaki w ogóle był zbudowany na naszej planecie. Niesterowalny, nie miał przecież żadnych śrub, żadnych silników, ani nawet żadnych płetew, więc tutaj ta sytuacja była no taka, jakby powiedzieć, był całkowicie zdany na los, na nieprzewidziany los fal i prądów, które go niosły tam, gdzie chciały. Natomiast ta arka według opisów osiadła na szczycie góry. Ten szczyt góry faktycznie nie jest taki ostry, piramidalny, tylko jest jakby ścięty, no i musi mieć długości około 150 metrów, żeby przynajmniej około 150 metrów, żeby na tej powierzchni w miarę poziomej mogła ona osiąść. Faktycznie tak jest. Pytałem tych, którzy byli na szczycie góry, że taka powierzchnia o takiej długości tam jest. Czyli ogólnie mówiąc, arka teoretycznie mogła osiąść na tym szczycie i no i nie zsunąć się w dół. No bo gdyby na przykład miała ta powierzchnia długość, załóżmy 50 metrów czy mniej, no to arka, gdyby osiadła na szczycie, mogłaby się przeważyć i po prostu spać w dół. Natomiast ona osiadła tam i przez długi czas, nie wiadomo dokąd, jak długo, nie wiadomo dotąd, jak długo, nastąpiło później wydarzenie tragiczne dla jej losów, a mianowicie na skutek albo trzęsienia ziemi, albo erupcji tego wulkanu, ponieważ Ararat jest górą wulkaniczną, arka po prostu pękła. Rozerwana została na części, co najmniej 3, i zsunęły się one w dół, w stronę podboczu południowym. I to zbocze południowe, tak patrząc od szczytu, gdzieś tak 1500, gdy chodzi o różnicę poziomów, to tam teraz jest utworzona wielka wyrwa. Do tego stopnia, że od szczytu, patrząc w dół, to ściana jest prawie że pionowa. I ta arka zsunęła się około 1000 metrów w dół, ale no zależy, która część. jedna część załóżmy jest na 4800, druga na 4300, 4200. No mniej więcej te wysokości tutaj należałoby brać pod uwagę, gdy chodzi o określenie lokalizacji tych części, które teraz odnajdujemy. No i one, jak wspomniałem, są przykryte wielometrową warstwą skał, w dodatku jeszcze przysypane dużą, głęboką, wysoką warstwą śniegu. W tym roku na przykład tego śniegu spadło bardzo dużo, a mając świadomość, że ta część góry jest po prostu taką wyrwą, no to tym więcej wiatr nadmuchuje tam tego śniegu i one, te zaspy nawet mogą być kilkumetrowe. Więc to jest ten detal. Natomiast co znajdujemy, czy co znalazły różne wyprawy, gdy chodzi o dotarcie do tej konstrukcji? W zależności od tego, do jakiej doszły lokalizacji. Mamy lokalizację A, B, C. Nie udało się być w tej najmniejszej, czyli lokalizacji B. Ta lokalizacja A jest absolutnie wyjątkowa, no bo tam odkryto tak zwane 7 pomieszczeń, 7 spaces, które zostały sfilmowane, sfotografowane, są umieszczone w filmie, który też jest na naszej stronie internetowej dostępny. Nasza strona to www.ararat.org.pl i tam mamy film Czasy Noego Apokalipsa i na tym filmie widzimy wiele obrazów właśnie z tych pomieszczeń. Największe pomieszczenie ma 12 metrów długości, 10 szerokości i 7 wysokości. Czyli ogólnie mówiąc, duże pomieszczenie, w którym żyrafa, załóżmy, mogłaby się tam bez problemu pomieścić, a nawet nie jedna. Natomiast te pozostałe pomieszczenia są mniejsze. I gdy chodzi o wysokość, i gdy chodzi o powierzchnię podłogi. No i będąc w tych pomieszczeniach, jasno ci badacze, mówię tutaj o grupie z Hongkongu i z Turcji, mogli stwierdzić, że jest to konstrukcja trzypoziomowa. Czyli pod podłogą widać, czy słychać było po odgłosach, że jest jeszcze kolejny poziom i podobnie twierdzono, gdy chodzi o poziom nad sufitem. Czyli to się też zgadza mniej więcej z tymi opisami z różnych źródeł, które wskazywały, że ta konstrukcja była trzypoziomowa. Kolejna rzecz, co odkrywana była właśnie w tej lokalizacji C, czyli tam ma się wrażenie, że jest się na przodzie arki, gdzie te ściany są już tak zaostrzone, tak jak właśnie w przypadku statku, taki ostry kąt, no i duża głębokość. Tam można było schodzić kilkanaście metrów wręcz w dół. No i co tam widać? No różnego rodzaju belki. Charakterystyczne jest to, że są one obrabiane ręcznie. Nie są to kawałki drewna cięte piłą, to jak się to teraz robi w tarzaku, czy różnymi technikami nowoczesnymi. Natomiast tam widać ewidentnie, że obrabiane są one siekierą ręcznie. Łączone czopami drewnianymi. Nie ma tam żadnych elementów metalowych, które były używane do łączenia tych elementów, czy tych belek drewnianych. No i na przykład ciekawa rzecz, znaleziono kilka drabin, które są zupełnie innymi drabinami niż obecnie, a mianowicie tamte drabiny to po prostu duża belka, okrągła, z odpowiednimi nacięciami i ona właśnie służyła jako drabina. Znaleziono też belki, na które są

0: dalej. Wiele z tych artefaktów jest już umieszczonych w tym właśnie wspomnianym wcześniej Muzeum Arki na dole w Dogu Bayazid.
1: Proszę księdza, no, pytanie, które się rodzi, to brzmi tak, czy w tamtych warunkach technologicznych, jakie panowały kilka tysięcy lat temu, zbudowanie tak wielkiego obiektu drewnianego, tak powiedziałbym złożonego pod względem konstrukcyjnym, było możliwe, jeżeli mamy do czynienia z zaledwie paroma osobami, które miały się tego zadania podjąć, czyli Noego z jego synami, czyli no, cztery w gruncie osoby. No, czy oni mieli jeszcze jakąś społeczność, która mogła im pomagać przy tym, ale nawet jeżeli, no to to, o czym ksiądz powiedział, czyli długość 100 kilkadziesiąt metrów, praktycznie jeżeli to jest historycznie największy obiekt pływający, no to można sobie wyobrazić, jakiego rodzaju plany czy założenia, no i zaangażowanie przy wykonaniu musiało być w to włożone, żeby taki obiekt mógł powstać w ogóle.
0: No tak. Zupełnie zgadzam się z tymi tutaj wątpliwościami czy pytaniami, że jest to coś absolutnie wyjątkowego. No trzeba dodać statek drewniany, no bo na przykład Titanic jest dużo, dużo większy, no ale XX wiek, załóżmy, no i metalowy. Zupełnie inna technologia i no i metal to zupełnie inna historia niż drewno. Natomiast tutaj ja niejednokrotnie sobie zadałem pytanie, czy tak duży statek drewniany nie mógł się rozpaść, bo nawet pod naporem ogromnych fal, które w niego uderzały z różnych stron, no bo przecież miał on wielką długość, wysokość i szerokość, więc powierzchnia fali, jaka uderzała w niego, była też bardzo duża. No ale okazuje się, że jednak wytrzymał, że udało się i że dopłynął tam, gdzie miał dopłynąć. Natomiast co do tego, jak to się odbywało, gdy chodzi o etapy realizowania tego planu, Katarzyna Emmerich tutaj dodatkowo jakby precyzuje, bo tego nie ma po prostu w Biblii, więc ona w swoich objawieniach wyjaśnia, że Noe wielokrotnie się załamywał, że odchodził od tego planu, że już chciał go porzucić, że nie, to mnie absolutnie przerasta i tak dalej. Zresztą on musiał się przemieścić z tego obszaru, załóżmy, regionu Araratu w kierunku Szurupak, w kierunku Babilonii, bo tam mógł odnaleźć obszary, w których było dużo lasów, żeby pozyskać tak dużą ilość drewna. Więc to była też jakby dodatkowa jego przygoda udania się w zupełnie inny obszar jemu nieznany. Tak jak Abraham wyszedł z Ur Chaldejskiego i przyszedł do ziemi Kanaan, to można powiedzieć, że Noe pokonał prawie, że odwrotną drogę czy kierunek, no co prawda nie z zachodu, ale bardziej z północnego zachodu dotarł do Szurupak. O tym wspominają pisma sumeryjskie, no taką podają lokalizację, bo w Biblii nie znajdujemy miejsca, gdzie była zbudowana arka i jaka mogłaby być jej trasa, przepłynięcia i tak dalej.
1: No dobrze, no to jest bardzo dobry moment, żeby zadać pytanie, jak ksiądz patrzy na pewne podobieństwa między Biblią a eposem o Gilgameszu?
0: No, jest tutaj dużo różnic, na pewno. Oczywiście kwestia liczenia lat, jest zupełnie inny system liczenia lat. Jakby mają krótsze te lata czas trwania, dużo, dużo krótsze, więc trzeba tutaj by mieć precyzyjny współczynnik, który by określał, ile załóżmy lat sumeryjskich stanowi jeden rok w naszych tutaj sposobach liczenia. No ale mimo wszystko jest to do przeliczenia. No, bynajmniej pokazując, oni pokazują między innymi tych władców przed- i popotopowych i wymieniają wspólnego władcę, który Kusz, który jest wspomniany i w Biblii, i także właśnie w ich pismach sumeryjskich. Więc to jest tutaj taka, możemy powiedzieć, bardzo symptomatyczna i ważna sprawa, że jeden z tych władców się po prostu pokrywa. Natomiast inni mają zupełnie inne nazwy. Zresztą Noe w języku sumeryjskim to nie jest Noe, jest zupełnie inna nazwa. Utnapishtim, no zresztą jest kilka wersji tego imienia Noe w różnych językach, które są dostępne, jeśli chodzi o

0: przeglądanie źródeł na temat właśnie historii Noego i jego arki.
1: Zwróćmy teraz uwagę na badania naukowe. Czy są jakieś takie badania, które ksiądz mógłby przytoczyć, że je wykonano, czy na przykład pobierano próbki drewna, czy są te próbki datowane, czy też w tych wyprawach uczestniczyli niezależni naukowcy? No i może jakie były największe problemy metodologiczne, jeżeli takowe były?
0: Mhm. A gdy chodzi o kwestię badania fragmentów drewnianych metodą C14, to wykonano ich wiele i w Hongkongu, i tu w Europie, także w Polsce. Wiem, że w Krakowie też były tego typu zlecane badania do wykonania. No i ogólnie mówiąc, rezultaty są mniej więcej podobne, czyli ten okres około 5000 lat od dzisiaj licząc wstecz, to by się mniej więcej pokrywało z chronologią związaną z tamtym czasem i tym kontekstem czasowym, gdy chodzi o czas trwania potopu i te wydarzenia. Więc to jest ten jeden detal. Natomiast poza metodą C14 wykonano już wiele innych badań, gdy chodzi o samą górę Ararat. Ta największa liczba badań miała miejsce właśnie rok temu. Skanowano tę górę. No, było kilka metod, które były zastosowane, gdy chodzi o badanie góry. No i między innymi dokonano też swoistego skutecznego skanu tych obszarów, w których znajdują się właśnie te pozostałości drewniane. Czyli teraz już naukowcy wiedzą dużo więcej, gdzie znajduje się jaka część arki przesypana skałami. Bo do tej pory to tak by, no, szukano na zasadzie znajdziemy jakąś szczelinę, zejdziemy w dół, zobaczymy, co tam jest. Czyli bardzo tak nieprecyzyjnie i niewystarczająco. Natomiast ta metoda skanowania dostarczyła im teraz dużo więcej informacji. Ja oczywiście nie mam dostępu do nich, ale ogólnie dowiedziałem się, że mają i że dzięki tym badaniom mają teraz dużo większą wiedzę czy informację na temat lokalizacji tych kolejnych fragmentów arki przesypanych skałami.
1: Proszę księdza, no skoro już sam ksiądz mówił o wątpliwościach, to nie mogę nie zapytać o to, co budzi największy sceptycyzm naukowców i czy istnieją też jakieś argumenty przeciw autentyczności znaleziska, które ksiądz uważa za poważne i warte uwzględnienia w tych całych badaniach dotyczących i poszukiwaniach dotyczących arki.
0: No więc ten temat to mógłby stanowić temat na całą kolejną audycję, bym powiedział, bo to jest bardzo duży temat. Sam myślę, że może w końcu pozbieram wszystkie rzeczy i opublikuję w formie jakiegoś artykułu, ale tak bardzo punktowo i zwięźle. Można powiedzieć, że oficjalnie rząd turecki nie jest bardzo zainteresowany, żeby tą sprawę eksploracji arki i reklamy z nią związaną rozwinąć, a nawet żeby na tym nieźle zarobić. Mimo wszystko jakby ten temat ich bardzo nie interesuje. Miałem okazję rozmawiania z politykami tureckimi, no i po prostu potwierdzają to, co teraz mówię. Bo gdyby było inaczej, to przecież oni mają środki, żeby mogli wybudować przeróżne rzeczy, które by udostępniły dla, byśmy powiedzieli, bardzo dużej liczby turystów, a byłoby ich na pewno chętnych wielu, żeby tam pójść, doświadczyć bycia na takiej wysokości, a poza tym doświadczyć no, tego dotknięcia pięknej konstrukcji, która tam jest. Więc to byłaby ogromna atrakcja dla turystów, ale mimo wszystko rząd turecki jakby nie śpieszy się. Bardzo wolno tutaj w tym kierunku zmierza. Natomiast jest dużo większe zainteresowanie tak zwaną taką formacją geologiczną w wiosce, która nazywa się Üzengli. To jest jakieś 30 km od Araratu na wschód. Miałem okazję tam być chyba ze 3 razy, nawet na takiej dużej uroczystości, no bo teraz w tej kulturze tureckiej są nawet takie dni Noego. Jest nawet lansowany i reklamowany taki specjalny posiłek związany z Noem. Miałem okazję go degustować też już wiele razy, bardzo dobry zresztą. No ale zmierzając do tej formacji, no to jest 3 uniwersytety w Turcji, które no, skupiły uwagę właśnie na tej formacji. ta formacja znajduje się, można powiedzieć, na dole Aralatu. To nie jest na szczycie, czyli może tam być 1000-1200 nad poziom morza, a może nawet mniej. Więc to jest jakby zupełnie już inna lokalizacja i my, tak jak wspomniałem, nie na Araracie. Według mnie, ponieważ chodziłem tam, dotykałem, sprawdzałem, robiliśmy zdjęcia, to mógłbym powiedzieć, że jest to ciekawa rzecz, gdy chodzi o formację geologiczną, ale żeby na bazie tych kształtów twierdzić, że jest to pozostałość Arki, no to jest to duża hipoteza. Brakuje konkretnych, silnych argumentów naukowych czy jakichkolwiek artefaktów. Jest tam żadnych artefaktów nie ma. Tam jest po prostu tylko skała, na której jest uwidoczniona taka eliptyczna forma, która według nich miałaby pokazywać, że jest to pozostałość skamieniałego drewna, które miało należeć kiedyś do Arki. No więc to tego typu detal też jest teraz jakby nagłaśniany. Nawet gdy wchodzimy na różne strony w Polsce, to mogę powiedzieć, że niektóre portale czy środowiska bardziej eksponują właśnie tą formację geologiczną niż to wszystko, co zostało odkryte na Araracie, czyli na tej wysokości powyżej 4000 metrów.
1: No ale jednak, co by nie mówić...
0: Natomiast jeszcze bym tylko jedna rzecz dodał, że ogólnie mówiąc, nasza kultura amerykańsko-europejska jest teraz mocno zanurzona w teorii ewolucjonizmu i w tej wersji, że nasz świat trwa miliony czy miliardy lat. No i tego typu opcja wyjaśnienia historii naszej nie jest taka, że ona nie jest zainteresowana tak wielkim wydarzeniem o takim znaczeniu, jakim jest potop. I w związku z tym mogę powiedzieć, że te środowiska nawet może robią wiele, żeby nic takiego jak uwiarygodnienie realności potopu nie miało miejsca. No i w związku z tym w niektórych środowiskach miałem okazję nawet zapoznać się z takimi faktami, że dane osoby były dyskredytowane, gdy chodzi o ich działalność naukową, jeżeli zaczęły zajmować się poważnie historią Arki, czy Noem, czy potopem.
1: No właśnie, tutaj bardzo ciekawi mnie to, że media nie reagują jakoś specjalnie na to odkrycie. No czy księdza zaskoczyła taka stosunkowo mała skala zainteresowania? No bo nawet jeżeli ktoś jest sceptyczny, to przynajmniej powinien, mówię tutaj o dziennikarzach, czy tych, którzy zarządzają informacją w różnych mediach, powinni być zainteresowani przynajmniej nawet jako newsem, taką wyprawą i odkryciami, nawet jeżeli to jest wszystko poddane pod dyskusję i nie ma jakiegoś pewnika, którym można by podsumować taką informację.
0: No, zgadzam się. Mam mniej więcej podobne odczucie jak pan, panie Pawle. No mógłbym nawet podać taki detal. Jestem tutaj w Łodzi, obok Łodzi znajduje się Stryków. A w Strykowie mieszkał Maciej Strykowski, który jest uważany przez wielu za największego kronikarza wschodu. Napisał dwutomową wielką kronikę Polski, Litwy, Żmudzi i wszelkiej Rusi. No i cóż, mieliśmy niedawno sympozjum organizowane na temat Macieja Strykowskiego i Jana Długosza. Jan Długosz, największy kronikarz średniowiecza. Natomiast gdy chodzi o wiedzę na ich temat, już nie mówię tylko o wiedzy uczniów szkoły średniej czy studentów, ale nawet profesorów, osób zajmujących się poważnie różnego rodzaju, załóżmy, obszarami historii. No niestety tego typu kronikarze są wyciszani i mało się na ich temat mówi. Już nie wspomnę o kronice Prokosza, czy Kazimira, czy jeszcze innych, no bo miałem okazję już teraz zrobić taką kolekcję naszych kronik Polski, mając świadomość, że właściwie tylko lansuje się kronikę Galeomunima, czy kronikę, tam jeszcze mamy Kadłubka, to te dwie najczęściej się wspomina, a o pozostałych się praktycznie nie mówi. No to mówię o tym, co się dzieje w Polsce. Natomiast gdy chodzi o tę kwestię tych podstaw historycznych, czy różnych odkryć i nawet sięgania do różnych źródeł, załóżmy pierwszych wieków naszej ery, czy później. No niestety tutaj te tematy są, można jasno to powiedzieć, gdzieś tam nieeksponowane, tak delikatnie mówiąc.
1: Zrobimy krótką przerwę. Za chwilę ostatnia już część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Przypomnę, że tego wieczora rozmawiamy o wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat. Ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wypraw na tę górę, jest z nami. Autor książki Arka na jego odnaleziona. Po piosence wrócimy już na ostatnie minuty dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za niespełna 16 minut minie godzina pierwsza, ostatni kwadrans dzisiejszego spotkania w Nocnych Światach, który poświęcony jest wyprawie poszukiwaczy zaginionej Arki na górę Ararat, a państwa i moim gościem jest dzisiaj ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wypraw na tę górę i autor książki Arka Noego Odnaleziona. Wspomniał ksiądz o encyklice świętego Jana Pawła II, Fides et Ratio, czyli wiara i rozum, właściwie można powiedzieć szerzej o relacjach między wiarą a rozumem. Ta encyklika poświęcona jest, no, główna myśl tego dokumentu mówi, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, jak określił to święty Jan Paweł, na których to tych skrzydłach duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Ale istotą nauki jest z jednej strony poszukiwanie prawdy i tutaj ona jest blisko wiary, no bo w wierze poszukujemy tej prawdy, prawdy, którą jak wierzymy jest w istocie Bóg, tym absolutem, absolutną prawdą, o czym mówił sam Jezus, że jest drogą, prawdą i życiem, ale z drugiej strony nauka to jest jednak ciągłe mierzenie się z wątpliwościami i ciągłe poszukiwanie tej prawdy na drodze eksperymentalnej. Wiadomo, że eksperymenty nie zawsze kończą się powodzeniem, co otwiera drogę do kolejnych eksperymentów, które na drodze do poszukiwania tej prawdy mają być krokiem kolejnym. Więc teraz właśnie o tych relacjach między wiarą i nauką z księdzem chciałbym porozmawiać, bo zastanawia mnie, czy środowiska naukowe są zamknięte na takie odkrycia i czy badacze o proweniencji, nazwijmy to, religijnej są traktowani mniej poważnie przez naukowców, którzy są tą elitą świata nauki, tymi, którzy publikują w największych, najbardziej cenionych i szanowanych pismach naukowych na świecie.
2: Mógłbym tutaj porównać dwa kraje, Stany Zjednoczone i Polskę. Polska jako z jednej strony kraj katolicki, z drugiej strony jako kraj, który ciągle jeszcze dźwiga na swoich barkach ogromną pozostałość komunizmu. Można powiedzieć, że jeszcze w dużym stopniu zostaliśmy oczyszczeni z tych naleciałości czy deformacji. Ale no, przenosząc się na obszar Stanów Zjednoczonych, mamy tam 50 stanów. I może nie wszyscy wiedzą, że część z tych stanów to jest właśnie środowisko, które obrało sobie ileś tam lat temu nauczanie w szkołach wersji kreacjonistycznej, a druga część stanów obrała sobie wersję nauczania historii opartej na wizji ewolucjonistycznej. Jedna jest związana z Bogiem, druga jest niezwiązana z Bogiem. No i co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych jest chyba jedyne w świecie bardzo ciekawe muzeum kreacjonizmu. Naukowo opracowywane dane i tak dalej. Wielokrotnie sięgałem do wspaniałych filmów, różnego rodzaju właśnie zestawi naukowych i tak dalej. I to mnie niesamowicie to podbudowywało, że tam jest to możliwe. Jak najbardziej jest to możliwe. A nawet powiedziałbym również, że będąc na Sorbonie, mój doktorat był bądź co bądź taką swoistą płachtą na deka, mówiąc dość obrazowo i tak dosadnie, dla niektórych naukowców, bo może pan sobie wyobrazić, że Instytut Katolicki nie zgodził się na to, żebym realizował mój doktorat właśnie na ten temat. A temat brzmiał teologia Arystotelesa, a dokładnie mówiąc jej aktualność we współczesnej myśli francuskiej i polskiej. I okazało się, że Instytut no, po prostu odrzucił tą moją propozycję. W związku z tym poszedłem na Sorbonę i okazało się, że na Sorbonie jest większa elastyczność. Są profesorzy, załóżmy, jednej proweniencji, drugiej, jedni idą w jednym kierunku, drudzy w drugim, jakoś tam między sobą się zgadzają i ogólnie jest tam możliwość poszukiwań, jest jak najbardziej realna i możliwa. Natomiast gdy chodzi o Polskę, no to bym powiedział w ten sposób, że no, mieliśmy raz plan zorganizowania takiego sympozjum na temat kreacjonizmu w murach Uniwersytetu Warszawskiego. No i wszystko było przygotowane i później dowiedzieliśmy się nagle, że jednak zarząd rezygnuje z tej możliwości zorganizowania tego typu sympozjum. Więc ogólnie mówiąc nie doszło do do zorganizowania i, no i zostaliśmy jakby zablokowani. No, ale to nie znaczy, że w ogóle na ten temat nie możemy mówić, no bo wiadomo, ogólnie mówiąc, dzisiaj jedne media są takie, drugie inne. Trzeba szukać tych środków, które są dla nas przychylne i, no i po prostu realizować swoje. Więc, no ale napięcie jest. Jeżeli bym miał powiedzieć, czy jest, czy nie ma, to oczywiście jest. Są wykładowcy czy naukowcy, którzy jasno się deklarują jako zwolennicy kreacjonizmu i są też tacy, którzy mają to stanowisko zupełnie przeciwne. A nawet jeszcze bym dodał, że gdy chodzi nawet o samego Darwina, jedni go interpretują w taki sposób, a inni w zupełnie inny. Niektórzy by z niego chcieli zrobić jakiegoś wielkiego ateistę, a zapominają, że no, jego grób znajduje się w bardzo prestiżowym miejscu Westminster Abbey. Najbardziej znane i byśmy powiedzieli nobitowane miejsce, gdy chodzi o kościół anglikański.
1: No, proszę księdza, no, to jest bardzo ciekawy wątek, no bo jeżeli potraktujemy jako kreacjonizm i ewolucjonizm jako dwa odmienne podejścia do wyjaśnienia pochodzenia życia, czyli z jednej strony wiara w stworzenie świata przez istotę wyższą, kontra naukowa teoria wyjaśniająca zmiany gatunków poprzez mechanizmy naturalne, jak tam dobór naturalny czy mutacje, no to z tego rodzi się spór, który uważa za ewolucjonizm za naukę, natomiast kreacjonizm, szczególnie w formie taką, która poddawana jest krytyce jako nauka, no to klasyfikacja jako doktryna religijna lub filozoficzna, a nie teoria naukowa. Ale z tego ja na przykład widzę, jak mówił ksiądz o tym, że na przykład naukowcy na Sorbonie się dogadują, widzę jakąś przestrzeń wspólną, no bo przecież to nie jest tak, że no nie wiem, niekoniecznie musi być tak, że to 6 dni biblijnych, podczas których Bóg stwarzał świat, to jest ta miara, którą my mamy jako obrót Ziemi wokół własnej osi. Tak naprawdę to też może być pewne określenie mitologiczne, które oznacza zupełnie inną miarę czasu, niż my możemy dzisiaj sobie wyobrażać na podstawie bardzo precyzyjnych badań atomowych nawet, bo przecież mierzymy czas już teraz do iluś tam miejsc po przecinku. Natomiast do czego dążę? Mianowicie, dlaczego kreacjonizm ma wykluczać ewolucjonizm, a ewolucjonizm kreacjonizm? No przecież ta kreacja Boża mogła przecież również przebiegać w formie ewolucyjnej i prowadzić do tego człowieka, którego znamy dzisiaj na drodze być może bliskiej temu, co określił Darwin.
2: No tak. No, więc myślę, że Darwin mniej więcej chciał iść tą drogą, o której pan mówi. Natomiast interpretatorzy poszli w bardziej skrajne opcje, pokazując, że nie, tutaj nie ma żadnego miejsca dla Boga. Wszystko jest, byśmy powiedzieli, z chaosu, samoczynnie przekształcane w jakieś struktury, które też właściwie nie mają żadnego ostatecznego wielkiego sensu. No bo wiadomo, że sens rodzi się z jakiejś treści. Jeżeli nie ma treści, no to zatracamy sens. Moglibyśmy powiedzieć, no okej, stworzył się, załóżmy, lew z nie wiadomo czego, ale po co? Kto mu nadaje sens? Jeżeli nie ma dobrego początku, zatracamy w ogóle sensowność takiego czy innego istnienia. No na temat sensu to też można by tutaj wiele, wiele mówić od strony tej filozoficznej, metafizycznej i tak dalej. Więc na pewno ta wersja takiego swoistego dogadywania się, koncylializmu pomiędzy kreacjonizmem a ewolucjonizmem miałaby sens, no ale wiadomo, że musielibyśmy tutaj no, pewne rzeczy pozmieniać, bo na przykład w tej wersji kreacjonistycznej trudno sobie wyobrazić, żeby na przykład z małpy powstał człowiek. Jest bardzo wiele argumentów pokazujących, że to jest niemożliwe, że tak się po prostu nie dzieje. No, wyobraźmy sobie, że na przykład gad miałby nagle zamienić się w ptaka. Gad nie jest mniej doskonały niż ptak. Nawet załóżmy jaskółka, która goni muchę, nie możemy powiedzieć, że ona jest dużo doskonalsza. Ona jest dużo większa, ale musi się mocno namęczyć, żeby tą muchę dogonić i ją po prostu zamienić w pokarm. No i nawet mogliśmy powiedzieć, że my ludzie porównaniu do muchy, no też jesteśmy w wielu miejscach słabsi, no bo ona się porusza fenomenalnie, jak jakiś odrzutowiec. A nawet dużo szybciej proporcjonalnie niż odrzutowiec, gdy chodzi o masę, wielkość i osiągane szybkości. Więc nie jest tak, że te, jak niektórzy chcą pokazać, na przykład no, bakterie, czy owady, czy ptaki, gady, płazy, no, są coraz bardziej rozwinięte. W pewnym względzie tak, w pewnym względzie nie. Ryba na przykład no, jest rekordzistą, gdy chodzi o pływanie. Ptak jest rekordzistą, gdy chodzi o latanie. Więc każdy ma jakąś swoją silną tutaj, byśmy wzięli stronę i trudno sobie wyobrazić, że na przykład gad stopniowo zamienia się w ptaka. Gad ma swój zupełnie inny system oddychania, poruszania się, ptak inny. Gdyby nagle gad przestał być gadem, a jeszcze nie był ptakiem, a to mogłoby trwać setki tysięcy lat załóżmy, według tych datacji ewolucjonistów, to on byłby wielokrotnie zjedzony. No bo wiadomo, jest walka o byt i najczęściej są zjadane te zwierzęta, czy te osobniki, które się nie umieją bronić, które są słabe. I sam Darwin jasno pokazywał, że gdy chodzi o tego typu myślenie, że jedne formy istnieją, zamieniają się w wyższe, jasno pokazał i zaznaczył, że brakuje w tej teorii tak zwanych udokumentowanych form pośrednich.
1: Czyli brakujące ogniwo.
2: No właśnie. I to na każdym poziomie. Niech pan sobie wyobrazi, jeżeli byśmy zakładali, że z małpy tworzy się człowiek, no to po pierwsze, dlaczego dzisiaj miałaby się kończyć ewolucja? Dlaczego z człowieka nie tworzy się jakiś nadczłowiek? A poza tym, czy zna nasza historia jakikolwiek przypadek, żeby rodzina małpia nagle wychowywała dziecko ludzkie? Przecież ewolucja trwa. Jeżeli ona miała miejsce, załóżmy, setki tysięcy lat temu, to także dzisiaj ma miejsce i no i dzisiaj też takie przypadki mogłyby się zdarzyć. Ale no nic takiego się nie zdarzyło i nie zdarza. Albo że na przykład ryba nagle zamieniła się w ptaka, no czy no, no, tego typu różne przekształcenia powinny być cały czas obecne. Nic takiego nie zanotowano. Więc tutaj po prostu jest za mało faktów, żeby mówić, że ta teoria jest realistyczna i odzwierciedla no, faktyczny proces zachodzący w przyrodzie.
1: To proszę księdza, ponieważ już mało czasu nam zostało, to chcę jednak wrócić do arki i do książki, którą ksiądz udokumentował swoje wyprawy. Jak ta cała historia wypraw wpłynęła na księdza duchowo? I czy po tych doświadczeniach ksiądz inaczej, no nazwijmy to, czyta Biblię. Czy miał ksiądz też w trakcie tych wypraw poczucie uczestniczenia w czymś, no nazwijmy to historycznym, albo nawet metafizycznym?
2: Mhm. No na pewno takim moim wyjątkowym przeżyciem było no, ten moment dotarcia do tej konstrukcji. Po pierwsze, była pewna otoczka no, takiego zmęczenia i takiego nawet nie do końca pewne, że mi się w końcu to uda. Natomiast druga rzecz, jak już tam weszliśmy, byliśmy razem z drugim właśnie uczestnikiem z Holandii, Peter van der Velde, i obydwoje przeżywaliśmy to na pewno głęboko. No on też był taki wzruszony, no bo nie byliśmy do końca pewni, że nam się to po raz kolejny uda. Wiadomo, i zdrowie, i wiek, i różne czynniki mogą wpływać, że się coś może jednak nie udać. A poza tym, gdy już pracowałem nad tym tematem no, kilka lat i sporo tych detali udało mu się znaleźć w różnych miejscach, to w końcu no, było to wielkie pragnienie dotknięcia tego, że to jest to coś, co jest świadkiem tego, co miało miejsce bardzo dawno temu. Więc dla mnie to przeżycie było. Zresztą te teksty, które udało mi się odnaleźć w różnych książkach na temat samego Noego, mogę jasno zaświadczyć, że Noe stał się dla mnie kimś bliskim. To nie jest już teraz taka bardzo odległa, gdzieś tam niedosięgła postać w historii, zagubiona może w jakichś murach niepewności, tylko ktoś zupełnie więcej. Nawet zadałem sobie w końcu wprost pytanie, dlaczego ta wielka osoba, która dokonała rzeczy absolutnie fenomenalnych, gdy chodzi o historię ludzkości, nie jest wspominana w naszych religiach. No i okazuje się, że jest wspominana. Kościół prawosławny, protestancki, a także katolicki mają swoje dni wspomnienia Noego. Tylko że obecny kalendarz o tym u nas bynajmniej o tym nie mówi. I może pan być nieco zaskoczony, ja byłem bardzo, że wspomnienie Noego dokładnie przypada w dniu moich imienin. Więc byłem tutaj tak trochę, jakby powiedzieć, jeszcze dowartościowany, że to tak się ładnie złożyło.
1: Proszę księdza, pytanie może zaskakujące na koniec. Co ta historia potopu mówi o współczesnym świecie? Czy uważa ksiądz, że ludzkość ignoruje dziś ostrzeżenia podobne jak w czasach Noego?
2: To nie jest kwestia tylko dzisiejszej rzeczywistości, w której żyjemy teraz. No, miałem okazję doświadczenia bardzo silnych tąpnięć, gdy chodzi o życie religijne na Zachodzie, ogólnie mówiąc Włochy, Anglia czy zwłaszcza Francja. I to było dla mnie bardzo bolesne, jeżeli załóżmy kościół zamieniony był w restaurację, czy jakąś tam salę pod tańcówek, czy różnego rodzaju innych zupełnie niereligijnych, byśmy powiedzieli, zabaw czy spotkań. W stosunku do tego, jaki był nakład wcześniej zrobiony innych pokoleń, żeby taki piękny kościół wybudować. No i zresztą obserwujemy więcej coś podobnego też w Polsce, że kraj, który no, bardzo bieżący, doświadczony, zabory, wojny i tak dalej. No i ciągle jakby nie do końca stajemy po stronie tych wartości niezmiennych, czy nawet po stronie tych wielu cudów, które dokonywały się w Polsce i w Częstochowie i tak dalej. Pamiętam, jak Klara Wejta z Hongkongu, która też bardzo zaangażowana jest w tę grupę, przyjechała do Częstochowy. Ona taka nie do końca wierząca, ale gdy chodzi o Arkę, bardzo, bardzo zaangażowana. Gdy zobaczyła te wszystkie świadectwa cudów w kaplicy cudownego obrazu w Częstochowie, to naprawdę jej reakcja była niesamowicie taka głęboka. Widziałem, że coś w niej się dzieje. Że to jednak przemawia. Że tyle osób tam jest i że jest autentyczny duch modlitwy i tak dalej. Więc dzisiaj świat jest bardzo mocno taki zagubiony. Zmieszane dobro ze złem. Świat zmienny ze światem niezmiennym i tak dalej. No i człowiek na pewno to, co pan wspomniał, w jakiś sposób no, odszedł od Boga w bardzo wielu wymiarach. I myślę, że przywracanie historii związanej z Noem, który no, ponad 100 lat próbował nawracać ludzi, mówić im Bogu, niestety bez większego sukcesu. No i jak dalej się historia potoczyła, to się domyślamy. Myślę, że dzisiaj też jesteśmy na jakimś takim miejscu nad skarpu, nad przepaścią, że i gramy trochę z ogniem, czy z taką rzeczywistością, która może nam w jakiś sposób w pewnym momencie zagrozić, czy wyrządzić jakąś kolejną krzywdę, jak to się działo w przypadku różnego rodzaju wojen, czy innego rodzaju kataklizmów. Więc dla mnie poznanie historii Noego i Arki jest taką kolejną lekcją życia duchowego, na pewno.
1: Ostatnie pytanie, proszę księdza. Czy uważa ksiądz tak no w 100%, że Arka, czy wierzy ksiądz w to, że ten obiekt odnaleziony na Araracie to jest Arka Noego?
2: Znaczy, nie chciałbym wypytać się w obszarze naukowym, ale tak ogólnie, w obszarze wielu wątków, to wtedy mógłbym powiedzieć, że tak. Jeżeli łączę w całość wymiar religijny, wymiar wiary, historyczny i to wszystko, co tam zostało znalezione, łączy się to w pewną całość. Oczywiście nie uzależniam od tego mojej wiary, no bo ona już tak czy inaczej idzie w odpowiednim kierunku, ale ten detal na pewno pogłębia ją i na pewno ją w jakiś sposób umacnia.
1: Dziękuję księdzu za spotkanie, za książkę, za wszystko, czym się ksiądz z nami podzielił. Tradycja jest taka, że gdy kapłan gości w Nocnych Światłach, to na koniec proszę o błogosławieństwo dla słuchaczy, dla świetlików, a także i ja, jeśli mógłbym je przyjąć, to będę księdzu wdzięczny.
2: No bardzo dziękuję. Jestem w ogóle poruszony tym nazwą tego programu Nocne Światła, no bo jak wiemy, nocą widzimy dalej, dzień oglądamy łąki, ptaki i różne inne tutaj na Ziemi góry i tak dalej, a nocą sięgamy nawet do galaktyk. Czyli te nocne światła mają o wiele większy zasięg i czasami o wiele większą głębię dostrzegania tego wielkiego świata, który nas otacza. No i zresztą życzę, żeby nadal te nocne światła rozświetlały wiele nowych, wspaniałych przygód i treści, i historii, które związane są tutaj z naszą planetą i historią naszej Ziemi. Z radością i bardzo chętnie udzielam błogosławieństwa wszystkim uczestnikom dzisiejszej audycji, tym, którzy może przez internet będą ją kiedyś tam jeszcze odsłuchiwać. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Zbliżamy się do uroczystości Zniebowzięcia, Zesłania Ducha Świętego. Z tym piękniejszy jest to kontekst, żeby to błogosławieństwo było owocne i udzielam go z całą radością. Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
2: Wszystkiego dobrego życzę i do miłego usłyszenia.
1: Dziękuję księdzu serdecznie jeszcze raz za błogosławieństwo, także wielki Bóg zapłać. Dziękuję, że ksiądz był z nami tego wieczora przez minione 2 godziny. Braliśmy udział wirtualnie, co prawda, w wyprawach poszukiwaczy zaginionej Arki Noego na górę Ararat, a był z nami przez ten czas ksiądz dr Roman Piwowarczyk, uczestnik wypraw na tę górę, kapłan archidiecezji łódzkiej, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Srebrnej, filozof, wykładowca akademicki, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy w Łodzi, publicysta i autor książki Arka Noego. Odnaleziona link do tej książki na Facebooku, na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Forum wymiany myśli dla świetlików zamykamy na ten moment, podobnie jak końca dobiegło 2054 wydanie Nocnych Świateł. Zapraszam Państwa od poniedziałku do czwartku, od 23 do 1. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju można nas odbierać przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. A skoro już od ponad godziny mamy 12 maja, to dzisiaj wieczorem, we wtorkowy wieczór w Nocnych Światłach, cykl Echa Historii, rozmawiać będziemy w setną rocznicę przewrotu majowego, o tym, czy była to konieczność, czy porażka, a ponieważ to również zbiega się z 91. rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego, będziemy zastanawiać się nad tym, czy był bohaterem narodowym, czy jednak okazał się politycznym bankrutem. Gośćmi Nocnych Światłów będą dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, pedagog, publicysta i autor książek historycznych i batalistycznych oraz profesor Piotr Kosiak, biblista, teolog z Uniwersytetu Civitas, dyrektor Instytutu imienia Witosa. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.